0: Ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Jagoda Mośpan, oj, od rana coś ciepłego na sobie trzeba mieć, no bo jest rześko. Ale że dziś pierwszy dzień jesieni, no to powoli chyba trzeba się już przyzwyczajać. Kierowcy mogą odetchnąć, bo jak pogoda nie rozpieszcza, to na trasach rowerzystów jest mniej.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Policja zatrzymała matkę Bartosza G. To oskarżone o zabójstwo przed rokiem, 16-letniej Mai. Zatrzymanie kobiety to efekt nowego śledztwa dotyczącego podżegania do zabójstwa. To wszczęto po tym, jak telewizja Polsat News ujawniła, że obywatel Pakistanu otrzymał zlecenie zabójstwa od matki Bartosza G., a celem miał być m.in. ojciec nastolatki. Przypomnę, że zaraz po zabójstwie chłopak uciekł do Grecji. Został sprowadzony do Polski w grudniu. Głównym tematem rozmów rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Nowym Jorku. Przywódca Ukrainy podczas rozmowy zaproponował rozejm energetyczny. Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, a Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Mówił Zełenski, który przekazał też, że prezydent USA pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy. A polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0.
3: Pokazali klasę!
4: Pięknie! Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
2: Usłyszał reporterski w strefie kibica w Bełchatowie, a rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z pary Słowenia-Belgia.
0: SK Ostrzeszów.
1: Małe, mobilne kuchnie warsztatowe trafią do kół gospodyń wiejskich z południowej Wielkopolski. To w ramach drugiej edycji konkursu.
5: Związanego z zapobieganiem marnotrawstwu i strat żywności.
1: Mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Umowy podpisały m.in. KGW z powiatu kaliskiego i ostrowskiego oraz OSP w Niedźwiedziu. Zabytki sprzed kilkuset lat i dawne przyrządy astronomiczne można zobaczyć w Parzynowie. W obserwatorium Cwint otwarto wystawę o życiu i odkryciach Mikołaja Kopernika. Wstęp jest wolny, ale trzeba wcześniej zarezerwować wizytę.
6: Jankes, Kama
7: i Wiktor.
8: No i godzina szósta. Dzień dobry, czas zacząć walkę z nowym dniem, który nazywa się środa.
9: Dzień dobry, witamy, zapraszamy.
10: Ja jestem szczęśliwy, zaliczyłem zieloną falę.
8: A to pan już wygrał.
11: 1-0 dla Jankesa w takim razie. No to ciekawe, jak u was o poranku, drodzy słuchacze, wygrywacie czy przegrywacie w starciu ze środą?
8: Relacje z porannej walki zgłaszajcie pod 664-402-302 albo walczcie gadając do Messengera. O, patrz, jeszcze tutaj pyk i lecimy.

0: RTS, 8 minut po godzinie 6. Kawa wjechała, jest pięknie. My też wjeżdżamy w środę, 23 września.
1: Tak. Jak kawa u ciebie wjeżdża, to już masz 2-0 na koncie.
2: Gość gra na kodach, oszukuje, to jest cheatowanie.
0: Espresso wjechało w domu i teraz jeszcze amerykanko.
1: Ojej. Wygrywacie czy przegrywacie w starciu ze środą?
3: Ja niestety środowe spotkanie z tym dniem przegrałam. Bo czy to może skończyć się dobrze? Palec, blender i wtyczka w kontakcie. No niestety nie mogło się to skończyć dobrze, ale plus jest taki, że nie skończyło się również z sorem.
1: No właśnie.
2: Ale zadziwiająco dobrze pani brzmi jak na osobę bez palca, nawet ale bez ręki.
0: Taki szejk samego rana pyszne.
1: Mój tata Margarita zawsze mówił, paluszek i główka to szkolna wymówka.
2: Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu jest pierwszy dzień jesieni.
0: Dzisiaj.
2: No, to mam taką propozycję. Przedłużmy sobie na playliście lato. Wiktor Dyduła.

0: Dzień dobry, 17 minut po godzinie 6. Dzisiaj walczymy ze środą. No i pytanie, czy to środa wygrywa z wami? Czy to wy wygrywacie z tym dniem?
1: No, Jankes na razie zgarnia wszystkie punkty. Jest 2-0 dla niego. Zielona fala, druga kawka wjechała. No na litość boską.
2: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak gdzieś tam pani Jadzia gdzieś zaginęła w akcji. No to dzisiaj czerwone światło dla pani naszej Jadzi, przepraszam.
1: A ja
2: tak
1: myślę, że właśnie 1-0 dla niej. Bo mogła tak być w pracy, a nie jest.
2: Mogłaś tu być.
1: Mogłaś tu być.
0: Ale nie otworzyłaś drzwi. No to, a jak u was sytuacja?
3: Na razie ze środą walczymy. Jedziemy do szkoły, później do pracy. Zobaczymy, co przyniesie dzień.
0: A pani na razie na remis po pierwszej połowie.
2: Zapraszamy kolejne osoby.

0: 23 minuty po godzinie 6. Tutaj SK w środę 23 dzień września. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
1: My cały czas się pytamy oczywiście, kto wygrywa, czy wy, czy środa, ale okazuje się, że w kwestii wygranych to już mamy wszyscy, jako my, Polacy, przynajmniej jeden punkt na koncie ze względu na to, co w siatkówce się wydarzyło.
0: To nawet, nie wiem, czy to nie było za 3 punkty albo tam za ile. Generalnie idziemy w stronę wielkiego finału i Mistrzostwa Europy w siatę. Wczoraj graliśmy z Niemcami, a to zawsze cieszy podwójnie. 3-0.
2: Kurczę, zawsze jesteśmy dobrzy w takich sportach, które interesują 8 albo 11 krajów maksymalnie z całego globu. Siatkówka, Polska górą. Żużel, Polska górą.
0: Nie no, siatkówka to tak szerzej trochę. No
2: tak, no 15 krajów, dobra.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
6: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
5: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
6: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
5: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
6: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
5: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Samochodów na ulicach Ostrzeszowa coraz więcej, choć ruch o tej porze i tak dość płynny. Ale za to pogoda nie rozpieszcza. Sporo chmur i maksymalnie kilkanaście stopni. Taki mamy plan na środę. A ja tak tylko przypomnę, w kalendarzach jest już jesień.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Zbliża się 6.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam, planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. Kolejna akcja polskich myśliwców nad Bałtykiem. Tym razem przechwyciły rosyjski samolot Il-20. Maszyna znajdowała się około 40 km od polskiego wybrzeża.
10: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
11: SK Sport News.
9: Imponująca gra polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. W ćwierćfinałowym pojedynku biało-czerwoni nie dali szans Niemcom. Wygrali 3-0. Nie do zatrzymania był Wilfredo Leon, który świetnie przyjmował i raził skutecznością w ataku. O awans do finału Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub z Belgią. A kolejna kontuzja kolejnego bramkarza. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystoka. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów już w piątek.
10: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
13: Jankes, Kama
12: i Wiktor.
14: W Radiu SK.
15: Dzień dobry wam mówimy, to już jest środa.
16: Dzień dobry. Jesteśmy w komplecie. Mamy nadzieję, że u was wszystko w jak najlepszym porządku z samego rana.
17: Przegrywacie czy wygrywacie ze środą? Kto jest górą w tym porannym starciu?
18: Zdecydowana przegrana. 550 za bak paliwa.
17: Za litr będzie niedługo.
15: A tak się nabijaliście ze mnie, kiedy elektryka brałam.
16: Ha! Wszystko się zgadza, Kama wygrała. No i ci, którzy jeżdżą oczywiście też na gazie, też są, no mają bardziej z górki niż pod górę.
19: Spokojnie, zaraz prąd też podrożeje.

0: Tutaj SK, 22 minutki do godziny 7.
1: Poranne brasowanie.
0: No i Adziula z nami. Wydłużona, wyczekana, ale w końcu jest.
1: Ja nie wiem, jak można. Dzień dobry.
2: Ale ja coś czuję, patrząc po twojej minie, że jest 1-0 dla środy.
1: Tak.
0: Słuchajcie, prasujemy, patrzymy, co tutaj piszą w gazetach i nie tylko oczywiście. Wracamy do tematu pana Filipa Heizera, Filipka. Piszą, że nie będzie podróży poślubnej. Napisali w Super Expressie z przodu. Nie będzie podróży poślubnej. Koniec.
3: Ale przecież jego całe życie to jest podróż.
1: W czasie.
0: To prawda.
3: Aktualnie odbywa podróż znowu do lat 20. swojego życia.
0: Ale ciekaw jestem, jakie ciasta mieli tam na ślubie. No bo zawsze jest coś słonego, tak rosołek, jakieś tam mięcha, inne cudawianki.
3: Bratku, i ty później powinieneś dostarczyć sernik na ślub Heizera.
0: Nie, no ja się doradnie dostarczyłem sernik i jest, czeka. W odpowiednim momencie pojawi się w studiu.
2: Bo Jadzio, sytuacja jest taka, że w zeszłym tygodniu Jankes w zabawie Kim jest Jankes był sernikiem i nie odgadł. Nie odgadł, był pełen rocynek.
1: Sernik.
2: Albo tak musiał się przebrać za sernik, co może być trudne,
0: no, trudno
2: albo
0: było,
2: musiał
0: prawda?
2: Przynieść blachę sernika.
0: Jest sernik, jest blacha, wszystko będzie w jak najlepszym porządku, serio, naprawdę.
3: Tu pojawia się ważne pytanie.
1: Kasia upiekła.
0: Nie.
2: Ważne pytanie do ciebie, czy sernik z rodzynkami czy bez?
1: Z rodzynkami czy bez?
0: Jazy.
3: A ty, Jadzia?
1: Ja też.
3: To lećmy dalej, pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
1: Z ryżem.
3: A placki ziemniaczane ze śmietaną posypujesz cukrem czy solą?
2: Jednym i drugim.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Orzełek z solą, a reszka z cukrem.
5: No. Reklama. Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Po reklamie.

0: 12 do 7. Anka, która się zakochała. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Halo, dzień dobry, cześć.
0: Ania, szczęśliwa dziewczyna.
2: To jest w ogóle przeurocze, że napisałaś: to był cudowny rok. Dzisiaj obchodzisz 42 urodziny, a tu proszę bardzo, cały cudowny rok za tobą. Co się wydarzyło?
1: O rany, to jest bardzo długa historia, w sumie długa lista, bo po pierwsze zakochałam się, że zupełnie się tego nie spodziewałam w tym już prawie starczym wieku.
2: Starczym, co ty gadasz, no?
1: No i to żartuję. No i że zdecydowaliśmy z moim Darkiem, że przeprowadzamy się po prostu razem, tak żeby zamieszkać razem, i znaleźliśmy cudowne mieszkanie, z tym, że po raz pierwszy zamieszkałam na wsi, i to tak dość daleko od centrum nawet. Więc pierwszy raz w życiu nie mam sąsiadów, pierwszy raz w życiu śpię przy otwartym oknie, nie słyszę samochodów.
3: To jest taka prawdziwa wieś, że ty z samego rana albo słyszysz radio, albo słyszysz...
1: Koguta ani takie stworzenia, tylko kura nie ma w pobliżu, ale są konie, które parskają czasem już o poranku niedaleko.
2: Ekstra.
3: Konie budzą tak. Patataj.
1: Odgłosem paszczowo-gębowym, dokładnie tak.
2: Ale powiedz, Anula, polecasz taką rewolucję w życiu?
1: Tak.
2: Bardzo się cieszę. To muszę się najpierw zakochać, no dobra.
0: No nie ma problemu, Kama, to jest kwestia wyjścia z radia.
2: Albo kwestia finansowa, więc proszę bardzo, stówka dla ciebie na dzień dobry.
0: Ale fajnie. Czekajcie, dajcie ciszę. Pokaż brzuch, ja przyłożę ucho do brzucha. Są, motyle latają.
1: Oczywiście wiejskie motyle, umówmy się.
0: Wiejskie motyle.
3: Wszystkiego dobrego dla ciebie, buziaki.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego też dla was i dla wszystkich słuchaczy.

0: I like it. Oni lubią tę środę. Za 5 minut siódma.
1: Za chwilę Marcin Procki, newsy w Radiu SK. Zapraszamy, polecamy oczywiście.
0: Kolejne doniesienia w sprawie kryptowalut i afery Zonda Krypto.
2: Wow. No, trzymajcie się za portfele.
0: Pieniążki wymyślone, ale zatrzymania prawdziwe. Jankes. Kama i
3: Wiktor. W Radiu SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Canal Plus.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
20: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Jak demospan w okolicach szkół i przedszkoli, czy przy urzędach, zwłaszcza w tych miejscach o tej porze jest u nas gęsto, no i kierowcy klasycznie muszą uważać. A co dziś w pogodzie? Zdecydowanie jesienne klimaty, sporo chmur i maksymalnie 16 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa ustalanie motywów sprawcy. Policja wyjaśnia okoliczności ataku w szkole w miejscowości Ptaki niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Jak opowiadają nam świadkowie, doszło do tego przed rozpoczęciem zajęć.
3: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem 4 ciosy zadał tej dziewczynce. Widziałam, jak tutaj jej zadał, właśnie w głowę. No przestraszyłem się tego.
2: Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Dziewczynkę przewieziono do szpitala. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., został zatrzymany i usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
4: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
5: Policji.
4: Tak, policji.
2: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wiemy, że to były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Zanim do niej trafił, w policji zajmował się cyberbezpieczeństwem. A piłkarska kadra szykuje się do pierwszych spotkań w Lidze Narodów. Jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną wystąpi Robert Lewandowski, będzie to jego 168 spotkanie w narodowych barwach. I jak mówi Lewy, na razie nie myśli o końcu.
6: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
2: Kapitan kadry zapewnił też, że jest gotowy do gry, a przypomnę, że podczas tego zgrupowania reprezentacje czekają aż 4 spotkania.
0: SK Ostrzeszów.
1: Ponad pół kilometra drogi w Muchach po przebudowie. To trasa, która prowadzi między innymi do pól w Muchach i Czajkowie. Droga ma teraz asfalt, pobocza i nowe oznakowanie. Gmina Czajków wydała na inwestycje prawie 280 tysięcy złotych. Jeden z najwybitniejszych polskich pianistów jazzowych, Adam Makowicz, wystąpi w Filharmonii Kaliskiej. To
7: muzyczny prezent dla Kalisza.
1: I nie tylko, mówi szef kaliskich filharmoników Ruben Silva. Koncert w piątek o 19 w sali przy Nowym Świecie.
8: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Środa, czyli w pół do piątku już. Ha, super.
9: Środa to jest twardy przeciwnik. Kto na razie wygrywa właśnie, ona czy wy?
10: Dzień dobry, witam. Ja już chyba dzisiaj na samym starcie przegrałem z tym dniem. Ledwo otwarłem drzwi od samochodu, już mi się ułamała listwa boczna z drzwi.
9: Ułamała.
11: No, można było również ułamać i ukruszyć ząb, więc w sumie bym powiedziała, że jednak zwycięstwo. W kwestii zwycięstwa za chwilę sprawdzimy, kto wygra u nas w siódme wygrywa. Przypominamy 66 4-4-0-2-3-0-2.
9: Już można ustawiać się w kolejce.

0: Zalia. Cudowna Zalia w Radiu SK. No dobrze.
1: Będę z wami tu pracował na zawsze.
0: Słuchajcie,
1: mamy... mnie Piotrek zwolni.
0: Piotrek, pozdrowienia oczywiście do tego szefa.
2: Brzmiało to jak groźba z twoich ust.
0: Słuchajcie, patrzymy w stronę Australii. Daleko, daleko, do góry nogami jesteśmy.
3: Dobra, obrócę się.
0: Jest taka miejscowość, ta główna miejscowość w Australii.
2: Canberra.
0: To nie ta miejscowość.
2: Sydney.
0: Melbourne. Oni nie wygrali. Właśnie, Canberra, o czym wspomniała Kamcia. Ta miejscowość została uznana za najlepsze na świecie miasto do życia. Serio. Po prostu tam się żyje najlepiej, najwspaniale. Jest taki ranking, jeśli chodzi o naszą Warszawę.
2: No właśnie jak Polska.
0: Polska, Warszawa, 32 lokata na całym świecie. To całkiem nieźle, jak na całym świecie.
2: Ale jak pierwsze miejsce na świecie do najlepszego miejsca do życia może zajmować miasto, w którym się chodzi do góry nogami, no
3: hej. Wystarczy pół godziny i cała krew ci do mózgu odpływa.
4: Jankes. Kama. I Wiktor.
5: W Radiu SK.
2: A jak głowa boli, panie.

0: 16 minut po siódmej. No to co? Siódme co robi? Wiadomo, że wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Zapraszamy 664-402-302. Będzie o wygrywaniu w pierwszym pytaniu, ale dobra, spokojnie. Odbieramy telefony.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Kto przy telefonie?
4: Magda.
2: Jest moc, jest energia, jest Madzia i mamy pierwsze pytanie.
1: Rozpoczęta. Pierwsze.
5: Wczoraj polscy siatkarze wygrali z Niemcami w siatkę 3-0.
3: Brawo!
4: Brawo!
5: No i co mówi niemiecki siatkarz po przegranej z Polakami?
4: Polsce się udało!
2: Po polsku, tak, bardzo dobrze!
5: Bo oni z szacunku nauczyli się polskiego, no.
3: A tak naprawdę mówi, szajsy.
2: Leźmy, auf Wiedersehen, leźmy z drugim, teraz głośno jest o lalce. Kto ją napisał?
5: Zarówno
4: kogo?
5: To...
3: Lalkę kto napisał? Szkoła się kłania. Kto?
4: Prus!
3: Dobra!
4: Prus.
3: Prusak.
1: Trzecie.
3: Uwaga, wymień dwie małe rzeczy.
4: Piłeczka do ping-ponga i mała czarna sukienka.
5: O, na przykład, może
2: bardzo
5: być.
2: Ładnie.
5: Cieszmy się z małych rzeczy.
2: Ja lubię małą czarną kawkę za rana, to jest naprawdę coś pięknego. Lećmy.
5: A kto zamieniał wszystko w złoto? Glapiński, Posejdon czy może Midas?
4: Ten pierwszy.
5: Też. Nasz jaszcząb. Gdyby nie on.
2: Czyli Glapiński bardzo dobrze.
3: Zgadza się. Kto ci tyle złota da, co on?
1: Piąte.
2: Uwaga, piąte.
3: Skąd pochodzi waran?
2: Ja nie wiem. Ja nie podpowiem.
3: No.
4: A jakaś podpowiedź?
3: Masz to w domu.
5: Takie jest z szufladami.
4: Komoda?
5: Waran z komodo, ale już po czasie. Trzymaj
3: niestety
5: się, Macia. Wszystkiego dobrego.
2: Ale była dobra. To była długa sekunda.

0: wszystko leci do ciebie. No i jeszcze raz, co się robi łyżką?
1: Je się!
0: Nią!
1: Wyczynią!
2: Ludzie kochani!
0: Spoko, kiedyś się nauczy.
2: Jutro znowu to zrobimy.

0: Pink, tylko o kawce i herbatce, bo tak w ogóle to sober. 26 po 7 to jest środa.
1: Jest pięknie, jest wspaniale. W wielu miejscach pogoda, no dzisiaj jest taka powiedzmy, taka sobie. Tak
2: no zwana... panie, no pierwszy no dzień jesieni, no hej.
0: To jest fajna polska szarość.
1: Ale okazuje się, że tak, w okolicach Zakopanego
0: jest już białość.
2: Wczoraj, czyli ostatniego dnia lata, Kasprowy Wierch pokrył się śniegiem. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, to polecamy gorąco w social mediach, można to zobaczyć.
0: Jakby to powiedział Piotrek Żyła, tyle śniegu dowaliło. Tyle śniegu.
2: Słuchajcie, wszyscy pracownicy tam PKL-u usuwali ten śnieg łopatami, suszarkami, chuchali, dmuchali, ale ci, którzy wjechali kolejką linową na samą górę Kasprowego Wierchu, ujrzeli dosłownie bajkową scenerię, ale przypominam, ostatni dzień lata.
1: Bajkowa, zimowa sceneria.
0: No to wszyscy razem.
3: Ulepimy dziś bałwana.
0: No chodź!
3: No chodź, zrobimy to.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
7: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
6: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
7: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
6: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
7: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
6: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Gęsto o tej porze jest na drogach i w zasadzie aut jest więcej praktycznie wszędzie. Ale w Ostrzeszowie noga z gazu na przykład na Kościuszki i Zamkowej. Jeśli jednak w planach zamiast auta macie poranny spacer, podpowiadam dziś zdecydowanie trzeba ubrać się ciepło.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Miała 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Alert RCB, uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Taką wiadomość o poranku dostali mieszkańcy Lubelszczyzny. Poderwano polskie myśliwce, a dowództwo operacyjne przekazało, że sytuacja jest monitorowana. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
11: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
10: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników.
12: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
8: SK Sport News.
10: Polscy siatkarze poznają dziś półfinałowego rywala Mistrzostw Europy. Wczoraj wygrali z Niemcami 3-0 i po raz czwarty z rzędu awansowali do strefy medalowej. O finał Polacy zagrają z Belgią lub Słowenią, które dziś zagrają ze sobą, a o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka gra właśnie w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką jest 47 w rankingu Ukrainka Aleksandra Olinkowa. Sprawdzamy teraz, co dzieje się na korcie. Trwa pierwszy set, no i na razie Maja idzie wyśmienicie, prowadzi 5-0.
12: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Jankes,
14: Jankes,
13: Kama i Wiktor.
15: Pięknie brzmi. Środa, czyli w pół do piątku, panie i panowie.
16: No
15: czekamy.
16: I po pierwsze, walczycie z tym dniem. Jaki jest na razie wynik?
17: Na razie ze środą walczymy. Jedziemy do szkoły, później do pracy. Zobaczymy, co przyniesie dzień.
16: Czyli cały czas remisik. A po drugie, Jankes zaraz zacznie walczyć ze swoją nową osobowością.
18: Zapraszamy na Eskowego Instagrama. Tam przerobione zdjęcie Jankesa. No i pytanie, kim jest dzisiaj? Wrzucajcie podpowiedzi dla Jankiego na Eskowy Messenger.
15: Ostatnio byłem sernikiem, nie udało mi się z rodzynkami, czy bez jabłem?
18: Słuchaj, ty zawsze jesteś sernikiem. Pełen szczęścia.
15: I za dziś, za kilka chwil wjeżdżam tutaj z sernikiem, uważajcie, no. Naprawdę.
16: Pokażesz rodzynka? No to co? Instagram, tam zdjęcia.
15: Już
16: wasze
15: jestem?
16: Podpowiedzi, tak, u nas na Messengerze. Kim dzisiaj jest Jankes?
15: Boję się, zaczynam się bać.

0: W Esce lato się nie kończy.
1: A gdzie tam w ogóle, rzeczywiście? Kama, dawaj do bikini. No jest, okej. No.
0: Ostatni dzień lata i...
2: Gips.
1: I oczywiście Igo.
2: I dobrze. Dla pieniędzy wszystko for money. Tak jest.
1: No dobra, lecimy dalej.
2: Pierwszy dzień jesieni, słuchajcie, na skraju lata i jesieni odbywały się przeróżne festyny, różne małe spotkania, na których panie z kół gospodyń wiejskich sprzedają i rozdają swoje specjały.
0: Ojku, ale to są tak pyszne rzeczy, robione ręcznie, robione z miłością, robione z tradycją. Na dożynkach zawsze najbardziej człowiek jest w stanie przytyć.
1: Ja kocham, ja ostatnio byłem na dożynkach, wyjechałem samochodem, w samochodzie miałem pełno specjałów. Ogórki kiszone, ziemniaki, pomidorki, wszystko było.
2: Słuchajcie, no to w takim razie zadajecie się z przestępczyniami.
1: Ojeju, co to?
2: Okazuje się, że kontrolerzy Krajowej Administracji Skarbowej pojawili się na takich dożynkach w zeszłym tygodniu w kilku miejscowościach w Małopolsce.
3: Kto ich tam puścił?
2: Wręczali mandaty paniom z kół gospodyń wiejskich.
0: A za co?
2: Nielegalnie rozprowadzały swoje specjały bez użycia kasy fiskalnej.
1: Jego to jest niesamowity cios wymierzony mafii drożdżówkowo-dożynkowo-pierogowej.
2: Od teraz jesteśmy bezpieczni. Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.

0: Idealne towarzystwo pod kocyk i herbatkę. Margaret, Dawid Kwiatkowski, świeczuszka.
1: Za oknem świeczuszka pod kołderką?
0: A potem straż pożarna.
1: No dobrze, okej. Nosa się zbliża. Uwaga, ostrzegamy.
2: No właśnie. Pamiętajcie, że gdybyście chcieli powkręcać znajomych, to sk.pl.
1: Tam też mieszka nosel.
0: Gdyby tak się okazało, że za kilkanaście sekund zadzwoni wasz telefon, to po prostu profilaktycznie go nie odbierajcie.
1: Tak, będzie bezpiecznie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pana Zbigniewa się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham.
5: Dział odpraw lotniczych po tej stronie niewyparzonej pana. Ja telefonuję w sprawie wylotu, który mamy z państwem 25. To pan, tak?
4: Tak.
5: Szanowny panie, ja bym panu wysłała, tylko proszę mi podać maila, a listę pasażerską, żeby pan się po prostu dogadał z którymś z pasażerów, jeśli chodzi o overbooking. Dobrze?
4: Znaczy nie rozumiem. Ja 25 muszę lecieć.
5: I teraz, ja dam panu listę pasażerów, żeby pan sobie znalazł któregoś pasażera, z którym się pan powymienia na miejsca.
4: Znaczy jak to ten, więcej sprzedanych niż jest miejsc w samolocie?
5: No bo komputer mi wypluł, że pan będzie miał tak zwany overbooking.
4: Ale mnie to nie interesuje. Ja jestem poumawiany, jesteśmy umawiani na wyjazd.
5: Proszę
4: i
5: pana,
4: musimy tego dnia jechać.
5: Ja panu
4: się
5: powiem.
4: Nie mogę z nikim dogadywać. No?
5: Ja panu powiem, komputera to też nie interesuje, że pan na przykład musi. Mi tak wypluło, to ja się muszę dostosować, ale wyjście z opcji jest następujące, że ja dam panu listę i niech pan sobie podzwoni i się dogada z kimś.
4: Ale nie, ja nie rozumiem, dlaczego ja mam dzwonić, wie pan, nie, ja nie rozumiem.
5: Ale przepraszam, my nie mamy czasu, żeby dzwonić i szukać dla pana miejsca.
4: Dlaczego ja mam dzwonić, jeżeli ja mam wykupione bilet?
5: No bo już widzimy, że pan będzie na overbookingu.
4: Ja widzę rozwiązanie takie, czy ja przyjeżdżam na lotnisko i lecę. A niech państwo sobie już myślą o tym, w jaki sposób...
5: A proszę pana, proszę na nas tego nie zwalać. My komputera, proszę pana, w takim przypadku nie oszukamy, to jest lotnictwo. Tutaj przepisy są rygorystyczne.
4: Ale co to mnie interesuje, przepraszam bardzo, co mnie interesuje komputer? Ja kupiłem, jestem umówiony, mam opłacone mieszkanie tam na miejscu, na 4 dni lecę, więc proszę mnie, to nie interesuje. Co dodam państwo mi za wynajęcie tego lokalu?
5: No tutaj nie, proszę pana, tylko lot nas interesuje.
4: No jak? No to co to jak? Co to jest?
5: Proszę pana, to może Barbara by jakieś miejsce znalazła?
6: Zbyszek, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: No, jest to po prostu. A ja dzisiaj akurat mam zły humor, no.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Avicii w Radiu SK oczywiście i grupa Coldplay, 5 minut do godziny 8.
1: Wiesz, jaki jest Avicii?
2: A?
1: Znakomici.
0: Wszystko się zna, Komici
3: tak
0: zgadza. Bardzo
3: jak
0: dobrze.
3: Znakomici jest przerobione twoje zdjęcie na jaskowym Instagramie. Kim
0: jestem
3: jest Janis? Odpalamy naszą zabawę.
0: Co tak się uśmiechacie? Dlatego właśnie
3: bo
0: macie takie...
3: Bo jest te... Znakomici.
0: Ostatnio byłem Messernikiem, dzisiaj... Dam radę?
1: Czy nie? Jak to widzicie? Może być ciężko. Naprawdę może dzisiaj być ciężko, aczkolwiek jeżeli czujesz się na sile i umysłach, takich dobrych siłach umysłowych, to tak.
0: Ale czy to jesteś blisko tej branży, w sensie sernikowej, ciastowej, słodkiej?
1: Daleko, bardzo daleko.
0: O.
3: No to posłuchaj może pierwszej podpowiedzi, która jak zwykle nic ci nie wyjaśni.
0: Proszę.
4: Jankes, ja to chciałabym ci podpowiedzieć, ale ja nawet nie wiem, kto to jest.
5: Jankes.
0: Okay.
5: I Wiktor. Radio SK.
0: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
3: Znakomici.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Jak wiadomo, pana, mamy pierwszy jesienny poranek i pogoda dziś faktycznie jesień przypomina. Teraz spoglądamy jednak na drogi, bo trwa jeszcze poranny szczyt i kierowcy w Ostrzeszowie uważajcie na Kościuszki i Daszyńskiego. Gęsto jest też na Zamkowej.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego o tej sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary i jej syna. O szczegółach reporterski Mateusz Chłystun.
3: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
2: Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Cenom diesla coraz mniej brakuje do granicy 10 zł, a to oznacza, że na niektórych stacjach cena może się nie zmieścić na pylonie.
4: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania.
2: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Dziś, jak sprawdzamy, cena ropy na giełdzie spadła poniżej $100, ale jest za wcześnie, by mówić o obniżkach na stacjach paliw. A teraz informacja sprzed chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało właśnie swój alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Teraz ten ogłoszono rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.
5: SK Ostrzeszów News.
1: Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności wczorajszego wypadku na Krajowej 25 w gminie Stawiszyn, gdzie doszło do zderzenia 3 pojazdów. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca ciężarówki próbował ominąć świata, który zatrzymał się przed skrętem w lewo. Zjechał na przeciwny pas i uderzył w Skodem. Ciężarówka przewróciła się na bok. 3 osoby trafiły do szpitala. A już w sobotę w Kobylej Górze mieszkańcy ruszą sprzątać swoje sołectwo. No i każdy może dołączyć. Zbiórka o 10:00 przy fontannie. Dla uczestników będą worki i rękawiczki, a po akcji niespodzianka.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: 3 minutki po godzinie 8. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Mówi wam Wiktor Kama i nie wiadomo kto, bo Jankes cały czas odkrywa swoją drugą naturę.
8: Kim ja jestem? To jest cały czas znak zapytania taki bardzo duży.
10: Dla ciebie znak zapytania, bo dla naszych słuchaczy to wystarczy wejść na Jankowego Instagrama, zobaczyć twoje przerobione zdjęcia, a potem rzucać podpowiedzi dla Jankiego, żeby może jednak coś odgadł.
8: Dajcie coś konkretnego, dokładnie, no.
11: Jankes, moja podpowiedź brzmi: kiedy inni mieli kryzys wieku 20 kilku lat, on postanowił wejść trochę za wysoko.
9: O, czyli już wiesz, że on, a nie ona.
8: On, dobra.
10: Chciałam przypomnieć, że sernik to też on.
8: Mam pewien pomysł. Jestem zielony. W sensie zielony w głowie. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się dzieje w ogóle. Co to może być?

0: Jesteś moim słonecznikiem. 8 minut po godzinie 8 to jest SK. Jankes wyszedł ze studia. Mam nadzieję, aby zrealizować swoją obietnicę zeszłotygodniową i wejść tu z całą blachą sernika.
1: W zeszłym tygodniu Janki był sernikiem. Nie udało mu się odgarnąć, że jest sernikiem. W związku z tym zapraszamy!
0: Chodź tu!
1: Zapraszamy! Mógł się przebrać za sernik lub mógł przynieść sernik.
0: Sam piekłeś czy sam kupowałeś? Opowiedz historię tego sernika.
2: To jest wyjątkowy sernik.
0: Bo?
2: Gdyż sam się nim zaopiekowałem.
0: Aha.
2: Musiałem wiele pracy włożyć w to, by
3: go kupić?
2: Go wykonać, w sensie tutaj, żeby się pojawił w naszym studiu.
1: Słuchajcie, on nie jest w pudełku, więc nie wydaje się, że będzie kupne. Praca... Co więcej, jest w jakiejś blacha.
2: No miała być blacha, czyli się blacha sernika, prawda? To jest blacha, dobra.
0: Blacha 2115.
1: No otwieraj, dobra, się ślinie.
2: Słuchajcie, to rzeczywiście duża była praca, ponieważ byłem w tym sklepie.
0: Aha.
2: Byłem w tym sklepie wczoraj, wyszedłem z tego sklepu, przypomniało mi się, że nie wyszedłem z sernikiem, więc musiałem z tego sklepu wrócić, to była dużo pracy musiałem.
0: Ze starości masz problemy z pamięcią.
2: Takie tam różne, no. Słuchajcie, patrzcie na to. Gdzie mi tam zagląda? Słuchajcie, dobra. O!
0: Jest!
2: Proszę! Ale jakie były wytyczne?
1: Blacha,
2: wy tymi wytycznymi przecież sami to stworzyliście.
1: Proszę państwa.
2: Miał być blacha, miał być sernik. Jest blacha?
1: Jest
2: sernik?
1: Jaki przyniósł jeden kawałek serniczka.
0: Ale proszę, jak ty ale za chwilę w nim odciśniesz swoją twarz, to ja nie wiem.
4: Jankes.
0: Chociaż nosek.
2: I właśnie.
4: Wiktor.
5: W Radiu SK.
2: To był wasz pomysł, pod którym ja się w ogóle nie jestem w stanie, nie wiem, jak ma się podpisać.
1: Tak jak my
2: w ogóle,
1: drobnym drukiem nie doczytaliśmy, że to będzie jednak jeden kawałek sernika, tak ty drobnym drukiem nie doczytałeś odciskania twarzy.
0: Zaraz odciśniasz w nim chociaż nosek w ramach pokuty.
2: Spróbuj.

0: Janki Andrea Bocelli mówi, że to jest więcej niż gra. To jest niezła zabawa. Kim jest Jankes?
1: No dobrze.
2: Kim jest Jankes?
1: Ale przypomniałem sobie, że ostatnim razem odgadłem, że jestem sernikiem, tylko wy nie zaliczyliście mi, że niby za późno, tak?
0: Nie wykręcaj się, sernik cały czas jest z nami w studiu, więc przypominamy, że Jankes dotrzymał danego słowa.
1: Przyniósł
0: sernik do studia.
1: Smacznego, Kamcia.
0: Jedyne, czego nam brakuje, to odcisku twojej twarzy na tym serniku.
1: Na to nie zgadzam się, ale spróbuję.
0: Zrobimy
3: ja
0: to zaraz.
3: Ja też spróbuję sernika.
1: O,
3: ale
1: właśnie.
3: Słuchajcie, nowa zagadka na eskowym Instagramie, przerobione zdjęcie Jankesa, no i podpowiedzi od was na
1: jestem
3: naszym
1: onem.
3: Eskowym Messenger.
0: Nowa postać dzisiaj.
1: Jestem człowiekiem?
0: Jesteś człowiekiem, jesteś onem.
1: Czyli mężczyzną.
0: Słuchaj tego.
4: Janki, jesteś człowiekiem, który bardziej zna świat niż własną kanapę.
0: O.
4: Yo.
0: I lubisz jeździć, wycieczkowicz jesteś. Coś jak
1: taki
0: Wojtek Cejrowski.
1: Świat, tak? Okay.
0: Ale nie jesteś Wojtkiem Cejrowskim.
1: Nie chodzę na boso.
5: Jankes, lubisz być wysoko.
0: O.
1: Cały czas właśnie myślę sobie, no dobra, bo ja mam trzy opcje, tak? Dobra.
3: Masz trzy możliwości trafienia, tak.
1: Czy ja mieszkam na co dzień w Łodzi?
0: Kurczę, ja nie wiem.
3: Ja też nie wiem.
0: Czy ta postać mieszka w Łodzi?
3: Ale zaraz sprawdzimy to, no.
1: Dobra.
0: Mówią nam, że nie.
6: Nie.
1: Nie, okej, okay. Dobra.
0: Mamy podpowiedź również bardzo specjalną od nowego specjalnego popołudniowego programu.
1: Od Sońty Korościela?
0: Tak jest.
1: Ojejku, to już w ogóle nie zgadnę.
7: Cześć, tu Marcin Sońta. Sońta Korościel, SK w Radiu SK. Nie wiem, czy kojarzycie tego, no. Nieważne, mam podpowiedź. Jankes, dzisiaj jesteś gościem, który lubi szczytować, ale bez ekipy.
0: Dobra podpowiedź.
3: Najpierw zrobiło się gorąco w naszym studiu.
1: Coś, no dobrze. Czy ja jestem sportowcem?
0: Poniekąd.
3: Nie.
0: No trochę.
3: Nie.
0: Troszkę tak.
5: Amatorem.
3: No jesteś troszkę, takim samym trochę sportowcem, jak ja jestem sportowcem.
0: No bardziej. Ty byś,
3: ty
0: byś nie zrobiła tego, co ta postać robi. Nie dałabyś rady.
3: Potrzymaj mi mój sernik.
1: To wszystko z podpowiedzi na razie?
0: Jeszcze od słuchaczy ostatnia.
1: No, proszę.
4: Jankes, kiedyś wolałeś być w ekipie, a teraz odkrywasz świat sam.
3: No.
1: Czy jestem tym chłopakiem z internetu, taki wysoki? O. No ten, jak mu tam.
0: No, który ten? No.
1: Ten ostatnio wygrał Taniec z Gwiazdami, poprzednią edycję. Nie, całe szczęście nie. O.
3: Nie wiem, kto wygrał.
0: Nie było cię w ogóle w tym programie, słuchaj. Jesteś trochę ponad. Jakby nawet.
3: A, Bagi! O Jezus,
0: zapytali
1: ja nie powiedziałem tego. Kama, masz stratę.
0: To by nie poszła.
1: Dobra.
0: To tym myślamy, zagramy.
1: Dobrze.
3: Wrzucajcie podpowiedź na naszego eskowego Messengera.
1: Jak można szczytować bez ekipy?
0: Nie robiłeś tego nigdy sam?
8: Kradniesz moje serce, musisz być.

0: Już wiem. Wiem, ale na razie nie powiem. Wiem. Mam was, słuchajcie.
1: Wiem, co będzie w newsach, bo podglądam Prockiego i mam do was pytanie takie newsowe.
2: No.
1: Jeżeli zatrzymują u wybrzeży Hiszpanii polski statek, który nielegalnie coś przewoził, to co mógł mieć w ładowni?
2: Na pewno banany. I pająki.
0: I warzywa, owoce, zielone banany, żeby były później u nas żółte.
2: Dużo śniegu.
3: Koks na zimę.
1: Koks na zimę.
4: Z Zakopanego.
0: Tak?
1: Szczegóły już za chwilę.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
6: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
5: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
6: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
5: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
6: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
5: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Poranek dziś z przewagą słońca, ale na termometrach teraz tylko kilka stopni, więc to już moment, kiedy cieplejsza kurtka może się przydać. W ciągu dnia w Ostrzeszowie dziś około 16 kresek i więcej chmur. A na drogach poranne korki już rozładowane.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Zbliża się 8.30, to czas na Jacka News. Marcin Porocki, zapraszam. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach, a hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Maja Chwalińska ma ćwierćfinał w Singapurze. Polska tenisistka w drugiej rundzie turnieju rozbiła Oleksandrę Olinkową w pierwszym secie 6-0, w drugim 6-1, a u półfinał zagra z Elis Mertens lub Barborą Krejcikową.
14: Jankes. Kama i Wiktor.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
14: W Radiu SK.
16: Janki cały czas głowi się, kim jest. Jego przerobione zdjęcie wisi u nas na Instagramie, a wy cały czas okupujecie nasz Instagram i Messengera.
17: No właśnie, tam rzucacie podpowiedzi i Janki teraz wyszedł na chwilę na korytarz i muszę powiedzieć, że on już chyba wie.
16: Tak, on sam chodził i mówił pod nosem, ja wiem, taki zadowolony z siebie cały czas.
18: To może zmienimy teraz.
16: No dajmy mu trochę satysfakcji z życia, no niech odpowie chociaż raz w tym tygodniu. Chcę.

0: dyskoteki porannego człowieka. Axwell i Bone, 37 minut po godzinie 8 rano.
1: Tutaj Eska, jesteśmy, ja jestem w dobrej formie, mam się dobrze, jestem szczęśliwy, bo wiem. Wiem!
2: Kim jest Jankes?
3: To się zaraz okaże, sprawdzimy. Ostatnim razem też myślałeś, że wiedziałeś i trzy razy nie wiedziałeś.
1: Ale za czwartym razem wiedziałem, ale już mnie nie zaliczyliście, ponieważ stwierdziliście, że trzy razy rzuciłem hasło.
4: Czy jeszcze, aby utwierdzić się tak? W swoim przekonaniu, chcesz taki secik od słuchaczy dostać? Jeden?
3: Tak, dawaj.
1: Poproszę.
4: Proszę bardzo, oto secik.
5: Mhm. Cześć Jankes, słuchaj, podpowiedź dla ciebie. Jesz kaktusy, które nie mają kolcy.
6: Jesteś osobą, która zdobywa niezdobyte. A.
5: Cześć Jankes, słuchaj, podpowiedź dla ciebie. Raz. Jesz kaktusy, które nie mają
1: kolców. Dobrze powiedzieć, kolców.
4: Oraz?
7: Okay. Chwała wielkiej ekipie.
1: Tak. Czy słowo ekipa jest kluczowe?
3: Nie. To jest... Nie. Kolce jest kluczowe, nie ekipa.
4: Bardzo ważne jest.
1: Słuchajcie, miałem pomysł wcześniej, ale mogę powiedzieć, tutaj podzieliłem się w studiu. Myślałem, że chodzi o Eda Sheerana, który ostatnio narobił bałaganu, no i też został sam trochę, bez ekipy za bardzo, no bo tam wszyscy się podwracali.
3: Ale to za mądre było. My prościej prosimy.
1: No więc wiem, o kogo chodzi. To się chyba wydarzyło wczoraj czy przedwczoraj, prawda? Uh-huh. On znowu to zrobił, on znowu szczytował i znowu sam. Chociaż nie był sam, bo był z muzykiem, z Pawbitcem. Gdzie oni się wbili? Co to był za szczyt?
4: To był szczyt, którego jeszcze nikt nie zdobył. To było wejście na górę, na której byli pierwsi.
1: W ogóle ma koronę, wiem, że on ma koronę ziemi, był na tych wszystkich Monteverestach i innych, tam nie wiem, na Śnieżce, no pewnie na Śnieżce nie był, a to jest najważniejsze, na szczyt.
4: I na Górce Szczęśliwickiej.
1: O kim mowa, kim dzisiaj jestem? To jest tak zwany patec wariatec.
3: Zgadza się.
1: Wiedziałem.
3: Facet, który jest znany z ekipy, a potem już znany bez ekipy.
1: I chodzi po górach rzeczywiście, tych najwyższych szczytach na ziemi. Pokazuje to w internecie, robi piękne rzeczy. Miałem okazję poznać kiedyś pateca, Kubę. Fantastyczna postać rzeczywiście.
4: Samego siebie teraz poznasz, słuchaj. No. Patrz,
1: to szczytowanie, że kiedyś...
3: Się. No nie!
1: No, dobrze mi we włosach.
3: No niestety, Janki, no musimy do Turcji polecieć, no.
4: A to na odlot ściśle tajny. Gratulacje, kolego.
1: No, pięknie wygląda. Zajrzyjcie na Eskowego ta Instagrama. No jestem tam w wersji...
8: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty? Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nowy Fiat 600 już czeka na ciebie.
17: stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
18: I po reklamie.

0: Zaczynamy! To już 11 minut do godziny 9.
1: Kończymy!
2: Co zaczynamy? Co zaczynamy?
0: Zaczynamy bardzo ważną rozmowę. Chciałam się podzielić, że kiedy zaczynałam pracę w radiu x lat temu, to nie potrafiłam zawsze ze stresu powiedzieć jednego trudnego słowa.
1: Kaloryfer.
0: Meteorologia.
1: Kaloryfer.
0: Więc zawsze mówiłam, że synoptycy. No ale niestety mam ciekawostkę z kategorii meteorologia.
1: Okay,
0: widać, że jednak już się nauczyłam mówić. I od początku tego roku nie było ani jednego huraganu na Atlantyku. Ostatni raz zdarzyło się to w 1914 roku. O!
3: W 1914 roku?
1: Ciekawe, jak to wtedy policzyli. Czy mieli mapy satelitarne też?
3: Słuchajcie, ale ja wiem!
0: Co wiesz?
3: Ja wiem, co to jest.
0: Co to jest?
3: Cisza przed burzą.
1: Słuchajcie, ja wiem, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, a my przedłużamy lato w Esce, grając wakacyjne hiciory.
3: Ale teraz będzie upalnie.
1: Łap to.
3: Dawaj.
2: O, kama, dawaj.
3: I co?
2: Słuchajcie, robimy to. Dawaj.

0: Głośno Sza, czyli Stanach w Radiu SK, 4 minuty, bo nie znamy godzina 9.
1: I to będzie nasz happy end, tak jak śpiewała. Koniec porannego programu do wstawania.
2: Jednym słowem, 10 dla nas, 0 dla środy. Wygraliśmy!
0: W pół do piątku jest fajnie. Dzisiaj przyniosłem sernik do studia, bo ostatnio w akcji Kim jest Janek byłem sernikiem, nie odgadłem, więc była misja specjalna. Przynieś sernik w blaszce. Jest blacha, jest sernik. Wiktor miał tutaj pomysł, żebym odcisnął swoją twarz w serniku.
2: Tak, bo, no to może ale chociaż Wiktorku, odcisk palców odciśnij.
0: To nosek, prawda, ale ja, Kama, ja mam propozycję. No. Że my kochamy Wiktora. Wiktorek, ja tobie tę sytuację mogę tobie śmiało oddać. Naprawdę, zrób to.
2: Wiktor, pokaż mu, jak to się robi.
0: Bo on bardzo chciał.
3: Wiktor
0: żyje tym od tygodnia.
1: Dawaj go tu. Uwaga.
0: Ja mam...
1: 3, 2,
0: nie wierzę.
1: 1.
0: Patrz. Zrobiłem to! Dobra.
2: Jakby ktoś chciał to zobaczyć, zapraszamy oczywiście na Eskowego Instagrama.
0: Jest cały na biało.
2: Warto. Pozdrawiamy.
1: To był program Twoja twarz smakuje jak sernik.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
11: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
11: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jagoda Mośpanna, jesień powitała nas dość mgliście, no i niestety w ciągu dnia dziś też raczej więcej chmur i maksymalnie kilkanaście kresek. Pogoda rozkręcić się nie pomaga. Kierowcy w Ostrzeszowie muszą zachować czujność, bo warunki do jazdy dziś nie najlepsze.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła dziewiąta, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. To Piotr M. i Anna P. zostaną dziś przewiezieni do prokuratury w Rzeszowie, gdzie zostaną przesłuchani. A sprawa dotyczy sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Ta miała wyrządzić szkody fundacji na co najmniej 8 milionów złotych. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć uczniowie spotkają się z psychologiem. To w tej placówce doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Policja ustala motyw działania chłopca, mieszkańcy są w szoku.
3: Naprawdę, w szoku jestem.
4: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
5: On chodził z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek, i bywał u nas na podwórku.
2: No, zaatakowana dziewczynka nadal przebywa w szpitalu, jej stan nie zagraża życiu. Roberta Lewandowskiego zamurowało, to dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosiny od dziennikarza. Michał Skiba z Super Expressu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez Lewego wprowadziła w błąd.
6: Ja popełniłem błąd, tam niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz, i tu się trochę rozpędziłem, tak że biję się w pierś i przepraszam.
7: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
2: Tymczasem Lewandowski może poprawić swój rekord występów w kadrze. Przed reprezentacją 4 mecze, a kapitan ma już na liczniku 167 spotkań.
0: SK Ostrzeszów. News.
1: Więcej chętnych niż miejsc w szkółce pływackiej na ostrzeszowskim basenie. Pierwszeństwo mają dzieci, które już rozpoczęły naukę.
8: My tego procesu nie chcemy dzieciom przerywać, dlatego ostrożnie podchodzimy do tego, żeby przyjmować kolejne.
1: Mówi Marcin Kasprzak z Kąpielowej. Obecnie na zajęcia chodzi prawie 700 dzieci. Tenis stołowy dla amatorów już dwa razy w tygodniu. UKS Piast Ostrzeszów uruchamia dodatkowe zajęcia w środę od 17.30. Bez zmian są poniedziałkowe treningi. Zajęcia odbywają się w szkole podstawowej numer 1. Zapisy wciąż trwają.
9: Będziecie za chwilę zdziwieni jeszcze bardziej niż Robert Lewandowski podczas wczorajszej konferencji po przeprosinach, dlatego że podobno w kalendarzu już jesień, ale nie u nas. My lato przedłużamy, bo ono jest z nami wciąż, przynajmniej w sercach, i zaraz to udowodnię. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

żadnych smutków nie będzie. Lana Del Rey, Summertime Sadness w Radiu SK, 19 minut po 9. Oficjalnie przedłużamy w Radiu SK lato i zaraz wam to udowodnimy, ale najpierw coś, na co mam nadzieję ktoś czekał. I ja czekałam bardzo. 30 sekund tylko dobrych informacji. Jest szansa na tańsze paliwo. Wszystko teraz w rękach naszych rządzących, bo w życie może wejść ustawa, która ureguluje ceny na stacjach benzynowych do końca grudnia 2026 roku. Polacy zajęli drugie miejsce w zawodach samochodów solarnych w Belgii. To studenci AGH w Krakowie. Sami skonstruowali auto, a w wyścigu wzięli udział po raz pierwszy. Śpiew to samo zdrowie, mówią naukowcy. Dotlenia organizm, poprawia humor, zmniejsza poczucie osamotnienia. Może nawet usprawnić pamięć i zdolności poznawcze. I my właśnie po to wam gramy te wszystkie hity, żebyście śpiewali, jeżeli do tego długo i szczęśliwie. Kolejne dobre informacje już jutro.

0: Ubodna z jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki, pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu, tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

Thump. My Body Isn't Ready w Radiu SK 28 minut do godziny 10. Podobno dzisiaj jest pierwszy kalendarzowy dzień jesieni. Nieprawda, my to wstrzymujemy. U nas lato w SC trwa, bo to jest stan serca. Z takiego wychodzimy założenia, dlatego gramy wam najbardziej wakacyjne hity. The Colors i Italo Disco już teraz, żeby lato trwało dłużej.

0: musicie się wyspać dzisiaj. Margaret Prima Ballerina w Radiu Łyska, to wam właśnie zagraliśmy, dlatego że statystyki są nieubłagane. Podobno za mało śpimy. Większość Polaków jest zmęczonych. 80% przyznaje, że w ostatnich 3 miesiącach odczuwało przewlekłe zmęczenie i śpimy mniej niż 6 godzin na dobę. Nie może tak być. Wiem, że to jak wam tak powiem, to niczego specjalnie w perspektywie nie zmieni, bo uwarunkowane to jest wieloma innymi czynnikami, ale zróbcie głośniej, niech szef usłyszy. Może dzięki temu będziemy mogli przychodzić do pracy tak godzinę później. Co prawda będą nam płacić o godzinę mniej, ale to już zostawmy.
1: Radio SK. Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Heaven, Easy Bizu, Olo Molo w Radiu SK Nowość na 6 minut do godziny 10. Podobno nasze serce dostosowuje się do tempa bitu numeru, którego słuchamy. To wasze brzmiało bardzo dobrze. Niech żaden szef ani żadne nadprogramowe zadanie teraz tego nie zepsuje. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jagoda Mośpan. Po porannym szczycie na drogach nie ma już śladu, ale w wielu miejscach są remonty. I tak jest na przykład na Łąkowej w Ostrzyszowie. Kierowcy muszą uważać, bo warunki do jazdy też dziś nie najlepsze. Jesień wita nas typową dla siebie szarówką.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się reporterzy Radia SK, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
12: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
11: Maksymalnie 2 etaty i 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany przez rząd. Zmiany to nie tylko limity wynagrodzeń, ale i czasu pracy, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta.
13: W momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć 16-krotność, czyli 2 razy 8 po prostu.
11: Limity zarobków będą dotyczyć wszystkich placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ. Turcja, Grecja, Egipt. Tam najchętniej wyjeżdżaliśmy na wakacje. Ponad 80% Polaków wybierało wypoczynek w formie all inclusive.
14: Uwielbiamy all inclusive. Ponad 82% z nas decyduje się na tego typu spędzenie wakacji. 7-8 dni to jest taki średni czas. No i oczywiście wybieramy samolot.
11: Mówi Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki. Rekordowy wynik odnotowała z kolei turystyka przyjazdowa. Poza Niemcami i Czechami chętnie odwiedzają nas też Hiszpanie, Włosi czy turyści z krajów arabskich.
9: SK Ostrzeszów. Sport.
10: To będzie mocne starcie, bo oba zespoły mają na razie po 2 porażki i zrobią wszystko, by wygrać. Dziś derby wielkopolski w piłce ręcznej. W kaliskiej arenie zmierzą się Rebut KPR Ostrowia i Netland MKS Kalisz. Dotychczasowy bilans spotkań obu drużyn to 3 wygrane Ostrowi i 2 MKS-u Kalisz. Początek meczu o 20:15. I pozostajemy z kaliskimi szczypiornistami. Z grecką drużyną Olympiakos zmierzy się Netland MKS Kalisz w drugiej rundzie europejskich pucharów. Pierwsze starcie odbędzie się 17 lub 18 października na wyjeździe. Rewanż tydzień później w Kaliszu.
15: Odwołujemy tę jesień. To znaczy w ogóle nie wprowadzamy jej w życie, wbrew temu, że ona chciałaby tutaj nadejść. Tak właśnie robimy w Radiu SK, więc dziś mamy dla Was dużo letnich hitów, które w tej godzinie też zagram. 2 minuty po godzinie 10:00. Andrea Bocelli to na początek. Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: najgorsze możliwe rozczarowanie spotkało dzisiaj naszą słuchaczkę Adriannę Neptunika, czyli nowość na antenie Eski What If. Tą za nami, 18 minut po 10. Adrianna napisała na Eskowy Messenger. Co? Jak to? O 4.30, kiedy wstałam, to myślałam, że dziś czwartek, a teraz okazuje się, że jest dopiero środa. Znamy to? Najgorzej, jak się obudzicie w czwartek, myśląc, że jest piątek, a tu jest jeszcze jeden dzień. Adrianna, dobra informacja jest taka. Więcej czasu na realizację celów, planów, marzeń masz jeszcze 2 dni do weekendu. I w sumie 4 dni pełne z kawałkiem środy do końca tego pięknego, mam nadzieję, tygodnia. Wasze rozczarowania albo zaskoczenie na dziś? Jak takie macie, chętnie wszystkie przyjmę na Eskowy Messenger. Temple City Self-Aware za chwilę u nas.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
9: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
8: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
9: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
8: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
9: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
8: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita w Radiu SK. To, co za oknem, to wam wygląda na jesień? Nawet jeśli, to my taką jesień odwołujemy. Co z tego, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni, skoro w Esce trwa lato i to wam teraz udowadniam. Dlatego gramy te hity, które z latem kojarzą się najbardziej. Summer Jam już teraz, żebyśmy odczarowali to, co za oknem.

0: Ring a Bell, czyli Mata oraz Age w Radiu SK. 23 minuty do 10. Większość przedstawicieli pokolenia Gen Z nie będzie aplikowała na oferty pracy, jeżeli w tej ofercie nie ma podanej konkretnej kwoty wynagrodzenia. Już nie widełki, ale konkretna kwota. Gdybyście zobaczyli tę konkretną kwotę, to prawdopodobnie też byście nie chcieli aplikować. Antro, tak to jest za chwilę u nas.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
9: Kolumbia, rytm, kolory, Kolumbiki tańczą w takt salsy.
8: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
9: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
10: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
19: I po reklamie.

0: Passenger od Aleksa Warrena tuż przed godziną 11 z pozdrowieniami dla wszystkich pasażerów, najbardziej z pozdrowieniami dla tych idealnych, którzy nie przeszkadzają, przynoszą jedzenie, pytają jak mija trasa albo patrzą w nawigację, pilnując jednocześnie i pilotując tę trasę. No być może akurat jeżeli chodzi o autobusy miejskie, to tego nie róbcie, bo z kierowcami rozmawiać nie wolno, ale miłym być należy i o to apeluję. Po 11 w Radiu SK Zalia ze swoim nowym singlem Tylko Kochaj Mnie, będzie też Kizo i Bletka oraz będzie kolejny z hitów, w którym zatrzymamy lato w Polsce na dłużej, pomimo tego, że dzisiaj już kalendarzowa jesień z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światło Wood od Play.

0: które i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajk. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bajk w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bajk. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Jagoda Mośpan, każda prognoza mówi dziś co innego, więc trzeba być gotowym na wszystko. Jedno jest pewne, to już ten moment, kiedy kurtkę z szafy trzeba wyjąć. Zerknijmy jeszcze na drogi. Wciąż trwa remont na Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach. Uważajcie.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Jest 11, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Groźny incydent na torach w miejscowości Jedlanka koło Łukowa w województwie lubelskim. Dwa pociągi towarowe najechały tam na betonowe bloczki. Lokomotywy zostały uszkodzone, ale nie doszło do wykolejenia składów. Na miejscu pracowali policjanci i kontrterroryści. Nie znaleziono materiałów wybuchowych, a ruch przez kilka godzin był wstrzymany. CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymani to Piotr M., komentator telewizji Republika, i Anna P., dyrektorka w Kancelarii Prezydenta. Oboje byli zaangażowani w kampanię Sprawiedliwe Sądy.
13: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej.
12: Wyjaśnia Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Zatrzymana dwójka dziś trafi do wspomnianej prokuratury. A polscy siatkarze powalczą o medale. Wygrali z Niemcami 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W ataku rządzili Wilfredo Leon i Bartłomiej Bądź, a w obronie Polakom udało się podbić wiele piłek i prowadzić kontry, dlatego trener Nikola Grbić nie krył po meczu zadowolenia.
14: Czasami oczywiście wygramy z zagrywką, wygramy blokiem, ale dzisiaj wygraliśmy z czymś to innym i jestem zadowolony, bo mamy te jakości. Jeśli jeden element nie jest na najwyższym poziomie, jest drugi, który potem robi swoje.
12: A dziś Polacy przeniosą się do Mediolanu, gdzie w piątek rozegrają półfinałowy pojedynek. Rywal na razie nieznany, bo będzie to wygrany z ćwierćfinału Belgia-Słowenia.
15: SK Ostrzeszów.
11: Śmiertelne potrącenie pieszego w nocy w Krotoszynie. Na Krajowej 15 40-latka potrąciła Toyota, którą kierował 22-latek. Był trzeźwy. Policja wyjaśnia, co się stało. Na razie nie wiadomo, dlaczego i jak potrącony mężczyzna pojawił się na jezdni. Będzie można pojeść. Festiwal pasztetników i potraw z gęsi już w niedzielę w Ostrzeszowie. W planie rękodzieło, regionalne smaki, ale też
16: wiele konkursów dla tych najmłodszych do najstarszych.
11: Mówi organizatorka Maria Mai. Start o 10 na Stadionie Miejskim.
17: 2 minuty po godzinie 11. Dzisiaj w kalendarzu jakieś takie smutne święto. Nazywa się Dzień Spadającego Liścia. Oby tylko takie problemy i oby tych jak najmniej. The Kid LAROI i David Guetta oraz do tego jeszcze Zalia. To jest plan na tę godzinę. Będzie też hit na lato. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Ale naprawdę musimy nauczyć się odpoczywać. 14 minut po godzinie 11. Armin van Buuren, Sasha Everlasting, bo dane są zaskakujące. Nie mamy czasu na zdrowie, ani nie mamy czasu na odpoczynek. Tak mówią przynajmniej Polacy w badaniu. Jesteśmy cały czas zmęczeni, a dodatkowo brakuje nam czasu na to, żeby pójść na przykład sprawdzić, jak tam nasza morfologia, czy może to zmęczenie. To nie wypada, nie jest efektem czegoś innego niż tylko nadmiarem pracy, bo nasze biurko jest zawalone sprawami przez szefa i warto ten czas znaleźć. Przypomniało mi się właśnie teraz, że dostałam od ostatnio skierowanie na badania okresowe i że zwlekam z nich od 3 tygodni. To do mnie też było. To do mnie. Nie jesteście w tym sami. Radio SK. Reklama.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach. Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
4: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
3: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Nowość od tych panów. Tempo City, Reverse Psychology w Radiu SK, 28 minut po 11 w kalendarzu, a nie będziemy w ogóle o tym mówić, co w kalendarzu, bo u nas w sercach ciągle lato. I tym latem chcemy was zarażać, dlatego że w Radiu SK lato trwa przez cały rok i tego będziemy się trzymać. Stąd teraz zagramy jeden z największych hitów lata, który z wakacjami kojarzy się jak mało, który inny. Despacito, Radiu SK.
1: Ay.

0: wiadomości. Szczęśliwy ci, pisze Helena, którzy mają hemoglobinę w normie, czyli ja, i mają weekend rozpocząć już od środy i wrócić do pracy we wtorek, czyli mały urlop. Pozdrowienia dla sympatycznych pań z Poznańskiego Centrum Krwiodawstwa. Zapraszamy do tych miejsc. Te panie naprawdę są tam miłe, a poza tym jak oddacie trochę z siebie, czyli krwi, to potem można dostać obiad albo czekoladę i w ogóle będzie fajnie. Dawid Podsiadło na Błysk za chwilę wesce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
2: Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
3: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka wszystkie parówki Kraina Wędlin 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
10: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
9: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
10: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
9: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
10: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
9: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
11: I po reklamie.

0: tydzień wam upływała reszta tej środy. Podobno, jak to było, środa zginie, tydzień minie. Oby tak. 6 minut zostało jeszcze do godziny 12. Po tej 12 podobno będzie lepiej, no chyba, że się wybieracie na jakieś spotkanie, które jak wiadomo mogłoby być bardziej mailem. Michu Sapkowski tutaj wpada i gra wam najlepsze hity, to już za chwilę. Oczywiście te letnie też, bo pomimo, że zaczęła się jesień, to mamy to głęboko w poważaniu. I będziemy udawać wciąż, że jest lato, a wy razem z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko. Let's get down to business.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Kastoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Jagoda Mośpana, pierwszy dzień jesieni w kalendarzach, za oknami u nas wszystkiego po trochu, no i taka pogoda w kratkę będzie do końca dnia. Można to odczuć. Na szczęście to już środa, więc do weekendu jakoś zleci.
15: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Nie 20, a 30 lat za kratami. Katowicki Sąd Apelacyjny zaostrzył wyrok dla Tomasza J., zabójcy księdza z Kłobucka. Do dramatu doszło w lutym 2025. Napastnik zaatakował w garażu na plebanii. Przyznał się do zabójstwa duchownego i usiłowania rozboju. Potwierdziły się ustalenia Radia SK. Jan Hoffman zrezygnował ze startu w wyborach prezydenta Krakowa. Na ostatniej prostej przed niedzielnym głosowaniem inicjator referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Jeśli połączymy siły, możemy rozstrzygnąć te wybory w pierwszej turze, oświadczył Jan Hoffman.
16: Wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Nie mam żadnych wątpliwości, że najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
15: A Łukasz Gibała zadeklarował, że jeśli zostanie prezydentem, zrealizuje postulaty wyborcze Hoffmana, a to m.in. audyt miasta czy zmiany w strefie czystego transportu.
17: Chciałem podkreślić, że pan mecenas Hoffman postawił wyżej dobro Krakowa i dobro mieszkańców na swój własny interes, na swoje własne ambicje.
15: A po rezygnacji Hoffmana w wyborach prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Polacy przechodzą na gaz. Ceny paliw wciąż rosną, a wraz z nimi zainteresowanie instalacjami LPG, mówi Piotr Zadhi z Energy Gas Polska.
18: Mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie. 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż.
15: A jazda na gazie po prostu się opłaca. Diesel w tym tygodniu może osiągnąć nawet 9,30 za litr, benzyna do 8,10 zł.
19: Gaz, no to tak o połowę taniej.
20: Na zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
15: Mówili nam kierowcy, a za litr gazu obecnie trzeba zapłacić około 3,08 zł.
0: SK Ostrzeszów.
12: News. Pomogą w niemarnowaniu żywności. Małe, mobilne kuchnie warsztatowe trafią do kół gospodyń wiejskich z południowej Wielkopolski.
21: 38 kuchni teraz zakupionych, 112 pierwszej edycji.
12: Mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Umowę podpisało między innymi OSP w Niedźwiedziu. Daniel Olbrychski i Zbigniew Zamachowski będą w Kaliszu. To w ramach festiwalu W obiektywie spotkania istotne, który w tym roku poświęcony jest twórczości Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Kieślowskiego. A sam festiwal od 21 do 4 października.
22: Mimo tego, że środa 23 września, to my przedłużamy lato. Muzycznie, oczywiście, że tak. Kolejny taki hit, który zatem się kojarzy dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia Jacka. Będzie też Gips, Igo i ostatni dzień lata. A teraz Thomas Gray, Michu Sobkowski. Witajcie po 12.

0: hity zawsze na czasie na naszej antenie. Narcotic Trust, I Like It. No właśnie, tak to jest. Najpierw I Like, a później I Don't Like. Rozwody ozempikowe, słyszeliście? Trochę się zaskoczyłem, jak o tym poczytałem. Badania pokazują, słuchajcie, że po porządnym schudnięciu, na przykład dzięki lekom, które w tym pomagają, stąd nazwa zjawiska, nawet dwukrotnie może wzrastać odsetek rozstań i rozwodów. No a to dlatego, że partnerzy chudną, stają się często pewniejsi siebie i stwierdzają, że zasługują na coś, a raczej na kogoś lepszego. Logiczna, ale dość niespodziewana konsekwencja chudnięcia, prawda? Niezmiennie jednak przypomnę, najczęstszą przyczyną rozwodów pozostają śluby. Tame Impala, Jenny, Drake Love Remixie, a później wesce Calvin Harris.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
11: I po reklamie.

Post Malone i Swelly. Drugie życie tego numeru Sunflower na antenie Radio SK. Że co, że niby już jesień? A my w Radio SK przedłużamy lato. I dlatego już teraz Sylwia Grzeszczak i Mango. Yeah.

0: Robin Schulz wraca do muzycznej gry, szanowni państwo, biorąc na warsztat numer z 2014 roku, Bullet, który zresztą też sięgał do wcześniejszych numerów. I teraz Robin Schulz nazywa to Take It Slow, a my dogramy w Radiu SK, bo to fajne jest. Za chwilę Daria Zawiałow, a później Axwell, Bon i Whatever Turns You On u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
14: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
15: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
16: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
17: I po reklamie.

0: Tak, to jest jeden z tych numerów, których można by słuchać bez końca. Oskar Cymsi bez końca w Radiu SK tuż przed godziną 13. Słyszałem ten numer i inne w wykonaniu Oskara na żywo w ten weekend. Zresztą nie tylko ja, bo Cymsiaków nie zabrakło. A Oskar na żywo brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Jonathan PZT Lipka obejmuje noce. Tak rozpoczynamy kolejną godzinę hitów. Tak gram dla was po 13 wesce.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
8: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
7: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
8: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
7: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
8: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
7: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Jagoda Mośpanna, parasol pod ręką lepiej mieć, bo może popadać. Pogoda dziś mocno w kratkę, jak na jesień przystało. Nie ułatwiają nas sprawy kierowcom, a jak dodamy do tego jeszcze remonty, to trzeba być czujnym. A drogowcy są na przykład na Łąkowej w Ostrzeszowie.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., czyli 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Według medialnych doniesień miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. Zabezpieczono dowody.
13: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
12: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. A przypomnij, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono po poszukiwaniach w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Tym razem województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. To tu w sobotę odbędą się treningi organizowane przez MSWiA i Straż Pożarną. Mają dać mieszkańcom wiedzę, jak reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć, jak zareagować w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza i gdzie się ukryć. Mają dać poczucie komfortu w trudnym czasie. Mieszkanki Dąbrowy Górniczej szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego.
14: Terapia kolorem na pewno też pozwala przetrwać ten trudny czas.
15: Sama jestem onkologiczna. Mam nadzieję, że mnie już nie będą potrzebne, ale jak najbardziej chcę się przyczynić do tego, żeby inne dziewczyny też miały lżej.
12: No, turbany trafią między innymi do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.
16: SK Ostrzeszów.
17: Gang handlarzy i przemytników narkotyków rozbity przez kaliskich policjantów w CBŚP. 42 osoby zatrzymane. W ostatnich latach wprowadzili na rynek co najmniej 300 kg narkotyków.
18: Organizowali transporty narkotyków z Hiszpanii do Polski.
17: Mówi prokurator Maciej Meller. Śledztwo trwa. Więcej na sk.pl. Kto zrobi najlepsze danie skarpia? W Przygodzicach sprawdzi to 14 kół gospodyń wiejskich, a ich potraw spróbują także goście festiwalu. Do tego pokazy gotowania i ludowa muzyka. Druga edycja festiwalu karpia już 24 października. Wstęp wolny.
19: Zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów ostatnio. Wasz też, bo w gorącej 20 Radia SK jest wysoko. Somber, my body isn't ready. No i będzie coś typowo letniego, bo my dzisiaj w SK muzycznie lato przedłużamy. Jonathan PZT Iwka już teraz. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: posiadacze bursztynowego słowika, a także dwóch kur, które dostali te kury od Solitej Korościela. Kuba i Kuba na antenie Radia SK i chłopaki. O płaczu to było. Płaczą to ze szczęścia fani Taylor Swift, którzy już wiedzą, że 25 września, czyli pojutrze, dostaną nowy singiel Patient Zero. Właśnie od Taylor Swift, której numer Opolite zagram dosłownie za kilka chwil. Wcześniej będzie Adra Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA West. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

hity na czasie w Radiu SK. Dawid Podsiadło, mało miasteczkowy. Mało, mało to nam było lata tego lata, prawda? No to przedłużmy je. Można tańczyć, proszę się nie powstrzymywać, szanowni państwo, a będzie do czego. Las Ketchup, The Ketchup Song, Azarehe, numer, który przedłuża nam lato już od 2002 roku.

0: Kiedyś bym powiedział, że to Miley Cyrus na antenie Radia SK, ale to nie Miley Cyrus. Miley Cyrus już nie ma, szanowni państwo, jest Miley. Miley i Bass Persuade, czyli tytułowy numer z jej albumu, który dopiero co się pojawił. Tam również numer Let's Get Married się pojawił, najbardziej romantyczna ponoć Miley, jaką kiedykolwiek mogliśmy usłyszeć. A usłyszeliście to po raz pierwszy na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Kung City of Hills, London, Galaxy za moment, a później coś od Sea.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
14: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

0: Ta wersja jakby taka lżejsza, wiosenna, na przekór jesieni, którą właśnie zaczynamy. Riviera, kiedyś Sean Paul, 3 Dozen Wine w Radiu SK, tuż przed godziną 14. Po 14 kolejne hity na czasie. Calvin Harris i Rihanna na początek.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
8: Kontra Barcelona.
7: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Canal Plus.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jak wiadomość, pan, to już środowe popołudnie, więc na ulicach zaczyna nam nieco gęstnieć, a że warunki pogodowe dziś średnie, to trzeba uważać. Godziny szczytu przed nami, więc jeśli coś pilnie na mieście musicie ogarnąć, to zwlekać nie warto. Później będzie tylko bardziej nerwowo.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. To na północ od Braniewa w Warmińsko-Mazurskiem. Poderwano myśliwca, co potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wiadomo, że Mi-8 wykonywał lot z obwodu królewieckiego. Naruszył naszą przestrzeń na maksymalnie 300 metrów i przebywał w niej przez 42 sekundy. Lot maszyny był obserwowany przez nasze systemy radiolokacyjne. Z 20 na 30 lat więzienia sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami.
17: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. W pełni świadoma śmierci.
16: Zaznacza sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
18: Sprawiedliwy wyrok. Poprzedni był trochę za niski.
16: Wyrok jest prawomocny. Obrona nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. Niedługo dowiemy się, z kim zagrają polscy siatkarze. Za 2 godziny mecz Słowenia-Belgia. Zwycięzca tego spotkania spotka się z biało-czerwonymi w piątek w ramach półfinału Mistrzostw Europy.
19: SK Ostrzeszów.
15: Kolejne zatrzymania i areszt w śledztwie związanym z wyłudzeniem paliwa za ponad 600 tysięcy złotych w jednej z firm transportowych w powiecie kępińskim. 36-letni pracownik miał wyprowadzić z niej ponad 100 tysięcy. Usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Zatrzymana została także kobieta, ale została zwolniona do domu. Jesienne porządki w Kobylej Górze. Już w sobotę mieszkańcy ruszą sprzątać swoje sołectwo, no i każdy może dołączyć. Zbiórka o 10 przy fontannie. Dla uczestników będą worki i rękawiczki, a po akcji niespodzianek.
20: I Damian Dawid w tej godzinie, i Kaśka Sochacka, Kaigo, Max McKnown również Tame Impala się zdarzy. Na początek, this is what you came for, Michu Sobkowski, witajcie.

0: Take Me Back. Kygo i Max McKnown w remiksie Robina Schulza. W tym kontekście przypominam o SK Live Remix i w piątki i w soboty na antenie Radia SK i w naszej aplikacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pozostając w takich muzycznych klimatach, o tym, że Skytech stworzył nową klubową wersję Pan jest pasterzem moim, o tym już mówiliśmy. Sylwia Grzeszczak nawet na żywo to ostatnio zaśpiewała. Kolega idzie za ciosem, jak mówi, za namową fanów, chce się wziąć za nową wersję Barki. Będzie można powiedzieć do Skytecha: o panie, to ty Barkę zremiksowałeś. Ale nie chce zrobić tego sam, prosi fanów o nagranie fragmentów w swoim wykonaniu i podesłanie, a on to wszystko połączy i wyprodukuje. Myślę, że jak numer wyjdzie, to moglibyśmy go zagrać i nawet jestem sobie w stanie wyobrazić dość konkretną porę emisji.
1: 21:37.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
10: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
9: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
10: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
12: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczęli.

Money, Don't Be So Shy w remiksiemy przez cały dzień. Wbrew pierwszemu dniu jesieni, przedłużamy lato i gramy wam te numery, które z latem się kojarzą. Tak samo jest i tym razem Alvaro Soler i El Mismo Sol, czyli pięknie o słoneczku na antenie Radia SK. 14:31 na zegarach.

0: To Flow na antenie Radio SK i Talking Barry. Za chwilę Zalia, później Ed Sheeran. No oczywiście możemy czarować rzeczywistość, że lato jeszcze trwa i robimy to przez cały dzień, grając te hity, które z latem się kojarzą, ale jesień jest faktem, jest nieubłagana i przypomina o tym również muzyka. Roxy Węgiel ma zupełnie nowy numer, który dziś po godzinie 20 zagramy wam premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh.
11: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
18: I po reklamie.

0: śmiało mogę powiedzieć, hit Prima Sort. Prima Ballerina na antenie Radia SK, to nowa Margaret, tuż przed godziną 15. To też chłopaki Prima Sort, Sońta i Krości razem z wami po godzinie 15 z hitami na czasie. Justin Bieber w duecie z Nicki Minaj. Tak rozpoczną, Michu Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Wpadła gruszka do fartuszka!
2: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
1: To zawieziemy je do tłoczni soków.
3: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693 450 190.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Jagoda Masztan. Popołudniowa gorączka właśnie się rozkręca. A że dziś pogoda szaro-jesienna, to więcej osób jednak cztery kółka wybrało, no i jest gęsto. W Ostrzeszowie zwalniamy między innymi na Grabskiego i Przemysłowej. Gęsto jest też na Kościuszki.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Już prawie 15, Agata Chruściek, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Nadleciał znad Zatoki Gdańskiej, maksymalnie wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii.
19: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznych w kontakcie z obwodem Królewieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu. Bądź też, żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
18: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej. Dziś w szkole bez lekcji wójt gminy Turośl chce, by we wszystkich szkołach w gminie uczniowie spotkali się z psychologiem. To po dramatycznym ataku 11-latka na rok młodszą uczennicę w szkole podstawowej w Ptakach niedaleko Łomży.
20: Myślę, że to jest właściwe i potrzebne będzie, żeby spotkania z pedagogiem szkolnym, nie tylko szkolnym, zrobić dla wszystkich dzieci na terenie gminy Turośl we wszystkich szkołach.
18: Mówi wójt gminy Piotr Niedbała. Dziś takie spotkanie zamiast lekcji mają uczniowie tej podstawówki i ich rodzice. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy, a pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników wolontariuszy w okolicy.
0: SK Ostrzeszów.
17: Pół miliona złotych i 3 kategorie. Wkrótce poznamy projekty, na które mieszkańcy zagłosują w budżecie obywatelskim Ostrzeszowa. Głosowanie ruszy 1 października i potrwa do 18, a wyniki poznamy 26 października. Pokazy filmowe i spotkania z aktorami. Przed nami 5. festiwal w obiektywie Spotkania istotne w Kaliszu. Poświęcony będzie twórczości 2 reżyserów.
2: Rok jest szczególny, bo jest rokiem Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Kieślowskiego.
17: Mówi dyrektor Wieży Ciśnień Piotr Bigora, a festiwal od 21 do 4 października.
15: Sońca i Koroście.
21: Sońca i Koroście.
15: Czyli SK w Radiu SK.
22: Witajcie kochani, to jest pierwszy dzień jesieni, ale my będziemy grać tak, że nie pozwolimy wam nawet pomyśleć, że lato się skończyło, a poza tym cały czas kontynuujemy akcję SK po raz pierwszy.
23: Jeżeli chcecie zrobić z nami coś po raz pierwszy, właściwie,
22: czekaj spokojnie, przyciszę podkład, bo widzę, że cię to rozpraszam.
23: Jeżeli chcecie, żebyśmy zapłacili pieniądze za wasz pierwszy raz, jakikolwiek.
22: A to powiedz właściwie powiedz.
23: Ja.
22: No dobrze.
23: No. SK.pl, tam się wszystko zaczyna, podajcie, zaglądajcie, czytajcie, wysyłajcie.

0: Bolshoi Magnetic w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 15. Mamy środę, 23 września. Jak Michał słusznie zauważył, dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, ale nie u nas, proszę państwa, nie w Radiu SK.
1: Ale czekaj, zanim powiesz, to może ja powiem żart.
0: No.
1: Co ma wspólnego...
0: Jesienią, wiadomo.
1: Łyżka z jesienią, jesienią. No
0: tak, jesienią, dobra. Ten żart będzie dzisiaj powracał wielokrotnie, bo ja też chciałem
1: mam
0: go powiedzieć,
1: nadzieję.
0: Ale czekałem na lepszy moment. W każdym razie, kochani, wesce przedłużamy lato.
1: Aha.
0: A robimy to muzyką, to znaczy tak. Hitami na czasie.
1: Chyba muzyką się mówi, źle postawiłeś akcent. Nie chcę być złośliwy, ale tak mi się wydaje. Tak, no.
0: Muzyką. Robimy to muzyką.
1: Muzyką. No.
0: I będziemy grali wam największe wakacyjne hity, a ten jest chyba największy z największych.
1: Uwaga, uwaga!
0: No.
1: I co?
0: Po jednej nutce. Orła cień oczywiście.
1: To nie jest orła cień.
0: Wiem, że nie jest.
1: A co to jest?
0: Macarena, Los del Rio.
1: Tak, to jest jeden z najbardziej wakacyjnych hitów. Cinek, teraz wstawaj i ruszaj biodrami. I rób wiatr.
0: Za darmo takich rzeczy nie robię, Michał. Do tańca musisz mnie poprosić.
1: No nic, kochani, to jest Radio SK. Dzisiaj udowadniamy, że nie ma żadnej jesieni.
0: Lato, niech to trwa!

0: Stanach i cisz kosza w Radiu SK. Całkiem nieźle mi się idzie za podanie piosenek.
1: Dobra, podajesz się do dymisji. W słowach pomyliłeś się dwa razy. Dobra, ja mam tego dosyć.
0: Dobra, Gibbs, Igo i Formani już za chwilę. Ostatni dzień lata.
2: Tak, ale wcześniej...
0: To wczorajszy numer.
2: Słuchaj, wcześniej będziemy rozmawiać o literaturze, ale patrząc na to, jak ty się posługujesz polszczyzną, nie wiem, czy ta rozmowa będzie owocna.
0: Spróbujmy porozmawiać.
2: W każdym razie, ja chciałem dołączyć do dyskusji trochę z opóźnieniem o tej lalce, co jest na Netflixie.
0: Właśnie wszyscy skończyli się kłócić o lalkę, a teraz wchodzisz cały ty na biało i będziesz mówił, czy jest fajna. No posłuchaj.
2: Ja bym troszeczkę oliwy do ognia dolał. Wiesz, to, że tam są wariacje na temat lalki, że ona nie odpowiada książce, to mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi co innego. Że tam jest za mało akcji. Czy nie myślisz, że ta lalka byłaby fajniejsza, gdyby tam były z dwie strzelaniny na odcinek? Mm-hmm. Czy nie myślisz, że ta lalka byłaby fajniejsza, gdyby Łęcka była na przykład brazylijską tancerką egzotyczną?
0: No, ale to jest lalka, która odeszła od pierwowzoru, a ty odchodzisz jeszcze dalej, tak?
2: Ja bym jeszcze poszedł dalej.
0: A wiesz, ja bym wolał jeszcze, żeby ona była we współczesności.
2: To znaczy, żeby
0: w tym roku.
2: Żeby na przykład Wokulski nie jeździł koniem, tylko Ferrari, tak?
0: Mm-hmm. Hulajnogą elektryczną.
2: I roztrzaskał się i sobie swój własny rozwalił. No nic, co tam będzie dalej grany odcinek?
0: No mówiłem ładnie? Przecież.
2: A to powiedz jeszcze raz.
0: Gibbs, Igo, For Money.
3: Ale ładnie.
4: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

0: Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Dużo rzeczy zaczyna się w SK. My mieliśmy niedawno swój pierwszy raz w Radiu SK i ten pierwszy raz świętujemy również z wami. Polega to na tym, że na sk.pl piszecie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a my to finansujemy i w tej sprawie jest z nami słuchaczka Anna. Cześć, Aniu.
1: Halo, Aniu, jesteś?
2: Ania chyba nam uciekła.
0: Ja to zawsze miałem rękę do kobiet. No, starczy się odezwałem i Ani nie ma.
1: Ale zadzwonimy do niej jeszcze raz i będziemy to robić na żywo.
0: Ania jest mamą ośmiolatka, który chce rozpocząć swoją przygodę z piłką nożną i chce zostać zapisany do klubu piłkarskiego. Aha. I, więc potrzebne jest wpisowe i obowiązkowo buty i strój w barwach klubu wrocławskiego.
1: Cześć Aniu, strasznie się przestraszyliśmy, bo się rozłączyłaś. Czy nie chcesz z nami rozmawiać?
3: Nie chcę, tylko myślałam, że zadzwonicie jeszcze raz.
1: A, no to zadzwoniliśmy, ale myśleliśmy, że będziesz czekała. No dobra.
0: Gra niedostępną.
3: Czekam.
1: Dobrze, Aniu, wiesz co, Bocinek już tutaj przeczytał nam, że ty jesteś mamą ośmiolatka i on chce być Robertem Lewandowskim. I co my musimy zrobić, żeby on tym Lewandowskim został?
3: No, myślę, że zaopatrzyć go w odpowiednie atrybuty.
1: Co znaczy?
3: Czyli buty, strój. Aha.
1: A gdzie wy mieszkacie? Wy mieszkacie w Barcelonie, czy gdzie?
3: Znaczy, no właśnie, Kuba jest fanem Barcelony, ale nie, my akurat jesteśmy tutaj, więc musielibyśmy zacząć tutaj od
0: Jakiego klubu byłby to strój? Bo to od tego dużo zależy, więc odpowiadaj ostrożnie.
3: FC Barcelona.
1: Strój FC Barcelony, korko trampki, tak?
3: Kuba chciałby docelowo, tak, ale Ślęza Wrocław teraz.
1: Ślęza Wrocław, bardzo dobrze, Ślęza jest super. Cała Polska w cieniu Dolnego Śląska, tak ci powiem. Dobrze, Aniu, to my spełniamy te marzenie i dorzucamy jeszcze żel do włosów, bo to się piłkarzom przydaje finalnie.
3: No Kuba ma czuprynę, więc przyda się faktycznie.
1: No jasne, wiadomo.
0: Ja słyszałem, że umiejętności dodaje też taki słynny plasterek na nos, jaki nosił kiedyś Marcin Mięciel.
1: Mięciel nosił, tak, to plasterek też. Plasterek, żel do włosów, buty i strój, okej? Okay? I wysyłamy ci pieniądze na to, okej? Okay?
3: Ekstra.
1: Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki i za 10 lat oczekujemy debiutu w reprezentacji Polski twojego syna, okej?
3: Okay? Tak, będziemy wspominać Eskę.
0: Dobra. Trzymajcie się ciepło, powodzenia, a my gramy Pink You and Your Hand w Radiu SK.

0: All of my love w Radiu SK, tu Sońta i Korościel. Nie chcę być złośliwy, Cinek, ale
1: to
0: masz
1: nie bądź,
0: dzisiaj,
1: po prostu nie bądź.
0: Masz dzisiaj pewne problemy z dykcją, z pronunciation, jak mówią Amerykanie. Czy w związku z tym mógłbyś zapowiedzieć następną piosenkę, dokładnie wykonawca, dokładnie tytuł, tak żeby słuchacze nie mieli wątpliwości, że ty jesteś profesjonalistą zatrudnionym tam, gdzie potrzeba.
1: To chodzi ci o piosenkę I Like The Way You Kiss Me?
0: Tak.
1: A artysta wiesz, jak się nazywa?
0: Jak?
1: Artiomas.
0: Wow, naprawdę,
1: no, tak się
0: ekstra
1: wymawia, wiesz, a ty byś powiedział Artemas, tak?
0: Tak bym powiedział, no.
1: A, bo sam jesteś Artemas.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
12: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
13: Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
14: I po reklamie.

0: Ring My Bell w Radio SK to Age i Mata. I takich artystów jak Mata powinienem dzisiaj z moją dykcją zapowiadać. Mata, Gaga,
1: Mata, Bobo. Mama, Tata, piosenki Radio Gaga, tak.
0: No, no, no.
1: Za 5 minut godzina 16 po 16 w SC gramy w Państwa Miasta. Na jaką literkę dzisiaj będą odpowiedzi, Cinek?
0: Dzisiaj na literkę C.
1: C jak co?
0: Zaraz ty mi powiesz.
1: Bo już powiedziałem, C jak co.
0: No tak.
1: Przegrałeś.
0: Kategorie są nietypowe, może przyćwiczmy jakąś nietypową kategorię.
1: Dobra.
0: Proszę, literka C, kategoria część ciała.
1: Nie wiem.
0: Pierwszej dwóch nie mów, dopiero trzecia, która ci przychodzi do głowy.
1: To nie wiem, tam tylko dwie.
0: To nie jest łatwa gra. Szczegóły już za chwilę po newsach w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jagoda Moszkana, jeśli nie musicie z domu, już nie wychodźcie, bo za ciepło nie jest. Choć niestety większość z nas wciąż o tej porze jest w drodze, co widać na ulicach naszych miast. Ostrzeszów klasycznie stoi w okolicach Zamkowej gęsto. Jest też na Kościuszki i Daszyńskiego.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Służby badają okoliczności incydentu na torach w Jedlance w Lubelskiem. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Wykluczono jednak dywersję.
11: W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia składów. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń.
10: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Jak informuje prokuratura, był to najprawdopodobniej chuligański wybryk. Jest wniosek o areszt dla Artura K. To były policjant zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Mężczyzna usłyszał zarzuty w ramach śledztwa dotyczącego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Artur K. nie przyznaje się do winy. 2 zł za kilogram papryki prosto z pola. Słynny rolnik spod Sandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. W skupie za paprykę rolnik może dostać zaledwie 1,10 zł. Samozbiory to ostatnia deska ratunku przed bankructwem, podkreśla Maciej Siekiera ze świętokrzyskich Gołkowic.
12: Po prostu walka o przetrwanie, o opłatę resztę zobowiązań, o przeżycie. To jest dramat.
10: A w sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram.
13: SK Ostrzeszów. Sport.
9: To będzie mocne starcie, bo oba zespoły mają na razie po 2 porażki i zrobią wszystko, by wygrać. Dziś derby wielkopolski w piłce ręcznej. W kaliskiej arenie zmierzą się Rebut KPR Ostrowia i Netland MKS Kalisz. Dotychczasowy bilans spotkań obu drużyn to 3 wygrane Ostrowi i 2 MKS-u Kalisz. Początek meczu o 20:15. I pozostajemy z kaliskimi szczypiornistami. Z grecką drużyną Olympiakos zmierzy się Netland MKS Kalisz w drugiej rundzie europejskich pucharów. Pierwsze starcie odbędzie się 17 lub 18 października na wyjeździe. Rewanż tydzień później w Kaliszu.
14: Sońta i Koroście. Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
15: 2 minuty po 16 do domu, ale wcześniej gramy w Państwa Miasta w Radiu SK. Zapraszamy bardzo serdecznie.
16: Tak jest. Dzisiaj będą odpowiedzi na literę C jak co. I czekamy na kontakt od Was na SK-owym Messengerze. Zostawiajcie nam koniecznie swój numer telefonu. My będziemy oddzwaniać. Ale wcześniej Dawid Podsiadło i sezon w SK.

0: Whatever turns you on w Esce. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu Esca.
0: No i all right, dzisiaj grają z nami słuchaczka Wiktoria. Cześć, Wiktoria.
2: Cześć.
0: Witamy Cię serdecznie. Dobra, jesteś w Państwa Miasta?
2: Myślę, że tak.
0: To powiedz jakieś zwierzę na dy.
2: Na dy?
0: No.
2: O kurde.
0: Trudne, nie? Dromader. Taki wielbłąd z jednym garbem. Dobra, Wiktoria, to było rozgrzewkowe, zupełnie się nie liczy. Czy wolisz rywalizować z mężczyzną czy z kobietą?
2: Obojętnie, może być z mężczyzną.
0: No i w tej sprawie jest Zbychu. Cześć, Zbyszek.
3: Czary Mary, jestem, witam.
0: Słabo cię słychać, Zbyszek. Powiedz jeszcze raz, co powiedziałeś.
3: Czary Mary, jestem, na życzenie.
4: Teraz to cię za dobrze słychać.
0: Czyli dawaj zasady.
4: Panie i panowie, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka C jak witamina C. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkty dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Gracie alfabetycznie, czyli najpierw Wiktoria, a potem Zbigniew. Gotowi czy nie? Gramy, zaczynamy od Wiktorii. Literka C, kategoria pierwsza dla Wiktorii. Wiktoria, coś, czego nie słychać.
2: Cyrk.
0: Co takiego?
2: Cyrk.
0: Cyrku nie słychać?
4: Cyrku słychać. Słychać, jak jedzie cyrk.
0: No właśnie, kurczę. No. Jest punkt dla Zbigniewa. Zbigniew prowadzi 1-0.
4: Ciszy nie słychać na przykład. Przechodzimy tak do Zbigniewa. Zbigniew, twoja kategoria. Coś, czego nie da się złapać.
3: Czas.
4: Dobrze.
0: Czasu nie da się złapać. 2-0 dla Zbyszka.
4: Wiktoria. Right. 2-2, Wiktoria. Twoja kategoria. Mówimy to w sklepie.
2: Czaska.
0: Ciastka, można ciastka powiedzieć. Znaczy dobrze powiedzieć wcześniej dzień dobry, bo proszę ciastka.
5: Ciastka.
0: 2-1. Zbychu, jak odpowiesz, to wygrywasz, a jak nie odpowiesz, to będzie dogrywka.
4: Zbyszku, fajne się wylosowało. Nie mówimy tego w sypialni na C.
3: Często.
0: Często?
4: Nie mówimy często?
0: Współczujemy twojej żonie w takim razie, Zbyszku, ale odpowiedź jest prawidłowa. Gratulacje, Zbyszek wygrywa.
4: Chociaż ja napisałem sobie, co tak sapiesz.
0: Ale to
4: takie, to moje,
0: to moje sypialni, życie, prawda? To jest twoje życie. My nie oceniamy, nie oceniamy.
4: Moi drodzy, gratulacje. Zbigniew wygrał. Zbigniewie, czy wolisz torbę czy butelkę radiańską?
3: Może torbę.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Wiktorii. Dziękujemy bardzo za grę i miłej zabawy i miłego dnia, wieczoru i miłego picia z butelki.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Państwa Miasta.

0: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, ale w Radiu SK będziemy wam udowadniać, że lato cały czas trwa. Jaka jest piosenka, która ci się najbardziej ze wszystkich piosenek na świecie kojarzy z latem?
1: A nie wiem, Coco Jumbo?
0: Coco Jumbo i do przodu. Niczego nie wykluczam, Cidek, niczego nie wykluczam, ale mam podgląd na najbliższe minuty i tu będzie piosenka letnia, ale na Coco Jumbo może trzeba poczekać, może nie.
1: Poczekamy.
0: W każdym razie ja o tym decyduję, wiesz, ale jeszcze ci nie powiem.
1: To zagraj mi Coco Jumbo!
0: Nie mogę!
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
16: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
15: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
16: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
15: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
16: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
15: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
17: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, a w nim Zara Larsson i Lush Live. Proszę Państwa, 23 września. Co to oznacza? Co to oznacza?
1: Ja wiem, co to oznacza. Ja no doskonale właśnie. Wiem. Za 99 dni jest Sylwester.
0: Tak, to mniej niż 100 dni.
1: No właśnie, ale wiesz, czym ja jestem przerażony tak naprawdę, że jeszcze nie mam kreacji. A głupio dwa razy tak samo się ubrać na Sylwestra, nie?
0: A jak to byłeś ostatnio? W dresie?
1: W dżinsach i w koszulce. Wiesz, to musiałbym przynajmniej kupić drugie dżinsy i drugą koszulkę.
0: Czyli nie masz drugiej koszulki.
1: No, czy mam, ale do spania, głupio. I kochani, co robicie na Sylwestra? No już trzeba to zaplanować. Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Jak będą naprawdę fajne, to nagrodzimy je klapkami. Co tam jeszcze masz, Cinek, w kieszeni?
0: Mamy nagrody. Nie mamy klapków, mamy torby i mamy butelki Radia SK. Problem w tym, że ty nie masz drugiej koszulki. Masz tylko drugą do spania, więc Sylwestra będziesz musiał się z kimś przespać.
1: To też jest jakiś plan. Eskowy Messenger, czekamy na wasze propozycje.

0: What If w Radiu SK. Jesteśmy przerażeni z Cinkiem, zupełnie serio mówimy, bo dzisiaj się okazało, że do Sylwestra zostało ledwie 99 dni. No teraz działania w popłochu, działania pospieszne, stres niezwykły.
1: Zwężanie sukienki.
0: Zwężanie sukienki nagle, poszerzanie w moim przypadku. A jakie wy macie plany na Sylwestra? No bo umówmy się, to jest za 5.12, to jest właściwie za 5.12.
2: Ej, no powiem wam, że mnie zestresowaliście przez ostatnie lata na Sylwestra. Hotel mieliśmy zarezerwowany już w lipcu i wiedzieliśmy, że jedziemy na narty, a teraz? Zostało 100 dni, a ja nadal nie mam planów. Matko Boska, co ja teraz zrobię?
1: Nie, no wiesz, my nie chcieliśmy cię bynajmniej zestresować, no, ale nie 100 dni, tylko 99.
0: O właśnie.
1: 98. Aha, 90, no. Nie, żartuję. Ale prawda jest taka, że pierwszy ląd od petardy się już pali.
0: No, pierwsze kolejki na Sorze się zaczynają z śmiałkami. Z...
1: Znaczy, nie chcę cię strażyć, ale Bigos już stoi na balkonie i czeka.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
13: A co mamy do wyboru?
12: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
13: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
12: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
14: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
21: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
22: Elektryk? Pewnie drogi.
21: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
22: Co? Z serwisem i gwarancją?
21: I tylko 10% opłaty wstępnej.
22: Tylko gdzie jest haczyk?
21: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
22: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
25: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
26: I po reklamie.

0: Ten jak tłucze. Armin van Buuren tak tłucze.
1: Gdybyś
0: tak się nauczył tłuc, to byśmy nie musieli pracować do końca życia.
1: A wiesz, że w romantyzmie też byli tacy goście jak ty. Chopin siadał do fortepianu, a gościu z tyłu mówi: ten jak tłucze, a to był Chopin. Wiesz, to właśnie byli tacy ludzie jak ty.
0: Nie zrozumiałem ani jednego słowa. Dobry.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jagoda Mośman, ruchy już w miarę płynny, choć teraz oczy dookoła głowy trzeba mieć przy większych marketach, bo wiadomo, zapasy trzeba uzupełnić. A pogodowo dziś już bez zmian. Popołudnie i wieczór w Ostrzeszowie będą zimne i pochmurne i może popadać.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał znad obwodu Królewieckiego i został zauważony na radarach. Wojskowi podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków.
14: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
13: Mówi nam Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, a przypomnijmy, przed południem rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Była małopolska kurator oświaty winna zniesławienia. Zapadł wyrok w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. A chodziło o wypowiedzi byłej kurator, które miały sugerować zaniedbania w opiece nad uczniami. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Studenckie życie już nie tak beztroskie, jak wynika z raportu Związku Banków Polskich. Na utrzymanie trzeba wydać miesięcznie ponad 4 tysiące złotych.
15: Książki, podręczniki czy jakieś aktywności, no to już jest dość kosztowne. Wynajem na przykład około 1800 złotych.
16: Idzie przeżyć, też można od rodziców coś pożyczyć.
13: A najwięcej studenci wydają na wynajem mieszkania albo akademika, dlatego 45% badanych decyduje się na mieszkanie z rodziną bez dodatkowych opłat.
17: SK Ostrzeszów.
12: Gang handlarzy i przemytników narkotyków rozbity przez kaliskich policjantów w CBŚP. 42 osoby zatrzymane. W ostatnich latach wprowadzili na rynek co najmniej 300 kg narkotyków.
18: Zorganizowali transporty narkotyków z Hiszpanii do Polski.
12: Mówi prokurator Maciej Meller. Śledztwo trwa. Więcej na sk.pl. Kto zrobi najlepsze danie skarpia? W Przygodzicach sprawdzi to 14 kół gospodyń wiejskich, a ich potraw spróbują także goście festiwalu. Do tego pokazy gotowania i ludowa muzyka. Druga edycja festiwalu karpia już 24 października. Wstęp wolny.
19: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
20: Ale fajnie, już 3 minuty po godzinie 17 można wracać z pracy do domu. Jest ekstra, dzisiaj jest 23 września. Jaki sportowiec grał z 23 numerem na plecach?
21: Michael Jordan akurat.
20: Michael Jackson. Michael Jordan. Oczywiście.
21: Mój ulubiony sportowiec.
20: Naprawdę? A dlaczego? Ze względu na kolor skóry czy na dyscyplinę, którą uprawiał?
21: Na pewno nie ze względu na kolor skóry. Nie idziemy w tę stronę.
20: Dawid Podsiadło, już za moment w Radiu SK.

0: Imagine Dragons on the top of the world w Radio SK. Dzisiaj 23 września, kochani, i dotarło do nas naprawdę jak obuchem w łeb, że 99 dni ledwie zostało do Sylwestra, a my zupełnie nieprzygotowani.
1: Moja
0: zupełnie.
1: Żona jest w tym momencie spóźniona.
0: Już jest.
1: Ja już wiem, że nie dotrzemy na północ.
0: A powiem ci, niech twoja żona się szykuje na Sylwester 27-28. Tak. Może wtedy zdąży.
1: Jeszcze jesteśmy w czasie na razie.
0: Jakie macie plany na Sylwestra? Kochani, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
2: Hej SK.
1: Hej.
2: Jakie plany na Sylwestra? Będę stał na straży waszego bezpieczeństwa. No cóż, służba w Państwowej Straży Pożarnej. O. Więc bądźcie grzeczni, pozdrawiam.
1: Będziemy. Dziękujemy bardzo, panie strażaku. Oczywiście nagroda, butelka Radia SK do gaszenia pożarów.
0: Tak. I jeszcze, ona jest dość pojemna,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, jeszcze torba Radia SK.
0: Jeszcze torbę dodajesz?
1: Tak,
0: a po co?
1: Na przykład, żeby na butelkę mieć w torbę.
0: Aha, dobra, no okej.
1: Jest sensowne?
0: Jest sensowne.
1: Ale myślę sobie, że taki strażak w Sylwestra to jest niebezpieczeństwo. Wiesz,
0: dlaczego?
1: Bo ja bym się zapewnie poczuł, prawdopodobnie. Aha. Kupił mu baterię albo dwie achtungów takich czarnych. Poblał mnie benzyną. No. I wiesz, i Sylwester, nie? A to się może źle skończyć.
0: Ja mam nadzieję, że ty się spóźnisz na Sylwestra, że zapomnisz. Będzie lepiej dla wszystkich.
1: Mówię o przyszłym roku.

0: Bez końca, to jest Oskar Cyms w Radiu SK. Co ciekawe, nie wszyscy wiedzą, że Cyms od tyłu to jest smyc.
1: Ja nie wiedziałem, naprawdę.
0: No, to jest smyc, ale pytanie do ciebie w związku z tym. Jaka jest twoja ulubiona nazwa wykonawcy muzycznego czytana od tyłu?
1: To jest dziwniejsze pytanie niż moje córki. Aha. A jedna jeszcze nawet nie mówi. Aha. Jaka jest ulubiona nazwa wykonawcy muzycznego od tyłu moja?
0: Tak.
1: Poczekaj, chyba Abba.
0: No. A, dobry Cinek tego, ale ekstra, zrozumiałem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Selluk Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
10: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
9: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
10: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
9: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
10: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
9: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
11: I po reklamie.

0: Yeah, Dua Lipa, Levitating w Radiu SK. Pierwszy dzień jesieni, ale to jest nieprawda. Lato w SC trwa i ja zamierzam teraz to udowodnić, Cinek, wiesz co?
1: No.
0: Mogę ci zagrać jakąkolwiek piosenkę chcesz, ale są tylko dwa warunki.
1: No.
0: Dwa warunki. Pierwszy to musi być letnia piosenka.
1: Okej.
0: A drugi musi się zaczynać od słów The Kisses from the Sun.
1: Okej, to ja bym chciał piosenkę The Kisses from the Sun, jak to policeman przeszukuje mnie.
0: Nie ma takiej.
1: Nie ma takiej.
0: A czekaj, zobaczmy. Zobaczmy, czy wybierasz tą, tak? Tę.
1: No tak.
0: Tę czy tą?
1: Kurczę, teraz to nie wiem.
0: Tę.
1: Dobra.
0: Słuchaj.
1: No. Jak to policzmy?
0: Cię.
1: Czyli? No.
0: The kisses of the sun.

0: Last Boy Music Sounds, to jest Radio SK. My, proszę Państwa, nie zaglądamy zazwyczaj gwiazdom w tak zwaną prywatność, ale z naciskiem na zazwyczaj, proszę
1: Czego
0: Państwa.
1: Się nie robi dla słuchaczy?
0: Bianca Heiser, nowa gwiazda na polskim firmamencie, czyli nowa żona Filipa Heisera.
1: Bianca Szklanka popularna.
0: No nieważne. W każdym razie okazuje się, że ona ma już epizody w mediach. Zagrała w serialu Ukryta Prawda, gdzie wcieliła się w rządną sławę uwodzicielkę, która marzy o byciu youtuberką, czyli można podejrzewać, że to może być trochę po warunkach rola.
1: No właśnie, bo ona jest rządną sławy...
0: Być może nie.
1: ...influencerką.
0: Ale powiem ci tak, dobrze zagrała. Dobrze zagrała, nie wiadomo.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: I po reklamie.

0: Temper City w Radiu SK. Sońta jako rościel, dziękujemy bardzo za udział w audycji SK. A teraz Łukasz Zduńczyk i jego fajerwerki. Co tu dzisiaj grane będzie, Łukaszu?
1: Wakacje. Słuchajcie, przedłużamy lato w Radiu SK. Kalma. Poczujecie się jak na plaży, krótko mówiąc.
0: Kalma będzie?
2: Tak. Nie lubię być na plaży, bo źle wyglądam bez ciuchów. Także dzięki.
0: To prawda, potwierdzam, widziałem niejednokrotnie. Nawet teraz widzę.
2: Wyślę zdjęcia, jak ktoś poprosi.
0: Nie, dziękujemy.

0: SK. SK. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
11: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
10: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
11: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
10: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
11: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
10: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Jagoda Mośpan, sporo chmur, do tego kilkanaście kresek na plusie, ale bez kurtki lepiej z domu nie wychodzić. Takie prognozy na jutro mają dla nas pogodowi spece. A ja podpowiem jeszcze tylko kierowcom, że na Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach wciąż trwa remont. Uważajcie.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiadają na pytania śledczych. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie trwają przesłuchania dwóch osób zatrzymanych przez CBA w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. To komentator telewizji Republika Piotr M., a także związana z kancelarią prezydenta Anna P. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi zainteresowani instalacjami LPG. Na montaż trzeba czekać do 3 tygodni, mówi Piotr Zadhi z Energy Gas Polska.
21: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
20: Benzyna w tym tygodniu może kosztować 8 zł i 10 za litr, a diesel 9,30.
18: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
0: SK Sport News.
20: Ten mecz wyłoni rywala Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgowie o miejsce w najlepszej czwórce czempionatu grają ze Słowenią. Słoweńcy są jednak bliżej sukcesu. Wygrali 2 sety, Belgowie 1. Trwa 4. set i na razie jest 19-12 dla Słowacji. 4 spotkania z 3 rywalami w 16 dni przed reprezentacją Polski w piłce nożnej rozgrywki Ligi Narodów, a w nich zmierzą się kolejno w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, w poniedziałek ze Szwecją w Sztokholmie i 2 października znów w stolicy z Rumunią.
18: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: SK Ostrzeszów.
17: Pomysły zgłoszone, teraz czas na ich ocenę. Na dniach poznamy projekty, które powalczą o pieniądze z budżetu obywatelskiego Ostrzeszowa. Później będzie głosowanie,
22: które się odbędzie między 1 a 18 października.
17: Mówi Maja Jambroże z urzędu. Do podziału jest 500 000 zł. Duże zainteresowanie zajęciami tenisa stołowego dla amatorów w Ostrzeszowie. Dlatego UKS Piast dokłada 2 termin. Teraz treningi będą odbywać się w poniedziałki i w środy w sali szkoły podstawowej numer 1. Zapisy cały czas trwają.
23: Imprezka!
24: Imprezka!
25: No i słuchajcie, ważna prośba na wieczór się pojawia, by przedłużyć lato jeden dzień. I my w Radiu SK to robimy. SK nie robi jesieni. U nas cały czas są wakacje, słuchajcie, i tego się trzymajmy. Gips i Igo, bardzo wakacyjny hicior na dobry początek imprezki. 2 po 18. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło płynie razem z nami w kierunku piątku i jakby nie patrzeć, w kierunku kolejnego lata. Dla nas jesień nie istnieje, to się w ogóle nie zaczęło. SK przedłuża lato i letnią atmosferę. Dzisiaj od rana gramy wam najlepsze wakacyjne hity na czasie, tak żebyście się poczuli, jakbyście byli teraz na wakacjach. I teraz możemy sobie wszyscy wyobrazić, słuchajcie, że mamy na sobie hawajskie koszule, w ręku jakiś dobry słodki napój z palemką, a dookoła palmy. A jak jeszcze druga połówka nam kolację przygotuje, to już w ogóle, słuchajcie, możemy się poczuć, jakbyśmy byli teraz na All Inclusive. A SK załatwia dobrą playlistę. Daddy Yankee i Snow już teraz.

z wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Łatwoganki Majko, dzisiaj SK od rana odwołuje jesień. My cały czas przedłużamy lato, mimo że już jest pierwszy dzień jesieni. I teraz mam pytanie do was, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że jesteście teraz na urlopie. Co byście teraz robili, gdybyście byli na wakacjach? Co to by było? Może byście teraz właśnie ogródek podlewali po upalnym dniu, a może byście teraz po prostu leżeli na plaży i czekali na zachód słońca. Czego, albo może inaczej, słuchajcie, też tak może być, czego w tym momencie byście nie robili, gdybyście byli teraz na wakacjach. Wyobraźcie to sobie i nagrajcie mi o tym głosówkę. Nagrywajcie się na Messengerze, a ja za chwilę zagram Calvina Harrisa.
1: Reklama. O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Nowy Fiat 600 już czeka na ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.

0: wszystkie hity zaczynają się festem. Nowość od Kuby i Kuby na antenie Radia SK. Ten numer jest tak przyjemny jak ciepła końcówka lata. A my dzisiaj to lato przedłużamy i to sobie tak dzisiaj razem wyobrażamy, co byśmy teraz robili albo czego byśmy nie robili, gdybyśmy byli na wakacjach. Kornelia?
1: Z pewnością, gdyby były teraz wakacje, to nie siedziałabym pod szkołą muzyczną drugą godzinę i nie czekałabym na córkę, ponieważ ceny paliw są tak wysokie, że nie opłaca mi się jechać do domu, więc kwitnę sobie pod szkołą muzyczną dwa razy po 45 minut.
0: Kornelia, nie jesteś sama. Teraz tysiące rodziców stoją na różnych parkingach pod różnymi szkołami i czekają, aż dziecko skończy zajęcia dodatkowe, a druga połówka w tym momencie ma wolną chatę i cieszy się spokojem. Słuchajcie, w takiej sytuacji najlepiej by było zrobić sobie prawo jazdy na ciężarówki. Tam są wygodne łóżka, ogrzewanie postojowe i lodówka w środku.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
7: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
6: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
7: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
6: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
7: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
6: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
13: I po reklamie.

0: Liwka powiedziała w naszym studiu, że to jest numer do wieczornej jazdy samochodem. No i chyba coś w tym jest. Fajnie to brzmi, zwłaszcza jak już się ciemno zrobiło, prawda? To jest Radio SK i to są letnie hity na czasie w pierwszy dzień jesieni. Wyobrażamy sobie, co byśmy robili albo czego nie, gdybyśmy mieli teraz wakacje. Kamila?
1: Dałabym wnuka babci i wreszcie się wyspała.
0: Nie, Kamila, stop. Żebyś się wyspała i odpoczęła, musiałabyś spełnić jeszcze jeden warunek. Musiałabyś babci oddać też jej syna.

0: she's a sexy chick, chick.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Ostrzeszów na czasie.
9: Basiu Źródlewsko-Olejnik, jak wam mija środa? Mam nadzieję, że fantastycznie. A jeśli jeszcze nie macie pomysłu na dzisiejszy wieczór, no to zawsze dobrym pomysłem jest kino. Konkretnie kino Piast w Ostrzeszowie, które dziś ma jeszcze jedną propozycję o 19.30, a więc no trochę trzeba się pospieszyć. Totalna magia, część druga. Pierwsza część była w 98 roku. Nie zmienia się para głównych bohaterek, para aktorek, to siostry Owens, które grają Sandra Bullock i Nicole Kidman.
10: Muzyką się żyje.
11: Taylor Swift zaskoczyła fanów i zapowiedziała nowy singiel. Premiera już w najbliższy piątek. Wiadomo, że kawałek będzie nosił tytuł Patient Zero i na razie nie wiadomo, czy to zapowiedź czegoś więcej. Fani jednak spekulują, że to kontynuacja albumu Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opolite czy The Fate of Ophelia, a więcej o Taylor Swift piszemy na sk.pl. No i w Radiu SK jak zawsze mamy dla was najlepsze nowości i już za kilka minut pojawi się świeży numer od Metznera. To artysta, który zasłynął hitem Gotham i stworzył piosenkę na ścieżkę dźwiękową filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A kim tak naprawdę jest Metzner?
12: Kto to Metzner? No Metzner to artysta muzyczny. Wszechstronny chłopak, który po prostu lubi muzę i lubi ją robić. Lubi słuchać muzę, lubi grać muzę. Głównie na gitarze, na elektrycznej, na akustycznej, ale potrafi też pograć na pianinku, na perkusji.
11: A teraz Metzner idzie w mocniej imprezkowe brzmienia, o czym przekonacie się już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
11: I my przedłużamy lato, słuchajcie, u nas jesień jeszcze nie istnieje, dlatego w tej godzinie zagram numer, naprawdę to jest, będzie prawdziwa letnia pelełka, Gelato od Taco Hemingwaya, także będzie można się fajnie pobujać i rozluźniać wieczorową porą, minuta po 19, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Agnieszka Ostrzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Ten hit właśnie stał się pełnoletni. Guru Josh Project z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To teraz nagle odmiany. Mam dla was nowość, która nie ma nawet jednego dnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Radiu SK codziennie od rana do wieczora są najgorętsze muzyczne premiery i teraz gram wam świeży numer od Metznera. Ten artysta zasłynął hitem Gotham, który zdążył podbić naszą playlistę.
2: To miasto pachnie jak Gotham, ty śpisz listopadą.
0: Znacie doskonale. Do tej pory Metzner specjalizował się w takich mrocznych miejskich klimatach, ale teraz najwyraźniej zmienia specjalizację. No i skoro mamy pierwszy dzień jesieni, to uwaga, Metzner właśnie nam otwiera sezon na domówki, bo tutaj jest naprawdę mega imprezkowa energia. Jeśli chcecie się dobrze nakręcić na wieczór, to po prostu dajcie głośniej, a Metzner zrobi resztę. Metzner i cały blok już teraz premierowo na antenie Radia SK.
3: Radio SK. Kieszeni, że tam płonie przez panych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach. Pokaż.

0: Lady Gaga, a my dzisiaj w Radiu SK robimy wszystko, by
1: przedłużyć lato jeden dzień.
0: Gramy najlepsze wakacyjne hity, żeby jeszcze zrobić letni klimat. I teraz na naszej antenie pojawi się numer o tym, że już niebawem modelki z Instagrama zaczną się fotografować na plantacjach dyń. Prawdopodobnie już teraz to robią. Hymn końcówki lata, bardzo nastrojowy numer. Taco Hemingway i Gelato. To zawsze jest na czasie.

0: siatkówka jest naszym sportem narodowym. Słuchajcie, właśnie wyczytałem, że reprezentacja Polski w siatkówce po raz 11 z rzędu zagra w półfinale międzynarodowej imprezy, a tymczasem nasi piłkarze, no dobra, już nie będę złośliwy, słuchajcie, poznaliśmy dzisiaj naszego rywala w półfinale Mistrzostw Europy i będzie to Słowenia. I tutaj też są ciekawe statystyki, słuchajcie, bo w półfinale międzynarodowej imprezy ze Słowenią gramy co roku od 2015 roku. Mamy po prostu do siebie pecha, non-stop na tę Słowenię trafiamy. Na szczęście w większości przypadków to Polska wygrywa i miejmy nadzieję, że w najbliższy piątek, prawdopodobnie o 21:00, znowu tak zrobimy, ale słuchajcie, najważniejsze jest i tak to, że już Niemców pokonaliśmy. Radio
1: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę!
9: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
16: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
15: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
16: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
15: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
16: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
15: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
17: I po reklamie.

0: Carla Fernandez na wieczorne uspokojenie na antenie Radia SK i to jest dobry moment w wieczór, żeby sobie przypominać wakacje, wyobrazić sobie, jak to fajnie by było. Przez cały wieczór nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Co byście teraz robili, albo czego byście właśnie nie robili, gdybyście byli teraz na wakacjach? Ania?
1: Na pewno nie prasowałabym mężowi koszul do pracy.
0: No my faceci na wakacjach jesteśmy naprawdę bezobsługowi, nam wiele do szczęścia nie potrzeba. My cały urlop potrafimy przechodzić w jednej parze spodni i w jednej koszulce. I do pracy w sumie też byśmy mogli tak chodzić, prawda? Nic by się nie stało. Ważne, żeby samochód był czysty.

sanach ucisza emocje, ucisza stres po całym dniu. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a tymczasem polski kierowca rajdowy pobił rekord Guinnessa w jeździe samochodem elektrycznym. Miko Marczyk, uwaga, na jednym ładowaniu elektryka przejechał 1338 km, tylko jest jeden minus, słuchajcie. Podróż trwała 45 godzin, więc jakby ktoś się pytał, czy da się elektrykiem dojechać do Chorwacji z rodziną na wakacje, odpowiadamy, da się, tylko że istnieje spora szansa, że jak dojedziemy na miejsce, to za chwilę będziemy musieli wracać. I prawdopodobnie po tylu godzinach wspólnej podróży, to byśmy wracali oddzielnymi samochodami.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: I po reklamie.
14: Ostrzeszów na czasie.
15: Właśnie źródle w kolejni, a teraz dwa muzyczne zaproszenia do Ostrowo, do hali 3MK Arena. Już w tę sobotę 26 września wystąpi Maryla Rodowicz, a wraz z nią goście specjalni, w tym znana m.in. z Anteny Eski Natalia Schroeder czy Ralf Kamiński. A dokładnie za miesiąc 23 października coś dla fanów dobrego rockowego brzmienia, czyli widowisko Another Pink Floyd, oparte właśnie na twórczości legendarnego brytyjskiego zespołu.
16: Muzyką się żyje.
17: Roxy Węgiel wydała nowy numer i to jest hymn wszystkich jesieniarzy. Już za chwilę w Radiu SK premierowo usłyszycie kawałek Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami i to jest jeden z efektów jej pracy. W internecie już można znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku, między innymi na plażach nad oceanem. Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie przyszłorocznego lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że, uwaga, przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów. Tak mówił Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu, a ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
18: Imprezka.
19: Eska.
18: Eska.
17: A u nas na antenie Radia SK dzisiaj goszczą letnie hiciory, bo my przedłużamy letnią atmosferę i będzie takich sporo w tej godzinie. Na pewno w Radiu SK Dawid Tawar z hitem Zawsze na czasie się pojawi. A teraz numer do romantycznego jedzenia kolacji we dwoje. Zalia, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Ale Soy Nate Smith, to jest właśnie Radio SK. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej muzycznej premiery.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Zawsze jesteśmy na bieżąco z nowościami. Teraz uwaga wszyscy jesieniarze. Mamy wiadomość zza oceanu od samej Roxy Węgiel.
2: Hej kochani, jestem jeszcze w Nowym Jorku, ale właśnie wydałam piosenkę Jesień Trwa, tak na pierwszy dzień jesieni, żeby ta piosenka towarzyszyła wam przez całą tą jesienną porę. Dajcie znać, czy w ogóle lubicie jesień. Ja jestem jesieniarą, dajcie znać, kto też. I w ogóle szykuję kilka niespodzianek właśnie związanych z tą premierą.
0: Ja już parzę herbatkę, żeby posłuchać tego numeru. Słuchajcie, jeśli ta jesień będzie tak przyjemna jak nowy numer Roxy Węgiel, to ta pora roku naprawdę może trwać bez końca. Roxy, Jesień Trwa bez końca. Premierowo na antenie Radia SK.

Demi Pala i Jenny w Radiu SK. My dzisiaj od rana udowadniamy, że jesień jest tylko w kalendarzu. SK przedłuża lato. Gramy takie numery, które robią wakacyjny klimat i przy których się, fajnie się wspomina, jak to fajnie na urlopie było, prawda? Można zdjęcia z wakacji na przykład pooglądać. Przecież wieczorami mamy już wolne, więc można to teraz robić. Ja teraz patrzę akurat na ekran smartfona i akurat mam przed sobą zdjęcia, słuchajcie, z rowerowej przejażdżki po Półwyspie Helskim. Ale fajne wspomnienia. I ja mam nadzieję, że wy też takie wspomnienia teraz macie przyjemne, a SK robi idealne tło do tych wspomnień. Tak jest, gramy najlepsze wakacyjne hiciory. Zawsze na czasie. Dawid Tawarek już teraz.

0: czujecie to? Jak tu właśnie wakacjami zawiało. Kygo i Max Magnon w Radiu SK gramy hity na czasie. I słuchajcie, już wiadomo, jakiej muzyki słucha Robert Lewandowski. On jakiś czas temu zdradził, że lubi rap, a dzisiaj to potwierdził na swoim Instagramie, bo wrzucił zdjęcie z muzyką, a tym kawałkiem jest nowy numer Kubiego producenta Kukę 2115 i BDS-a. Koszt bycia boss. Posłuchajcie, jak to brzmi. To jest koszt
1: bycia boss. Zanim byłem w loży z Lewandowski, najpierw odgrzewałem tostyka. Zostawiałem ulotki w szarym bloku gdzieś w Bydgoszczy. Zanim stał się znany na cały świat jako boss, był zwykłym dzieciakiem z Polski, w którego też każdy wątpił.
0: A, słuchajcie, czyli już wszystko jasne. Jakby ktoś o nas piosenkę napisał, to też prawdopodobnie wrzucilibyśmy to na Instagrama i jeszcze ustawili sobie na dzwonek w telefonie. Koszt bycia boss jest też w Radiu SK. Czeka na wasze głosy w propozycjach do Rap 20.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.

jest Oskar Cym z Wesce. I cały czas nie ma ziewania, jest energia. Za 20 minut będzie godzina 21. To jest Radio SK i wieczorne hity na czasie. A ja właśnie, słuchajcie, wyczytałem, że jedna ze znanej sieci sklepów w Polsce, chodzi o takie sklepy osiedlowe, zacznie przypominać aptekę. Wdraża właśnie nową usługę. Sklepy tej sieci staną się punktami odbioru leków i produktów medycznych. Słuchajcie, czego to te sklepy nie wymyślą, żeby mieć to otwarte w niedzielę, prawda? Przecież jak to tak dalej pójdzie, jakby oni będą wymyślać nowe rzeczy, to niedługo w takim sklepie to będzie można zorganizować chrzciny albo poprawiny, oddać garnitur do poprawki, samochód do posprzątania i dziecko do opiekunki. Ale słyszycie, jaki to jest paradoks? Bo jak na przykład człowiek chce wieczorem kupić farby i blok techniczny dla dziecka do szkoły na poniedziałek, to nagle wszystko zamknięte. A teraz wyciszamy się, przygaszamy światło i kładziemy się na kanapie w salonie.

I found my feet again and now I need to teach them how to run.

nowość od Tovlo na antenie Radia SK. No i ważne pytanie na wieczór się pojawia. Kiedy lepiej brać prysznic, rano czy wieczorem? Naukowcy nie mają jednoznacznej odpowiedzi. Przecież wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Jak dzisiaj przez przypadek zaśniemy przed telewizorem, to się wykąpiemy rano. No chyba, że druga połówka nam zagrozi, że jak się nie wykąpiemy, to nas do łóżka nie wpuści. To zawsze zmienia postać rzeczy.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
7: Basia Żurlewsko, kolejnik, planszówko maniacy. Teraz coś dla was. Już ten weekend w Kępnie. Kolejny już festiwal gier planszowych. Planszostrada. Będzie mnóstwo planszówek i wolontariuszek, którzy wprowadzą w klimat i zasady każdej gry.
8: I wypożyczamy grę, wolontariuszek i my staramy się te gry polecić. Najpierw później wytłumaczyć zasady. Mamy dużo ludzi. Po rozegranej grze można wziąć kolejną grę i tak dalej.
7: Zaprasza organizator Marcin Szalek, a poleca Radio SK.

0: Podsumowanie dnia. Gang handlarzy i przemytników narkotyków rozbity. 42 osoby zatrzymane. Zdaniem śledczych, grupa w ostatnich latach wprowadziła na rynek co najmniej 300 kg narkotyków przemycanych z Hiszpanii. Towar trafiał głównie do centralno-północnej Polski. Gang rozbili policjanci CBŚP w Kaliszu, a śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Ostrowie, mówi nam jej rzecznik, prokurator Maciej Meher.
1: Prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim nadzoruje od 2024 roku śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się międzynarodowym przemytem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków odurzających, jak i substancji psychotropowych. W toku dotychczasowych czynności zarzutów przedstawiono łącznie 42 osobom. Ostatnio wobec lidera oraz 9 kluczowych podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy organizowali transporty narkotyków z Hiszpanii do Polski, a następnie dystrybuowali je dalej, głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj z ustaleń postępowania wynika, że na rynek mogło trafić ponad 300 kg zabronionych substancji odurzających i psychotropowych. Czynności procesowe realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału w Kaliszu Zarządu w Poznaniu CBŚP doprowadziły do ujawnienia między innymi specjalnie przygotowanych skrytek transportowych, na przykład w naczepie ciężarówki przewożącej legalny towar, a także magazynów. W toku śledztwa zabezpieczono ponad 97 kg marihuany, 1,5 kg haszyszu, 1,5 kg klofedronu, znaczną ilość tabletek ekstazy oraz kokainy, gotówkę w kwocie ponad 150 tysięcy. 16 września na polecenie prokuratora właśnie funkcjonariuszy CBŚP zatrzymali podejrzanego kierowania grupą oraz 6 kolejnych osób, które miały zajmować się dystrybucją narkotyków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów dotyczących kierowania grupą przestępczą, jak i udziału w niej, a także wewnątrzpunktowego nabycia środków odurzających. Za wskazane tutaj czyny podejrzanym grożą surowe kary, sięgające nawet do 20 lat. To postępowanie ma charakter rozwojowy, nie zostało zakończone ze skierowaniem aktu oskarżenia. Trwają dalsze czynności, dlatego też brak jest możliwości udzielenia bardziej szczegółowych informacji.
2: SK Ostrzeszów.
0: Ponad 650 tysięcy złotych na nową alejkę multimedialną w Ostrzeszowie. Powstanie między skateparkiem a ulicą Klasztorną. Będzie 6 ławek, mówi urzędnik Daniel Wieczorek.
3: Alejka multimedialna, czyli co?
4: Czyli zostaną ustawione 6 ławek multimedialnych, na które będą odtwarzane utwory. I właśnie jeszcze do końca września będzie ustalone dokładnie, jakie to będą utwory. Oprócz tych ławek zostanie wyremontowana nawierzchnia bitumiczna tych alejek, wymieniony przepust. Również zostanie postawiony totem, który będzie wyświetlał, jakie są obecnie wydarzenia kulturalne na terenie miasta Ignoszeszów. Zostanie też wykonana stacja do naprawy rowerów, stojaki rowerowe przy skateparku. Umowa została podpisana 24 sierpnia. Teren budowy został przekazany wykonawcy. Realizacja ma potrwać do 30 listopada.
3: I to będzie w okolicach skateparku, tak?
4: Tak, to jest alejka łącząca tutaj skatepark z ulicą Klasztorną.
3: Okej, wspomina Pan o ławkach, które będą odtwarzały muzykę. Czyli jak dobrze rozumiem, mieszkańcy będą sobie mogli usiąść, będzie jakaś lista utworów i oni sami będą mogli sobie wybrać, czy...
4: Znaczy, to jest tak, że każda ławka będzie odtwarzała inny utwór i ten utwór będzie trwał 1 minutę. Będzie przycisk, który właśnie tutaj rozpocznie odtwarzanie tego utworu. Koszt opiewa na 654 tysiące, z czego dofinansowanie otrzymaliśmy z Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania na kwotę 490 tysięcy.
2: SK Ostrzeszów.
0: Małe, mobilne kuchnie warsztatowe trafią do kół gospodyń wiejskich z południowej Wielkopolski. To w ramach drugiej edycji konkursu, mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Wielkopolski.
5: Drugi konkurs na zakup małych, mobilnych kuchni warsztatowych w tym roku. W sumie 38 kuchni teraz zakupionych, 112 w pierwszej edycji, a w sumie 323 takie kuchnie. To jest konkurs, który jest realizowany w ramach programu związanego z zapobieganiem marnotrawstwu i strat żywności. Podkreślamy w ten sposób, jaki wielki jest problem społeczny z marnowaniem żywności. To jest 5 milionów ton rocznie, 10%, pół miliona to tylko Wielkopolska, więc jest to jeden z kilku konkursów, który realizujemy, przeznaczony do organizacji pozarządowych i te umowy, które tutaj zostały zawarte zarówno z kołami gospodyń wiejskich, jak i ochotniczymi strażami pożarnymi, ale także z fundacjami z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski.
2: SK Ostrzeszów.
0: 32 zlecenia o zmianie umów cywilnoprawnych na umowy o pracę w Wielkopolsce. Od 2 miesięcy Państwowa Inspekcja Pracy może zamienić tak zwane umowy śmieciowe na umowy o pracę. O szczegółach mówi Piotr Serczała z Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.
6: Mamy dopiero 2 miesiące stosowania tych nowych przepisów. Jest to okres chyba zbyt krótki, żeby robić jakieś podsumowania czy większe analizy. Możemy mówić tutaj o dopiero wstępnym okresie, kiedy te przepisy funkcjonują, kiedy nawet samych terminów, które ustawa wprowadza dla różnych środków prawnych, te terminy jeszcze się nie wyczerpały. Także nawet jeżeli coś zostało już wdrożone, no to jeszcze nie zostało to przeprowadzone przez całą instancję administracyjną czy sądową. Także tutaj o efektach jeszcze takich pełnych to będziemy mogli dopiero powiedzieć po dłuższym okresie czasu. Przypuszczam, że dopiero w przyszłym roku będzie można podsumować te pierwsze, podkreślam, efekty działań z tego roku.
7: Mimo to są już pierwsze wyniki kontroli, jak to się przedstawia?
6: Tak, tutaj jeżeli chodzi o nasze kontrole przeprowadzane przez te 2 miesiące na podstawie tych nowych przepisów, możemy poszczycić się tutaj 32 osobami, które miały w wyniku tych działań naszych przekształcone stosunki pracy. Natomiast oprócz tych 32 osób, 13 osób zostało przekształconych stosunki cywilnoprawne w umowy o pracę, nazwijmy to dobrowolnie, podczas kontroli, bez stosowania środków prawnych przez inspektorów pracy. I jeszcze w 5 przypadkach nie mamy informacji co do realizacji zastosowanych poleceń, które były stosowane przez inspektorów pracy, więc możemy powiedzieć, że w tej chwili przez te 2 miesiące skorzystało z dobrodziejstw tej ustawy i z naszych działań tutaj 45 osób w taki sposób, że ich umowy cywilnoprawne przekształcono w stosunki pracy.
7: A ile takich postępowań o to się w ogóle toczy obecnie?
6: Trudno powiedzieć. Już mówię dlaczego. Ponieważ w tej chwili te działania, które skutkiem były te środki prawne i te przekształcenia, o których powiedziałem, one odbywają się wprawdzie na gruncie nowych przepisów, nazwijmy to znowelizowanych przepisów o inspekcji, Państwowej Inspekcji Pracy, natomiast one są wydawane, te środki prawne czy te przekształcenia wystąpiły podczas rutynowych kontroli. To nie były kontrole celowane w konkretne grupy zawodowe czy grupy pracodawców. Te kontrole, które będą już konkretnie celowane w tę problematykę, a więc być może tych środków będzie więcej, tych przekształceń będzie więcej, to będą dopiero od przyszłego roku, bo musimy dokonać pewnej analizy, dokonać oceny ryzyka, które występuje w danych branżach czy u danych pracodawców, które będą podlegały naszym specjalnym jakby tutaj i ukierunkowanym działaniom w przyszłym roku. Dopiero po tym okresie wstępnym, czyli powiedzmy od tutaj wejścia w życie przepisów do końca roku, myślę, że tutaj dopiero będą pierwsze analizy, żeby te przepisy wdrożyć już w pełni w stosunku do określonej grup pracowników czy zatrudnionych i grup przedsiębiorców również.
7: Wracając do tych kontroli, czy są jakieś grupy zawodowe, które gdzieś tutaj się wybijają, jeżeli chodzi o zamianę tych umów?
6: Nie widzimy takiego trendu, ponieważ jeżeli chodzi o tą liczbę, jak powiedziałem tutaj, to jest stosunkowo niewielka liczba tych pracowników, którzy skorzystali z tych przepisów. Natomiast można powiedzieć, że występują tego rodzaju przekształcenia i w branży budowlanej, i w branży przetwórstwa i przemysłowego, i spożywczego. Specyficznym takim branżą również jest branża pracodawców ochrony osób i mienia. Tak? Także tutaj możemy też wskazać, że ona jest też reprezentowana w tych liczbach. Natomiast tak jak mówię, no jest to zbyt mała liczba w tej chwili tych osób, żeby wskazać, że jest jakiś trend.
0: Jak przekonuje, zainteresowanie nowymi przepisami jest duże, ale mimo to do inspekcji wpłynęło jak na razie 80 skarg co do zasadności umów.
2: Sport w Ostrzeszowie.
0: 2 złota i apetyt na więcej. Kevin Prymas, kickbokser z Ostrzeszowa, po sukcesie na Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych szykuje się do startu w kartuzach.
3: 2 złote medale, jakie to uczucie?
8: No fajne uczucie, bardzo fajne, gdyż no taki miałem cel, tak rok temu właśnie rozmawialiśmy, przyjechałem z jednym brązem, jednym złotem, to jeszcze pamiętam, że mówiłem pani nawet na wywiadzie, że za rok jak pojadę, to będę starać się sięgnąć po 2 złota. No taki był cel, jeszcze Oli w piątek mówiłem też, że jak pojadę, to byłoby fajnie zdobyć nie jeden tytuł, a 2, wiadomo, ten jeden też by cieszył, ale no 2 złota, no fajna sprawa, jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło, nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się zdobyć 2 złotych medali na raz, więc to tym bardziej jest bardzo wielka taka fajna frajda i satysfakcja z tego, bo to, no to już coś znaczy tak naprawdę, to już coś znaczy, to jest fajne, no tak, także super.
3: Pobiłeś swój życiowy rekord.
8: Znaczy może nie jest to mój życiowy rekord, bo te życiowe rekordy jeszcze są przede mną tak naprawdę, ale w kontekście 2 złotych medali, no tego nie zdobywa się każdego dnia, więc to jest, można powiedzieć, w kontekście tych złotych medali to jest to rekord, ale tak naprawdę no nigdy nie wiadomo, co los przyniesie akurat na tych zawodach. Można było startować sobie w 2 formułach walki. Z reguły no jest to 1 formuła walki. Tutaj startowaliśmy sobie w 2 formułach walki, gdzie tak naprawdę nie musiałem tego robić, ale no zrobiłem to dla doświadczenia, dla stoczenia walk, no i też dla tego tytułu, dlatego no mówię, nie jest to żaden rekord życiowy, ale jest to na pewno dużo lepszy wynik, osiągając 2 złota niż 1 złoto.
3: Jak wyglądały te zawody?
8: Fajnie, bo były w Łodzi, a do Łodzi mamy bardzo blisko, jakoś tak ta autostrada jest fajna, super, więc no nie ma takiej męczącej drogi, z reguły to zawsze stajemy. Dla przykładu, no za 2 tygodnie jedziemy do Kartuz, też będę jechał, startował, także no będzie trzeba dużo wcześniej wstać i to takie zawsze jest mega skomplikowane, stresujące, jak zawody są bardzo daleko, trzeba tą wagę zrobić i tak dalej, a to było bardzo spoko. Zawody gdzieś tam odbywały się na Politechnice Łódzkiej, bardzo fajny obiekt, bardzo duży obiekt, bardzo fajna oprawa ogólnie z tego wszystkiego była, to była tak naprawdę jedna z lepszych opraw, jakąkolwiek widziałem na żywo, więc to było bardzo fajnie oprawione, wszystko przyciemnione, fajny ring, fajne maty poukładane, no naprawdę było gdzie wypić kawę, było gdzie coś zjeść, naprawdę no jedna z lepszych takich, można powiedzieć, miejscówek na to, żeby toczyć fajne boje.
3: Czyli ja w sumie tak trochę to podsumuję, czyli tak naprawdę to, co najlepsze możesz nam pokazać jeszcze w zasadzie przed nami tak naprawdę, przed twoimi fanami, przed twoimi kibicami, ale muszę dopytać się szczegółowo. Jeszcze gdzieś na początku rozmowy wspominałeś o tym, że za około 2 tygodnie czekacie start w Kartuzach. Co tam będzie się działo?
8: Czeka mnie start w Kartuzach, będę na ten wyjazd jechał, gdyż no, tam trener zrobił dość solidną grupę i myślę, że no, dużo naszych zawodników tam wystartuje, bo jest to fajny turniej, nie wiem, nie chcę tak przekłamać, prawdopodobnie są to gdzieś jakieś mistrzostwa
3: regionalne
8: można powiedzieć, plus jakiś tam jeszcze puchar, ale no mówię, na pewno też dam z siebie wszystko i myślę, że też będę na no tak powiedzieć, no kolokwialnie na tym podium, no bo no nie ukrywam od jakiegoś czasu, no przedzieram się tam ciągle w tych czołówkach, zawsze jestem na podium, wcale nie jest to brązowy medal, ale no mówię, medal medalem, czasem brąz będzie lepiej pachniał niż jakieś srebro czy złoto, bo to wszystko zależy też, jaką drogę do tego pokonamy. Można, nie wiem, wyjść do walki, dostać walkowej i zostać tam, powiedzmy, mistrzem czy coś tego typu, a można stoczyć 2 trudne pojedynki albo nawet 1, odpaść, powiedzmy, nie wiem, w półfinale, a trafić na jakiegoś tam, można powiedzieć, mistrza świata. No i teraz pytanie, który tytuł smakuje lepiej, czy tego chłopaka, który przegrał na fajną walkę z mistrzem świata, czy ten, który tam dostał się do tego finału, dostał walkowera i przy finalnie przegrał finał, a nic nie pokazał i ma tego wicemistrza Polski. Oczywiście nie chcę ujmować, ale musi pani sobie zdać sprawę, że takie rzeczy się dzieją. One nie jest to mnie też do końca fajne, bo później taki chłopak nie wie, czy on jest dobry, czy nie. I rzeczywiście, no ludzie mierzą miarą to wszystko jakby medalami, pucharami i tak dalej, a to nie zawsze ma znaczenie, chociaż to jest bardzo fajne, to jest taka rzecz, która gdzieś tam na końcu nas bardzo cieszy, no po to też walczymy, są to fajne wyróżnienia dla nas, ale no mówię, no medale nie są najważniejsze. Najważniejsze to jest ten duch sportowy i to, żeby móc się pokazywać i rzeczywiście, jak już sięgać po te medale, to szukać takiej naprawdę fajnej drogi po to. Nie na skróty, chociaż naprawdę nie jest to łatwe, ale no nie na skróty, a rzeczywiście robić to w taki sposób, że rzeczywiście można powiedzieć, kurczę, ja do tego doszedłem w fajny sposób, zrobiłem fajną robotę. No i myślę, że jak pojadę do tych Kartuz, to na pewno też, no jestem już na takim typie, w takim momencie i w takim, już można powiedzieć, rynsztoku tego wszystkiego. Kurde, nie wiem, czy to dobre słowo, dobre, a w każdym razie, bo chodziło mi o to, że jestem już na tyle doświadczony, że ja już po prostu wiem, że jak pojadę, no to zrobię walkę i będę robił wszystko, żeby ją wygrać i kto by nie stanął, to po prostu jest to wszystko możliwe, a mam takie, odniosłem wrażenie, że tak powiedziałem wcześniej, zawodnik i styl robi walkę, bo teraz też odniosłem takie wrażenie, że i dość często już, że zaczynam, że jak walczę z kimś naprawdę na moim poziomie, czy tam kapkę lepszym, czy ciut tylko słabszym, to zawsze z siebie więcej człowiek wykrzesza. A jak na przykład no, wchodzi się do walki i widzi się chłopaka, że porusza się tak troszkę nijak i gdzieś tam się zobaczy jego rozgrzewka, albo na przykład nie ma nic o nim gdzieś tam, no to zdaję sobie sprawę, że jednak no, ten ktoś ma troszeczkę mniej tych walk i myślę, że gdzieś tam to z tyłu głowy siedzi i zawsze nam ciężko się na takie wyżyny wznieść, jak z kimś naprawdę walczy się konkretnym, a naprawdę no różni zawodnicy są, ja myślę, że mimo wszystko no ten poziom jest coraz większe są te chłopy, też moja kategoria wagowa to wcześniej to 91, teraz myślę, że będę startował głównie w 86, jeśli chodzi o ringowo, a z racji tego też, że no mówię, no nie jestem jakiś wysoki i zawsze mam wysokich rywali, wiadomo, to styl robi walkę, pod każdego zawodnika zawsze jest styl i to wcale tam nie musi nic znaczyć, ale no muszę powiedzieć szczerze, że wielkie są te chłopy, ja wyglądam na wielkiego chłopa, mi mówią, że ja jestem wielki taki, a naprawdę no będąc tam, jak patrzy się na tych chłopów, zdrowych chłopów, no to samo to, z kim się bijesz i tutaj nie ma oszustwa, ten chłopak waży tyle samo dokładnie co ja lub nawet troszeczkę więcej, bo zbija uwagę i tak dalej, więc no, czy by miał 5 walk, czy 10, nawet i nawet jedną, to i tak zawsze te zagrożenie stwarza, ale zawsze gdzieś jest z tyłu głowy, że jednak jest to taki troszeczkę powiedzieć, można powiedzieć, no nie pyrek, ale jednak no, takie ma to brzmienie, że jednak no jeszcze musi troszeczkę postartować i to są jego pierwsze walki i jednak no człowiek ma taką świadomość, że po prostu trzeba wygrać, ale może nic nadzwyczajnego nie trzeba robić, a to może troszeczkę przeszkadzać, bo mówię, no jak się walczy naprawdę z dobrymi zawodnikami, to rzeczywiście zawodnicy robią ten poziom i ta walka naprawdę zazwyczaj jest mocniejsza, ostrzejsza, no bo każdy walczy o ten każdą przestrzeń, ten centymetr, można powiedzieć, kwadratowy już tego ringu, także no mówię. Myślę, że chyba dobrze. Tak, jak będę startował w kartuzach, to będę startował docelowo w tej kategorii 86 kg, plus kolejna fajna wieść jest taka, że nie będę musiał startować w K1, gdzie są kolana, a ja tak, no powiem szczerze, specjalnie jakoś tych kolan nie kopię, oczywiście umiem je kopać ładnie i ze skoku i takie owakie, ale nie posługuję się nimi na walce, wolę formułę low kick, a tutaj będę miał możliwość stoczenia walki w formule low kick, no ale mówię, no zdaję sobie sprawę, że ja jeżdżę już po tych mistrzostwach Polski, po tych zawodach, no i mówię, no są zawodnicy, którzy nie śpią, którzy trenują i wiem, że na przykład Janus, no do tych kartus z pewnością będą zawodnicy, którzy no też chcą tych tytułów w tym low kicku, w tej formule 3, czy w jakiejkolwiek innej, więc no mówię, no jadąc gdziekolwiek trzeba się liczyć, że będą też osoby, z którymi ja walczyłem już, z którymi wygrałem i te zawsze mogę przegrać, także no to jest takie też no może nie stresujące, bo patrząc na to, co wcześniej powiedziałem, jest to na tyle takie, że człowiek potem się rzeczywiście wznosi na te wyżyny i robi konkretną walkę.
0: Mówi kickbokser. Więcej na sk.pl.
2: SK Ostrzeszów.
0: Tenis stołowy dla amatorów już 2 razy w tygodniu. UKS Piast Ostrzeszów uruchamia dodatkowe zajęcia w środy od godziny 17.30. Bez zmian zostają poniedziałkowe treningi od godziny 20. Zajęcia odbywają się w szkole podstawowej numer 1. Zapisy cały czas trwają.
2: SK Ostrzeszów News.
9: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Dlaczego w Ostrzeszowie można zobaczyć kawałek stali i butelkę paliwa z legendarnego pancernika Tirpitz? Odpowiedź tkwi w historii norweskich jeńców, którzy trafili tu po otrzymaniu oficjalnego zaproszenia do internowania. Poświęcona jest im wystawa stała w tutejszym muzeum. O powstaniu tej ekspozycji, podręcznikach gotowania z puszek i niezwykłych darach z dalekiej północy mówi kierownik placówki Mirosława Rzepecka.
10: Na początku działalności Ostrzeszowskiego Muzeum od 1981 roku na parterze znajdowały się wystawy, gdzie było eksponowane Powstanie Wielkopolskie, II wojna światowa i ostrzeszowscy artyści. W latach 90. zostało to zmienione po remoncie strychowej części budynku. Na początku były tutaj wystawy czasowe, później zdecydowaliśmy, żeby jednak te stałe miały swoje miejsce na drugiej kondygnacji ratusza. A z skąd Norwegowie, bo w tej początkowej fazie działalności muzeum pokazywaliśmy Ostrzeszowian na różnych frontach II wojny światowej, Ostrzeszowian w obozach jenieckich, koncentracyjnych. To była taka ogólna wystawa pokazująca i Ostrzeszów, i mieszkańców tego miasta, ich dzieje właśnie wojenne. Kiedy zaczęliśmy w 1982 roku współpracę z panem Eivindem Gruntem, okazało się, że ilość eksponatów, jakie dotarły do nas z Norwegii, powiększona o te, które były wcześniej już w naszych zbiorach, stworzy nam piękną, monotematyczną wystawę pokazującą norweskich oficerów o flagu 21C. Otwarcie wystawy było w czerwcu 1996 roku, gdzie na początku wystawa zajmowała całe drugie piętro, całą drugą kondygnację ratusza. Później ze względu na napływ eksponatów, na troszeczkę przeorganizowanie naszej działalności, zdecydowaliśmy się zmniejszyć powierzchnię norweskiej wystawy, ale ilość eksponatów, jaką posiadamy, pozwala na zmianę od czasu do czasu składu mundurów, jakie prezentujemy na ekspozycji. Częściowo wymieniamy eksponaty w gablotach i to też jest dobre dla zwiedzających, bo nie oglądają przez bardzo długi czas tego samego, tylko ta wystawa żyje. A sama wystawa to dzieło pracowników Ostrzeszowskiego Muzeum i pana Eivinda Grunta, który od samego początku, od pierwszych kontaktów, przy każdej wizycie w Ostrzeszowie wzbogacał zbiory muzeum o kolejne eksponaty, fotografie, listy, pamiątki, mniej lub bardziej związane z Ostrzeszowem. I tak znalazły się tutaj i dokumenty, i pamiętniki, i ciekawostką jest książka kucharska, która została zrobiona na potrzeby gotowania czegoś z niczego, bo ta obozowa kuchnia na pewno była uboga, biedna i wspomagali uwięzionych jeńców, uwięzionych oficerów i Ostrzeszowianie, mieszkańcy okolicy i organizacje pomocowe czerwonokrzyskie na przykład, gdzie do obozu przychodziły paczki z produktami żywnościowymi, z odzieżą i właśnie na potrzeby kulinarne został utworzony taki podręcznik, co można zrobić z puszki konserwowej mięsnej, rybnej, co można wymienić z ostrzeszowianami, żeby uatrakcyjnić dietę, bo w paczkach przychodził cukier na przykład, przychodziły słodycze, czekolada, papierosy, mydło i jeńcy wymieniali te rzeczy oczywiście nielegalnie, korzystając z nieuwagi strażników, z ostrzeszowianami, którzy dostarczali im świeże owoce, warzywa, pieczywo, a sama wystawa pokazuje plan Ostrzeszowa zrobiony przez norweskich oficerów. Byli to oficerowie, chroniła ich konwencja genewska, także pod eskortą mogli opuszczać obozowe pomieszczenia, obozowe zagrodzone tereny i na podstawie pomiaru długości ulic krokami sporządzili bardzo precyzyjny plan naszego miasta, w którym zaznaczyli budynki, w których byli zakwaterowani, podali ilości jeńców zakwaterowanych w budynku dzisiejszego pierwszego liceum, w budynku zespołu szkół nr 1, byłej szkoły rolniczej, w budynku, gdzie dzisiaj jest prokuratura i no jest to tak, w sumie to było taką podstawą do przeanalizowania listy jeńców, też z norweskich opracowań, w tym spisie więźniów o flagu. Podane są imiona, nazwiska, daty urodzenia, stopień oficerski, numer obozowy i miejsce zakwaterowania, bo wielu z więzionych w Ostrzeszowie jeńców, oprócz tego o flagu 21C Schildberg, więzionych było w Gronowie koło Leszna, w Skokach i w Olsztynie, bo tam były podobozy o flagu 21. One różniły się końcówką literki.
3: A czym był ten OFLAG 21C?
10: To był obóz dla oficerów i nie tylko Norwegowie tu byli więzieni. Wystawa poświęcona jest norweskim oficerom z tego względu, że mamy na ich temat i od ich potomków najwięcej materiałów. Byli tu i oficerowie francuscy, brytyjscy, Włosi, raczej niżsi rangą już też w końcówce wojny. To już była końcowa faza wojny, ale druga część wojny, bo Norwegów przywieziono tutaj tutaj w sierpniu 1943 roku i byli tutaj do wyzwolenia. I wtedy już był to obóz oficerski i to jest miejsce więzienia ludzi umundurowanych wyższych rangą i traktowane inaczej niż stalagi, czyli obozy dla żołnierzy niższych rangą. Oficerów chroniła, wszystkich żołnierzy generalnie chroniła konwencja genewska, ale oficerów nie było wolno zatrudniać do żadnej pracy, jeśli nie mieli na to ochoty. Wedle konwencji genewskiej uwięziony oficer ma mieć zapewnione miejsce do spania, wyżywienia, możliwość nauki, odpoczynku. Także w obozie działało wiele rzeczy takich, które wydawały się nierealne w okupowanym kraju, ale tutaj działała szkoła oficerska. Tu oficerowie mieli bibliotekę, organizowali sobie i intelektualne, i sportowe rozgrywki. Działał obozowy szpital, mieli swoją służbę medyczną, służbę duszpasterską. I taką ciekawostką na tej wystawie jest to, że tu by trzeba długie, długie opowiadanie o samej procedurze aresztowania norweskich oficerów, którzy mieli do wyboru albo podpisać kartę lojalnościową, w której zobowiążą się, że nie będą żadnych wrogich działań przeciwko okupantowi czynić, albo pozwolić się uwięzić. I norwescy oficerowie dostali oficjalne pismo od władz niemieckich, które w dosłownym brzmieniu tłumaczy się jako zaproszenie do internowania, gdzie okupant uprzejmie prosi oficera, żeby zabrał ze sobą mydło, gorzko, jedzenie na 3 dni, zmianę ubrań, ponieważ chce go zamknąć. I większość Norwegów, duża część Norwegów nie podpisała tej karty lojalnościowej. Część działała w ruchu oporu, jakoś gdzieś tam zniknęła z pola widzenia, ale właśnie honor oficera nie pozwalał takiego zaproszenia lekceważyć tak zupełnie i duża część stawiła się w wyznaczonych punktach na terenie Norwegii. Stamtąd byli przetransportowani statkami do Szczecina i dalej do obozów na terenie okupowanej Wielkopolski. To jak już wymieniałam wcześniej było Gronowo, koło Leszna, Skoki, Wolsztyn i czwartym takim obozem był Ostrzeszów. Spora grupa była też w Antoniewie. Mówiłam o służbie i duszpasterskiej i medycznej i tutaj mamy takie niespotykane, ciekawe zjawisko, bo prawie wszyscy oficerowie dostali to zaproszenie do internowania, ale wśród nich był pastor Asle Enger, pastor i zarazem sanitariusz i lekarz Karl Otto Bergwitz Larsen, którzy takowego zaproszenia nie dostali, ale zdawali sobie sprawę, że tam, gdzie będzie duża grupa ludzi, nie najmłodszych już, bo średnia wieku oficerów była powyżej 40 lat, to i pomoc duszpasterska i medyczna będzie potrzebna. Na wystawie jest laurka, podziękowanie dla właśnie pana doktora Karla Otto Bergwitza Larsena, gdzie jest kilkaset podpisów osób, którym udzielił pomocy medycznej. Mamy wśród takich niespotykanych, dziwnych eksponatów, wydawałoby się nie do końca związanych z obozem, zabawkę, którą pastor Asle Enger wysłał z Ostrzeszowa do swojej córeczki na urodziny. Zabawkę zrobioną z drewna, z metalowych części uszek, z nakrętek od pasty do golenia, do zębów czy kremu do golenia. I zabawka po prawie 80 latach wróciła do Ostrzeszowa. Przywiozła ją córka pastora na jubileusz 700-lecia naszego miasta. To przebiłam troszeczkę po 60 latach, bo w latach 40 wysłana, a w 2010 roku zabawka i komplet kielichów, kieliszków takich liturgicznych, których Astle Enger używał do sprawowania mszy, wzbogaciła zbiory naszego muzeum.
11: A gdzie mieścił się Ofrak 21C?
10: Wszędzie. Ostrzeszów był miastem za drutami i na cele obozowe było zajętych kilkadziesiąt budynków w mieście, bo obóz to nie tylko te miejsca, gdzie byli zakwaterowani jeńcy, ale i te, gdzie mieszkały służby obozowe i te, gdzie były magazyny żywności, odzieży. Wiele obiektów właśnie zajętych na cele pomocowe i oddziały szpitalne, prawie całe miasto. A co do samych jeszcze eksponatów, które tutaj mamy. Mamy fotografie, dokumenty, mamy aparat fotograficzny, którym większość zdjęć prezentowanych na ekspozycji została zrobiona. Mamy zawartość paczki żywnościowej, która na czarną godzinę zastawiona była gdzieś tam na strychu jednego z budynków, gdzie byli zakwaterowani jeńcy. Mamy obrazy przez jeńców rysowane, malowane, mundury i taką dla nas miłą sprawą było to, że kiedy od 1982 roku tak stopniowo napływały dary za pośrednictwem pana Grunta, kiedy odwiedzali nas potomkowie jeńców i były to mniejsze, większe grupy w latach 90. jeszcze żyjący jeńcy, później już niestety tylko ich potomkowie. Ekspozycja wzbogaciła się o mundury, w których służyli w wojsku, w których byli w niewoli, wrócili do po wyzwoleniu do Norwegii i po latach mundury trafiły z powrotem do Ostrzeszowa i to nie tylko jako darowizny indywidualnych darczyńców, ale od Muzeum Wojskowości w Horten w Norwegii. Też dostaliśmy kilka eksponatów właśnie takich dotyczących umundurowania. Także tam jest to wszystko tak bardzo precyzyjnie poustawiane, chociaż mieliśmy też taką bardzo przyjemną sytuację, bo program drugi norweskiej telewizji realizował materiał filmowy na wystawie tutaj, gdzie w ekipie filmowej byli tacy dwumetrowi norwescy żołnierze wykorzystywani do noszenia ciężkiego sprzętu telewizyjnego, ale mieli też tutaj pana, który był więźniem o flagu. Opowiadał o rzeczach, które przekazał do muzeum. Dla mnie była też taka troszeczkę stresująca sytuacja, bo niby osłuchany mam troszeczkę język norweski, trochę zaczęłam się uczyć i wiem, czego ode mnie potrzebują, jak do mnie piszą. Jak rozmawiamy, nie zawsze. I kiedy pan właśnie jeniec przedstawił się Oirn, szukając koperty z eksponatami, które przekazał, przeleciałam ze 3 razy cały karton i nie znalazłam. Pan potem patrząc ze mną pokazał mi, że to jest to, i to, że w języku norweskim inaczej widać, a inaczej słychać to, co się czyta, na początku właśnie tej norweskiej przygody, bo organizacja tej wystawy to takie naprawdę piękne przeżycie i możliwość poznania wielu niesamowitych ludzi, łącznie z Jensem Stoltenbergiem, który jubileusz 25-lecia istnienia, funkcjonowania, działania naszej norweskiej wystawy odwiedził te Ostrzeszów, ponieważ jego dziadek też był jeńcem o flagu 21C. No i takie niby wszystko poukładane, praworządne, ale później, kiedy już film został zrealizowany, wyemitowany w Norwegii, okazało się, że wśród członków ekipy znalazł się ktoś, kto proponował innym mediom sprzedaż materiału filmowego, co dla nas było takim, dla nas i Norwegów, tych, którzy brali udział w tworzeniu wystawy, takim czymś niepojętym, bo tam się takie rzeczy nie zdarzały do tej pory.
11: A ja mam pytanie, wiemy już mniej więcej, co znajduje się na wystawie, jak ona tak naprawdę powstała. A jak to się stało, że Norwegowie trafili akurat do Ostrzeszowa?
10: To za pośrednictwem pana Eivinda Grunta, który jako pracownik norweskiego Czerwonego Krzyża w latach 80., na początku lat 80., przyjeżdżał do Polski w sprawie darowizn, które Norwegia przekazywała naszemu krajowi. I nie tylko nasze muzeum było miejscem, które otrzymało piękną pomoc od Towarzystwa Przyjaciół naszego muzeum, które zostało założone w Norwegii, ale dużo dobrego też doświadczył podwarszawski ośrodek dla dzieci niewidomych w Laskach za pośrednictwem właśnie Eivinda, jego rodziny i norweskiego Czerwonego Krzyża. I właśnie przy okazji tych wizyt służbowych Eivind szukał, szukając śladów swojego ojca, który był więźniem o flagu, tak spadł nam z nieba i razem zrobiliśmy piękną rzecz, czyli wystawę Oficerowie Norwescy po flagu 21.
11: Jak to się stało, że jeńcy norwescy trafili do Ostrzeszowa?
10: Myślę, że to taka polityka Niemców, bo polskich oficerów więziono jak najdalej od domu, gdzieś tam pod francuską granicą, gdzie odległość, czasami bariera językowa osłabiały chęć ucieczek.
2: SK Ostrzeszów radzi.
9: W okolicach Ostrzeszowa łąk i lasów nie brakuje, a w nich jest sporo dobrego. Znajdziemy tu m.in. brzozę, głuk czy krwawnik. Jak wyczarować z nich lecznicze napary, ziołowe sole, a nawet domowe kosmetyki? I jak to zrobić, co by sobie jednak nie zaszkodzić? Podpowiada ostrzeszowska zielarka Katarzyna Kokosz-Kochodyjas.
11: Około 80% ziół, które ja stosuję, moja rodzina i moi bliscy, to są zioła, które rosną w okolicy mojego domu, czyli okolica Ostrzeszowa, pomnik statu. Ja zawsze w tych okolicach zbierałam zioła. Mamy tu charakterystyczne, ubogie ziemie, więc tych ziół nie ma aż tak dużo, jakbyśmy sobie mogli życzyć. Nie mamy takiego wysypu różnorodności, jak na Dolnym Śląsku, w Karkonoszach czy w Bieszczadach. Przede wszystkim na jakość ziemi, którą mamy. Ale to, co rośnie, to tak naprawdę wystarcza nam do podstawowych naszych schorzeń, takich sezonowych, do polepszenia naszego funkcjonowania, do wytworzenia kosmetyków ziołowych, do po prostu dobrego funkcjonowania, ale również do spożycia, do urozmaicenia diety, szczególnie na przykład w takim okresie, jaki teraz mamy, bo mamy przedwiośnie, za chwilę się tak zacznie wszystko rozpitać i te pierwsze pączki, wszystko możemy stosować, zamiast nowalijek drogich ze sklepów, używać tego, co rośnie na łąkach i w lasach. Tego mamy całkiem sporo, natomiast nie jest to taka bogata flora, jak wymienione chociażby w obszarach Polski.
3: To co możemy w tych naszych okolicach znaleźć?
11: Pokrzywa, podagrycznik, bluszczyk kurdybanek, krwawnik, mlecze, czyli ten mniszek lekarski, liście borówki, brusznice, rumianek. Po kolei można wymieniać. Tak naprawdę musielibyśmy rośliny podzielić na może kilka kategorii. Możemy zacząć od drzew, czyli z drzew możemy pozyskiwać różne elementy. Kwiaty, liście, pączki, korę. Takim przykładem drzewa, który rośnie chyba wszędzie w naszej okolicy, jest sosna. Ona rośnie na bardzo słabych glebach, u nas się świetnie tutaj udaje. Wiele osób robi syrop z pędów sosny, ale to mamy tylko króciutki okres, kwiecień, maj, kiedy te pędy sosny można pozyskać. A tak naprawdę z sosny możemy pozyskiwać surowce zielarskie calutenki roku. Możemy pozyskać żywice, młode gałązki. Teraz przez całą zimę te zamknięte pączki, które możemy nawet na spacerze rzucić, jak gumę do rzucia, żeby przeinhalować troszeczkę sobie zatoki i gardło. Zimą możemy igły z tej sosny zrywać, robić z nich napary, herbatki, sól, cukier ziołowy, czyli po prostu przez zmielenie w równych proporcjach igieł i soli lub cukru i wykorzystywać do przetworów domowych, do gotowania. Więc tak samo brzozę. Brzozę możemy wykorzystać w przeróżnych celach, chociażby do tego, żeby z pączków brzozy robić napar. Młode listki możemy jeść, troszeczkę bardziej rozwinięte listki warto suszyć na herbatki, będą to herbaty bardzo intensywnie oczyszczające nasz organizm i układ krwionośny. Korę taką dojrzałą z brzozy możemy wykorzystywać jako kadzidło. Świetna jest przy różnych chorobach skórnych, żeby tym dymem się okazać. Także mam oczywiście sok oskoła, która jest też bardzo taka znana i pozyskiwana. Więc od drzew schodząc niżej mamy krzewy. W naszej okolicy bardzo intensywnie występują tarniny, głogi, jarzębiny, małe drzewa, a nie krzewy. I teraz co możemy przykładowo z takich krzewów robić? Jeżeli idzie o tarninę, to mamy niesamowicie dla nas korzystne w jej jagodach działające barwniki, które będą dobrze wpływały nam na oczy. Jeżeli idzie o głóg, możemy pozyskiwać kwiaty, możemy pozyskiwać owoce i tu możemy wykonywać przetwory na sercowe bądź na układ krwionośny. Dobrze rośnie na naszym terenie, nienaturalnie występujące, ale dobrze rośnie na naszym terenie aronia, która z kolei będzie obniżać ciśnienie krwi, ale też wpłynie dobrze na parametry właśnie tej krwi. I przechodzimy niżej, tak? Mamy drzewa, krzewy, idziemy dalej, to będziemy mieli rośliny wieloletnie, bylinki przeróżnego rodzaju i to będą przykładowo krwawnik, który będzie działał przeciwzapalnie, herbata będzie pomagała na układ trawienny. Pity regularnie przed operacjami będzie zmniejszał krwawienie, ale też przyspieszał później gojenie po takiej operacji, ale to trzeba zgłosić lekarzowi, bo może nastąpić zmiana krzepnięcia krwi. Kolejne troszeczkę niższe pasmo, bo krwawnik jest wyższy, patrzy się na przykład na mniszek lekarski, który jako liście możemy używać zamiast sałaty. Zresztą we Francji bardzo często jest hodowany mniszek lekarski właśnie jako sałata. Kwiaty oczywiście tradycyjnie używane są w Polsce do zrobienia syropu, który podaje się często na przeziębienie. Ja akurat nie jestem miłośniczką syropów, też mogę w przyszłości opowiedzieć dlaczego, ale najważniejsze akurat z mniszka będzie korzeń, który będzie miał najwięcej substancji wpływających na pracę naszej wątroby i żołądka, czyli układ trawienny. I jeszcze niżej będziemy w ogóle mieli korzenie, nie tylko mniszek, będą korzenie, które można pozyskiwać. Także jak widzimy, patrzymy w niebo, widzimy czubki drzew, patrzymy w ziemi, widzimy korzenie. Każdy element roślin można wykorzystywać. I tak naprawdę jak ktoś zaczyna myśleć o ziołach, zaczyna uczyć się rozpoznawania ziół, to przechodzi się przez taki
3: taki pierwszy etap, kiedy doznajemy olśnienia, że nie ma chwastów, że szkoda nam nadrepnąć na trawę, bo a nóż tam na przykład będzie poniżej gwiezdnica, jest świetna na odchudzanie. I każdy dzień jest odkryciem kolejnej rośliny i kolejnego skarbu. Czyli jak dobrze rozumiem, w zasadzie z tego, co jest na zewnątrz, co jest w lesie, co jest na łące, tak chyba najprościej mi też mówić, w lesie, na łące, my możemy korzystać przez cały rok?
11: Tak.
3: A czy sposób, w jaki zbieramy pewne rzeczy, pewne rośliny, też jest ważny? Czy my możemy zrobić sobie krzywdę nieumiejętnie, nie wiem, zrywając coś, wycinając?
11: Krzywdę raczej nie, natomiast możemy zmarnować surowiec zielarski. Dużo osób pije melisę, bo uspokaja, tak? Natomiast to, co jest lecznicze w melisie, to jest jej olejek eteryczny, którego tak naprawdę jest tam bardzo, bardzo malutko. I teraz melisę sadzimy w ogródkach, ona się sama rozsiewa pięknie, pięknie w naszych ogrodach, w naszym klimacie tutaj ona się czuje. Natomiast co jest ważne? Melisę należy zerwać w dzień, w którym nie ma wiatru, nie ma chmur, najlepiej około godziny 12, najlepiej, żeby dzień wcześniej nie padało, dlatego, że łatwo się na niej rozwijają grzyby różnego rodzaju. Dlaczego w pełnym słońcu i dlaczego około 12? Dlatego, że wtedy jest najwyższe stężenie olejków eterycznych w tej melisie. I co jest ważne? Jeżeli chcemy, żeby ona działała uspokajająco, to tą świeżo zerwaną melisę przynosimy do domu, wkładamy do słoika i zalewamy ją od razu ciepłym alkoholem, najlepiej właśnie ciepłym alkoholem, i wtedy mamy produkt, który będzie uspokajający. Jeżeli tą melisę zerwiemy, powiesimy do góry nogami w jakimś zacienionym miejscu, żeby przeschła, żeby mieć smaczną, pachnącą dalej melisą herbatkę, będzie ona działała głównie dla nas przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, natomiast efekt uspokajający niestety jest trochę efektem placebo.
3: Czyli jedna roślina, wiele zastosowań.
11: Tak, tak.
3: Czyli jak rozumiem, też ten sposób przechowywania jest bardzo istotny. Jest jakiś taki, nie wiem, jest jakiś taki uniwersalny przepis, recepta na to, żeby dobrze te zioła przechowywać?
11: Przede wszystkim tak, zioła zawsze suszymy w miejscu, w którym nie mamy dostępu światła, słońca. Musi być to miejsce w miarę przewiewne. Kiedyś to robiono na strychach, w stodołach, tak? Podwieszano te zioła. Świetnie sprawdzają się suszarki do grzybów, dlatego, że one najczęściej mają temperaturę ustawianą, nawet od 40 do 60 stopni, i 40 stopni to jest taka właśnie najbardziej uniwersalna temperatura do suszenia ziół, chociaż jeżeli byśmy mówili o korzeniach, kłączach, to często jest to bliżej 50, ale najbardziej uniwersalna będzie ta 40 stopni. I teraz jak ususzymy te zioła, to należy je rozdrobnić i zamknąć w szczelnych słojach. Idealnie by było, gdyby te słoiki nie były przezroczyste. Takich słoików mamy bardzo mało i są trudno dostępne, jak już są dostępne, to są drogie i na pewno nie kupuje nikt takich słoików po to, żeby zamknąć je gdzieś tam w szafie, a raczej chce mieć na pokaz takie ładne słoiki. Więc tak, słoik szczelny, najlepiej z gumką, żeby był ten słoik, żeby to powietrze tam faktycznie nie dostawało się, tak samo na przykład molo, żeby się do tych ziół nie dostawały. I tak najbardziej uniwersalnie, gdybym miała powiedzieć, to przechowujemy te zioła maksymalnie do roku. Dlatego, że one z czasem i tak tracą swoje wartości lecznicze. One mogą zachować aromaty, nawet częściowo smak, natomiast ten poziom substancji, które będą wpływały korzystnie na nasze zdrowie, będzie spadał.
3: A czy właśnie tutaj na jakimś etapie, jeżeli my już popełnimy błąd przy, że tak powiem, obróbce tych ziół, czy one mogą już całkowicie stracić te swoje właściwości, bądź nam też zaszkodzić, bo na przykład, nie wiem, zalegnie się gdzieś w nich pleśń, jakiś grzyb?
11: Tak, dokładnie tak. Okay. Jeżeli zalegnie się nam pleśń, jeżeli się dostanie, jakieś drożdżaki się dostaną, bądź inne grzyby, to jak najbardziej możemy podtruć się po prostu taką rośliną. No nie są to takie sytuacje, które zdarzają się nagminnie, bo działoby się to samo z kawą, z herbatą, bo to też są rośliny, tak? Po prostu no, rzeczy, które są suche, wysuszone, tak jak suszone grzyby, które trzymamy w domu, kasza, ryż, no staramy się, żeby nie zwilgotniały, tak? I na tej samej w zasadzie będziemy w tym momencie traktować właśnie te zioła nasze zebrane.
3: Wspominasz o suszarce do grzybów, wspominasz o metodach suszenia, a w piekarniku?
11: Piekarnik, jeżeli mamy możliwość ustawienia w piekarniku 40 do 45 stopni, da radę. Natomiast wszystkie piekarniki, które do tej pory przerabiałam, były od 50 stopni. No to w przypadku, kiedy miałam tych ziół dużo i musiała chodzić i suszarka, już był cały dom obwieszony, ten piekarnik uruchamiałam, ale zawsze przy mocno uchylonych drzwiczkach i no jest to wtedy duża strata energii, więc trzeba się liczyć z wysokim kosztem za rachunek.
3: A jeszcze tak, jesteśmy na etapie tego przygotowywania, obróbki, przechowywania, suszenia, a czy na przykład wpływ na to, jakie zioła wiszą koło siebie, są koło siebie, czy one wtedy gdzieś tam w jakąś interakcję też mogą na przykład wejść, jeżeli nie są w żaden sposób zabezpieczone, a powiesimy sobie, nie wiem, koło siebie dwie gałązki przeróżnych gatunków, czy to jakoś też...
12: To jest bardzo ciekawe pytanie, nigdy się na tym nie zastanawiałam. Podwieszam faktycznie zioła tak, jak one rosną sezonowo, dlatego że ja podążam za naturą, zbierając te zioła, czyli jak się zaczyna ten sezon od tak naprawdę pierwszych takich wiosennych ziół, bo chociaż tak jak mówiłyśmy wcześniej, zioła zbieramy cały rok, ale do takiego przetwarzania, do suszenia, to początek wiosny, to mamy wielkie otwarcie i to trwa do późnej jesieni. Zimą po prostu pewne rzeczy zbieram w miarę jak potrzeba, jak się na przykład infekcje pojawi. Ale tak jak zaczynamy tą wiosnę i zaczynamy zbierać zioła, to ja je zbieram i jeżeli nie suszę w suszarce, to suszę je obok siebie. I proszę tak, jeżeli zbierzemy dziki bezkwiat, dzikiego bzu i będziemy go suszyć w suszarce z na przykład pylicą pospolitą, to ta pylica przejdzie tym zapachem. Więc na pewno zapachy, molekuły, to są też olejki eteryczne, będą się przenikać. Czy na tyle intensywnie, że będzie to miało wpływ na ich oddziaływanie lecznicze na nas? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, nigdy nie dotarłam do takiej informacji. Myślę, że niewielkie tak naprawdę.
3: To mamy ten etap przygotowywania, obrabianie, suszenie, a co z takich ziół możemy zrobić?
12: Najprostszą rzeczą, którą chyba robimy tak od zawsze, to są herbatki wszelkiego rodzaju. No to mamy tutaj na myśli napar. Napar to jest właśnie przygotowanie zioła, które zalewamy wrzącą wodą, odczekujemy 10 minut i taką herbatkę pijemy. Więc napar. Drugą wersją są odwary, czyli wrzucenie do garnuszka tej samej porcji ziół, zalanie szklanką zimnej wody i gotowanie tych ziół. One będą wtedy o wiele bardziej intensywne i często są zalecane bardziej do tego, takiego momentu, do takich rzeczy jak przeróbka kory czy korzeni. Czasami owoce bądź takie substancje, na przykład skrzyp, którego bardzo trudno jest wydobyć krzem.
3: Syropy, których nie jesteś zwolenniczką.
12: Nie jestem zwolenniczką, dlatego że syropy najczęściej są robione z takich elementów jak kwiaty, bądź czasami właśnie te pędy sosnowe. To są takie najczęściej wykonywane syropy. Kwiaty nagietka są czasami też wykorzystywane, dziewanny, mniszek. Kwiaty są bardzo delikatnym surowcem zielarskim. Trzeba z nim się naprawdę delikatnie obchodzić. Natomiast długie moczenie i gotowanie go, jeszcze do tego potem gotowanie tego z dużą ilością cukru, po to, żeby uzyskać konsystencję trochę gęstszego płynu w kierunku, takiego właśnie, który ma w kierunku syropu, powoduje, że my tam oprócz aromatu już tak naprawdę nic nie mamy. Za długie po prostu jest to, to obrabianie jest za długie.
3: Czyli syropów,
12: ale jeżeli ktoś po prostu szuka aromatu, bo chce na przykład w ten sposób słodzić ciastka, to okej, no nie mówię, że nie, ale nie patrzmy się na to pod kątem leczniczym.
3: Czyli mamy napary, odwary, syropy. Coś jeszcze?
12: Tak. Z takich produktów, które możemy w kuchni wykorzystywać, no to możemy wykorzystać sole ziołowe. Czyli to będzie na przykład wykorzystanie ziół, które rosną w ogródku, chociażby krwawnik, tymianek. Można zmiksować z solą i to nawet świeże, nie muszą być suszone. Świeże będą miały nawet ładniejszy aromat. Tą sól rozłożyć na talerzyku, poczekać, żeby ona wyschła i korzystać przez cały rok z takiej soli do przyprawiania potraw. One będą z reguły pomagać nam w trawieniu. Będą wpływały korzystnie przy różnych zgagach albo refluksach, tak? No to mamy solę. Tak samo można cukier do ciast wykorzystywać. Dalej mamy nalewki lecznicze. One są robione też na różne sposoby. To jest cała olbrzymia, że tak powiem, oddzielna szkoła, dlatego że czasami zalewamy zioła gorącym alkoholem, czasami zimnym, czasami 40%. Idziemy aż do 90%. Tu trzeba naprawdę słuchać autorytetów. Jakie zioło, jakim stężeniem, jaką temperaturą alkoholu, jakim alkoholem czasami używamy wina, czasami koniaku, czasami wódki, a czasami rozrobionego spirytusu. Więc jest to bardzo rozbudowana wiedza i każde zioło jest oddzielnie traktowane. I co mamy dalej? Mamy też z alkoholi, no, obok alkoholi są wina, są też używane inne substancje do wyrabiania, na przykład tłuszcz. Możemy robić oleje ziołowe, ale też na przykład często tradycyjnie stosowany był smalec do wyekstrahowania substancji leczniczych z zioła i służyło to jako baza do robienia maści przy różnych skorzeniach skórnych, przy trudnogojących się ranach, także możliwości mamy dużo.
3: Czy my jesteśmy w stanie to zrobić sami w domu, czy faktycznie najpierw warto jednak zasięgnąć gdzieś

0: Spróbować takiego produktu, gdzie powiemy, że w łyżeczce u mnie sproszkowanej skórki z dzikiej róży mam 1000 jednostek witaminy C. Tego nie będziemy w stanie wiedzieć, bo to tylko laboratoryjnie jesteśmy w stanie zbadać, tak? Natomiast no na pewno zmielona ta skórka cytryny, dzikiej róży, na pewno ona będzie tą witaminę C zawierać i będzie wpływać korzystnie na przykład w momencie infekcji układu moczowego czy przeziębienia. Także wyprodukować jesteśmy w domu w stanie bardzo dużo, ale nie możemy nigdy określić tego, ile konkretnej substancji leczniczej mamy w przetworach domowych zielonych.
1: A co w takiej naszej domowej zielarskiej apteczce powinno się znaleźć? Chodzi mi o takie podstawowe rzeczy. Czy możemy to jakoś wymienić w ogóle?
0: Tak. Na pewno potrzebujemy mieć u siebie w domu kwiat lipy, melisę, miętę, krwawnik. Takich rzeczy, które są łatwo dostępne. Liście brzozy, liście borówki, mniszek, ale tutaj liście w tym momencie bym powiedziała, bo bardzo trudno jest ususzyć kwiaty, żeby nie doszło do efektu dmuchawca w domu. Dalej kwiaty, owoce dzikiego bzu, owoce aronii, mogą być w przetworach typu soki. Kwiatów, co jeszcze? Przydatne są kwiaty jarzębiny. Ja obawiam się, że nie będę w stanie zatrzymać się w tej szance. Tak mi się wydaje, że po prostu jak tylko zaczynam zbierać, to co chwilę coś jest potrzebne. I co znajdę, to jest potrzebne. To ale łatwiej by mi było powiedzieć na przykład na proste dolegliwości, typu najczęściej, no mamy sezon przeziębień teraz, grypy, tak? Więc warto mieć faktycznie tą lipę w domu, kwiaty czarnego bzu, do tego coś, co da nam dosyć dużo witaminy C. No to chociażby ta właśnie dzika róża by była dobra. Co jeszcze tutaj? Miód by się przydał, bo zielarstwo to nie tylko produkty roślinne. Tak? Mamy jeszcze cały asortyment innych produktów, które możemy tutaj wkomponować. Chociażby apiterapię właśnie, wszystkie produkty pszczele. Dalej dziewanna, majeranek, który jest bardzo przydatny przy mokrym kaszlu. To jest taka podstawa na przeziębienia. Jeżeli nie jesteśmy uczuleni na salicylany, a to najczęściej już jako dorośli wiemy, przy dzieciach trzeba uważać, to warto mieć też korę brzozy, dlatego że ona ma naturalne salicylany w swoim składzie i zrobiony z niej odwar pozwoli nam obniżyć temperaturę i zadziała przeciwbólowo. Co ważne, że jest to, że kora wierzby nie daje tyle efektów ubocznych, co syntetyczna aspiryna.
1: Wierzby czy brzozy?
0: Wierzby, brzozy tutaj możemy stosować, one będą mieli, chociaż wierzba będzie faktycznie miała więcej. Co jeszcze? Z takich rzeczy, które teraz rosną, mamy kwiaty leszczyny. One będą miały działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, pączki brzozy i pączki lipy. Na przykład bardzo mało osób wie, że młode listki lipy smakują niemalże podobnie jak sałata lodowa i są krótkie, więc też warto je zjadać. Mają dużo śluzów, będą nam nawilżać układ pokarmowy, wpływać właśnie na nas tak kojąco i też uspokajająco.
1: Jestem kobietą, więc nie mogę nie zapytać, a co na te nasze takie kobiece dolegliwości, zmienne nastroje? Czy jest coś, co też może nam trochę pomóc?
0: Tak, w polskich ziołach mamy niepokalanek, który jest chyba coraz bardziej popularny i będzie on taką rośliną, która będzie balansowała nasze nastroje przy PMS-ie, ale też będzie korzystnie na nas wpływała na zmiany, które są związane z okresem przed menopauzą, w trakcie menopauzy i po menopauzie. Dobrym ziołem dla kobiet jest krwawnik, który będzie regulował nam intensywność miesiączek. Świetnie sprawdzi się też kozieradka, która będzie regulowała nam poziom estrogenów. Tych ziół jest bardzo dużo i tak naprawdę warto z nich korzystać, ale co jest ważne? Te zioła nie zadziałają poprzez stosowanie ich przez dzień, dwa czy nawet tydzień. To są długofalowe stosowania, ale jest jedna z takich zasad w ziołolecznictwie, że stosujemy zioło do 3 miesięcy, niektóre można krócej. Te, które dzisiaj wymieniłam, wszystkie możemy do 3 miesięcy i robimy przerwę miesiąc, dwa i możemy wrócić do tych ziół. Bądź na przykład zrobić przerwę 3-miesięczną i wprowadzić inne zioło, które potem znowu wymienimy na to poprzednie. Cennym ziołem dla nas jest też kocanka piaskowa. Jednak w naturalnym teraz takim stanie na łące no nie powinniśmy jej zrywać, bo jest objęta ochroną, ale jeżeli mamy dostęp do kocanki na przykład na własnej działce, no to można ją zrywać.
1: Same zioła wystarczą, czy za tym musi iść coś więcej? Nasz styl życia, nasze odżywianie, sprawność fizyczna, aktywność fizyczna.
0: Niestety muszę powiedzieć, że nie ma tu magii. To nie jest tak, że weźmiemy sproszkowane zioła, sypniemy do gara i wszystko zadziała.
1: Szkoda,
0: chciałoby się tak. Ja coraz częściej mam wrażenie, że powtarzam, ale tu nie ma czarów, tak? Jeżeli

0: Chcemy tak naprawdę czuć się dobrze, zachować maksymalnie swoje zdrowie na tak długo, jak to jest to możliwe. Funkcjonować, im starsi jesteśmy, na w miarę podobnym poziomie. Odciąć się od chorób cywilizacyjnych, bądź jeżeli je mamy, złagodzić ich przebieg i wspomóc leczenie, no to nigdy same zioła nie wystarczy.
1: Kompleksowo,
0: tak.
1: A jak to jest? Zajmujesz się też tym nie od dziś, więc na pewno masz kontakty z różnymi ludźmi. Czy coraz więcej osób poszukuje tych takich, kiedyś by się to mówiło, ludowe wierzenia, tradycje ludowe? Czy coraz więcej osób po te zioła sięga?
0: Ja właściwie nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo biorąc pod uwagę statystyki, które czytamy, tak? Chociażby na stronach rządowych związanych ze zdrowiem, to można by było pomyśleć, że stan zdrowia Polaków jest coraz gorszy, że mamy coraz więcej zdiagnozowanych osób z ciężkimi chorobami, typu nowotwory, problemy kardiologiczne, nadwaga, cukrzycę. I te problemy zdrowotne są od najmłodszych dzieci po osoby starsze. No to jest jakby jedna strona medalu. Natomiast no nie da się ukryć, że ja cały czas się edukuję, jeżeli idzie o naturoterapię i wszelkie metody, które wspomagają zdrowie. Obracam się w środowisku ludzi, którzy tą samą tematyką się zajmują. I rozmawiając w tym środowisku, to my jesteśmy już trochę sfiksowani. Rozkładamy często potrawy na czynniki pierwsze, zastanawiając się, czy to nam służy, czy to nam nie służy. Oczywiście uważam, że dla zdrowia psychicznego to i czasami trzeba zjeść na stacji benzynowej czasami jakiegoś paskuda, bo inaczej przejdziemy w ortodoksyjne zachowania. Natomiast samo to, że jestem między ludźmi, którzy zajmują się podobną tematyką, sprawia, że mam wrażenie, że i ziołolecznictwo, i naturalne metody wspomagania swojego zdrowia są coraz bardziej popularne. Ale często wykładowcy, którzy mnie uczą, mówią, że właśnie jest odwrotnie. Tylko ja jestem w takim środowisku, że mi się to wydaje. Więc myślę, że jednak nie. Chcielibyśmy dostać tabletkę, żeby nas przestała boleć głowa. Kto tam ma czas masować sobie punkt płuco 4 na meridianie płuca, po to, żeby nie bolała głowa.
1: Totalnie nie wiem w tym momencie, o czym mówisz.
0: Już medycyna chińska.
1: A tak na sam koniec, jakby... Słucha nas ktoś, kto chce zacząć. Taka praktyczna wskazówka, porada. Od czego zacząć?
0: Proponuję te najprostsze książki. I one są nawet dostępne w internecie, w PDF-ach, na przykład na bibliotekach cyfrowych. To jest Ojciec Klimuszko, Wróćmy do ziół. Nie pamiętam tej tytułu, ale Maria Trabent. Też stare książki, bardzo proste opisujące. Duże zasoby możemy znaleźć u ojców Bonifratów w ich literaturze. To są takie najstarsze informacje, ale do takiego zwykłego polskiego domu. Mało językiem medycznym napisane, ale otwarte. I to jest warte. Warto też rozmawiać z ludźmi. Warto zaglądać do naturoterapeuty. Chociaż środowisko nasze jest trudne i jest też różne, tak jak są różni ludzie. Więc trzeba też popytać się, żeby nie popadać w tą taką manię zdrowotności, która odwróci się przeciwko nam.
1: Czyli najpierw teoria jednak, potem praktyka trochę, tak?
0: Tak, ale też może czasami posłuchać naszych babci, starszego pokolenia. Oni często bardzo dużo wiedzą. Przykładowo to, że majeranek leczy kaszę, to ja się od swojego dziadka dowiedziałam. To, że można pozyskać witaminę C z owoców jarzębiny, tego się dowiedziałam od taty. To, że jednym z cudowniejszych leków jest buteleczka z apteki, która popularnie była stosowana do nacierania przy bólach mięśni, bólach głowy i to jest coś, co muszę mieć w domu. No, nie użyję nazwy, bo jest to produkt, który nie chcę stosować reklamy tutaj. Ale wiele rzeczy jakby dowiadujemy się od starszego pokolenia. Nie lekceważmy tego, co oni wiedzą. Słuchajmy, póki są, bo potem zostaniemy z tym, że będziemy musieli płacić grube tysiące, będziemy chcieli się tego dowiedzieć. Szkolenia z naturoterapii są potwornie drogie, a często mamy źródło wiedzy w domu, którego nie znamy.
2: Sposób na odprężenie, nowe hobby, a jak się okazuje, ma nawet działanie terapeutyczne. Mowa o obserwacji ptaków, od czego zacząć i co można zobaczyć w Poznaniu. Na te pytania odpowie ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego profesor Piotr Krejanowski.
3: Krętka przyjdzie od razu dla tego, kto złapie bakcyla. Ja nawet uważam, że trzeba uważać, bo to kiedyś napisałem taką książkę Rozum z ptakami odlatuje, bo to tak rzeczywiście, że jak się człowiek wkręci, to nie ma hamulców i Anglicy z kolei mówią, że na dobre hobby można wydać każde pieniądze i tak to jest, ale nie musimy zaczynać od wielkich pieniędzy. Nie musimy nawet zaczynać od lornetki. Chociaż ja zawsze mówię, że lornetka to jest jeden z podstawowych narządów. Po prostu on pozwala się fokusować, pozwala nam się koncentrować na wybranym ptaku, a nie szukać go w tle, chociaż poszukiwanie w tle też ma swoje zalety. Ja bym zawsze sugerował, że oczywiście można być samotnikiem i samotnym wilkiem. No takie mają to do siebie, czy obserwacje ptaków, że są i dla introwertyków, i dla ekstrawertyków. Jak ktoś lubi grupy, to grupy, jak samemu, to samemu. Natomiast gdzieś tak po środku, zwłaszcza na początku, warto spróbować z kimś. Z kimś, kto nam pokaże, może nawet nie do końca oznaczy gatunek, ale pokaże też, w jaki sposób patrzeć, w jaki sposób używać lornetki. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale naprawdę proszę im wierzyć, że ludzie mają z tym problemy. Ja też uważam, że żyjemy w ogóle w sprzyjających czasach. Coraz więcej takich artykułów się pojawia, że pokolenie Z odrzuca media społecznościowe, żeby iść obserwować ptaki. Bardzo zachęcam i popieram ten ruch. Warto je fotografować, dokumentować. A ja sugeruję chodzenie bez telefonu komórkowego, no ale wiem, że to tak mogę sobie sugerować i sam mam w kieszeni. Są aplikacje do rozpoznawania ptaków, czyli robimy zdjęcie, to są darmowe aplikacje, patrzymy, co to jest, system nam podpowiada, tak samo z głosami, to nawet z głosami kontaktowymi jesienią. Te systemy oparte na sztucznej inteligencji są naprawdę coraz lepsze i bardzo tutaj pomagają, natomiast nic nie zastąpi wprawnego oka i ucha obserwatora i trzeba się tego wszystkiego po prostu uczyć. Zresztą nawet jak tutaj rozmawiamy, słychać tam sikory, kowaliki, dzięcioła i parę innych gatunków, więc to pokazuje, że najważniejsza jest chyba cierpliwość i jednak taka uważność, to co teraz jest bardzo mocne i tak mocno promowane, takie mindfulness, czyli że skup się tu i teraz, rób to, a nic innego. I ja w ogóle też polecam coś takiego, że nie musimy koniecznie gonić za ptakami. Po prostu czasem wystarczy usiąść, zwłaszcza w takim miejscu, gdzie jest jakaś woda w tym momencie, gdzie są jakieś owoce i ptaki prędzej czy później przylecą. Jesteśmy tutaj w ogrodzie dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i nawet widać, jak patrzymy na te kaliny, czy coś tam jeszcze jest, czy czarny bez, to i sikory przylatują na te owoce i przed chwilą była pokrzewka czarnoubista, czyli kapturka, przed chwilką też jakiś filoskopus, najprawdopodobniej pierwiosnek, więc troszkę tych ptaszków jest, tylko mówię, wystarczy sobie posiedzieć i poczekać, a tak jakby zachęcam też do tego, żeby korzystać z możliwości dołączenia do innych obserwatorów.
4: Pan profesor tutaj mówił o tym, jak patrzeć. Nie mamy co prawda lornetki, ale tak nawet bez sprzętu. Jak patrzeć?
3: Ptaki się ruszają. W ogóle to jest niesamowite, że nasz mózg ewolucyjnie ruch ptaka wykrywa znacznie szybciej niż na przykład ruch samochodu czy roweru. To są też takie nasze badania. Kiedyś całkiem niedawno na Tygodniu Mózgu w Poznaniu o tym mówiłem. No i po prostu trzeba wyłapać albo odzywający się, albo, bo jak są gęste krzaki tutaj, albo poruszający się obiekt, no i po prostu chwilkę na niego patrzeć. Oczywiście ptaki są ruchliwe i ptaki mają skrzydła. No i robić to tak, żeby go za szybko nie spłoszyć, przynajmniej tak, żeby dało się oznaczyć gatunek. A ja uważam, że na samym początku, żeby nacieszyć się widokiem ptaka. I tutaj wrócimy raz jeszcze do tego, że naprawdę przydaje się lornetka. Na początku to jest troszeczkę kłopotliwe, że tam nie możemy znaleźć obiektu, że nie możemy nastawić ostrości, ale to jest naprawdę parę godzin i człowiek raz, dwa to chwyta w mig. No i wtedy obserwujemy tego ptaka. Z wiekiem, czy z doświadczeniem raczej przychodzi to, co to jest za gatunek, do jakiej grupy go zaliczyć, jak go opisać. Chyba tego nie wspominałem. Ja uważam, że też bardzo dobre poza apkami, poza telefonami jest prowadzenie ręcznych notatek. No w ogóle to jest zapomniana rzecz, ale pisanie ręczne to jest super praca dla naszego mózgu i to połączenie ręka-mózg jest fantastyczne i o tym też jest coraz więcej badań, że zamiast klikać, to po prostu piszmy, rysujmy, notujmy. To też jest takie czyszczące dla naszego mózgu.
4: Na przykład takie szkice ptaków były przydatne?
3: Tak, bardzo przydatne, zwłaszcza jak się jeszcze na początku nie wiemy, na jakie cechy patrzeć. Jak gdzieś tam pamiętamy z podręcznika, no to patrzymy, czy ma dwie kreseczki na skrzydełku, czy jedną, czy ma szeroką, czy wąską brewkę. I sobie gdzieś naprawdę to nawet próbować narysować. Oczywiście, tak jak powiedziałem, pewnie łatwiej niektórym mieć dobrą aplikację i robić zdjęcia, ale niekoniecznie. To jak narysujemy, to ten obraz z mózgu zostaje naprawdę przydatny. Proszę bardzo, kapturka przyleciała.
4: Nie zauważyłam.
3: Aha, tutaj. A, tam się rusza w tamtym krzewie.
4: No właśnie, mówimy o tym, że teraz ten okres jest raczej wakacyjny tak dla jest. Ptaków. No ale w innych porach roku, jak to wygląda?
3: Znacznie lepiej, no zwłaszcza wiosną, nie? Ale reguła jest w zasadzie ta sama, to są zresztą nasze badania, myśmy to robili w parkach miejskich Poznania z panią dr Wiktorią Takacz i z dr Patrycją Woszczyło. Nakładaliśmy na to, jak wyglądają zgrupowania ptaków, czy te zespoły ptaków w różnych okresach fenologicznych, to się fachowo nazywa. Czyli czy te same parki odgrywają dużą rolę zimą, jak w czasie sezonu lęgowego, jak wiosną i latem? Tak. Można powiedzieć, że w zasadzie reguła jest ta sama, że jeśli jakieś miejsce jest przydatne teraz, jesienią i zimą, to tak samo będzie pełne ptaków wiosną. Czyli tutaj raz jeszcze te duże kompleksy zieleni i wszystkie miejsca przy wodzie.
4: Ale czy trzeba koniecznie wychodzić i jechać gdzieś na kogoś, na przykład na drugi koniec miasta, żeby poobserwować ptaki?
3: Zdecydowanie nie. Każdy rodzaj zieleni, oczywiście będzie tam troszkę mniej gatunków, ale dla początkujących są nawet takie badania powtarzane, replikowane w wielu krajach. Czasem wystarczy otworzyć okno i po prostu sfokusować się, patrzeć na jeden punkt i ptaki naprawdę są wszędzie. A jak ptaki są wszędzie, to można je obserwować wszędzie. Bogatka, o tutaj, na ten.
5: O, faktycznie.
3: No, także proszę, wystarczy tylko chwilę poczekać i od razu możemy powiedzieć, że ma taki szerszy krawacik, czyli samiec. Jak kiedyś w misiu był klient w krawacie z mniej awanturujący się, akurat w przypadku bogatki nie do końca. Samce, które mają szerszy krawat, mają więcej testosteronu, lepiej śpiewają, ale też mają większy, czy chętniej wykorzystują na przykład karmniki i dominującą pozycję przy karmniku mają.
4: Właśnie, karmniki. Czy warto w ogóle montować karmniki? Ja wiem, że pan profesor nie jest fanem.
3: Nie jestem fanem, ale to ja zawsze podkreślam, że trzeba na sprawę patrzeć całościowo. Nie wiem, czy do końca pomagamy ptakom. Pewnie nie. One służą bardziej nam niż ptakom. I to jest w ogóle też ciekawe, ja to lubię podkreślać, że jeśli popatrzymy na takie solidne badania dotyczące terapeutycznych właściwości związanych z obserwacją ptaków, no to wiemy dobrze i to naprawdę z wielokrotnie powtarzanych badań w różnych miejscach na świecie, że obserwowanie ptaków przy karmniku ma dla nas olbrzymi terapeutyczny charakter. Ja też do tego lubię dodawać, że ma też charakter edukacyjny. No, żyjemy w czasach kompletnego społecznego oderwania ludzi od natury. Ludzie, dzieci zwłaszcza, nie znają najpospolitszych gatunków roślin, nas ptaków. To jest być może jedyna szansa, żeby się tego nauczyć, żeby dziadek, babcia czy aplikacja pokazali.
4: Ja wrócę jeszcze do Poznania. Jeżeli chodzi o te ptaki, które możemy spotkać, ptaki wodne, ptaki, które bywają na polach, w lasach. Chyba mamy naprawdę cały przekrój. Co można zobaczyć w Poznaniu?
3: Kiedyś robiliśmy takie przeglądowe badania chyba 9 miast z całej Europy, od Turku, albo Turku, albo Rovaniemi nawet, na samym północy Finlandii, przez Poznań, Monachium, Rzym, Turyn, Praga, Lizbona, Paryż, Madryt chyba. Nie wiem, czy wszystko wymieniłem, raczej tak. Okazało się, że Poznań ma najwięcej gatunków ptaków z tych wszystkich badanych miast europejskich. No to jest oczywiście związane ze strukturą miasta, z tymi klinami zieleni, właśnie z taką różnorodnością miasta, no bo Poznań ciągle mamy pola uprawne, prawda? Czyli, że tam zawsze no, jakieś gatunki związane z polami mogą być. W Poznaniu w paru miejscach słyszałem ortolana, czyli gatunek, który na zachodzie bardzo, bardzo rzadki. W Poznaniu można usłyszeć przepiórkę, zwłaszcza teraz za chwilkę one lecą. W Poznaniu to, co uważam, że mamy no niesamowitego w stosunku do innych miast, to, że mamy duże spektrum dzięciołów. To znaczy mamy teraz coraz częściej widzimy dzięcioła zielonego, którego liczebność bardzo mocno wzrasta, ale mamy też wyjątkowo parę razy był na Cytadeli notowany dzięcioł zielono-siwy. To jest taki południowy gatunek. Mamy nawet krętogłowa w takich różnych małych nasadzeniach typu sady. Tutaj na przykład na północy koło Kieksza. Mamy dzięcioła czarnego i to nawet tutaj go na goleńcińskim klinie bardzo łatwo zobaczyć. Mamy dzięcioła dużego pstrego, mamy dzięcioła średniego, mamy dzięciołka, czyli nie wiem, czy czegoś nie pominąłem, ale to pokazuje, że mamy 7 dzięciołów, to zwłaszcza ten dzięcioł średni byłby zachwycający dla gości z zagranicy. No on jest zachwycający, a proszę zobaczyć, że ja pracuję w miejscu, gdzie on jest za oknem, nie? Także mamy też z takich dwa gatunki nakładające. Poznań to jest taka mieszanka wschodu i zachodu, czy w ogóle Polska jest mieszanką wschodu i zachodu, ale to też widać w populacjach ptaków. Mamy dwa gatunki słowików, słowika rdzawego i słowika szarego. Akurat tego rdzawego jest coraz więcej, szary się jakoś wycofuje, co jest najprawdopodobniej związane no jednak z suszą. Mamy jeszcze z takich gatunków też wspólnie występujących z zachodu i ze wschodu mysi królika, czyli najmniejszy ptak Europy, czyli Palearktyki, on też tutaj jest, ale mamy też zniczka, który de facto jest jeszcze minimalnie o pół milimetra mniejszy. I on też tutaj w tych świerkach bywa i co więcej, takie rzadkie zjawisko, że on potrafi w Poznaniu zimować. Także no to są takie naprawdę unikalne procesy. Może nawet ja to też zawsze zachęcam do tego, żeby nie patrzeć tylko na gatunki i robić jakąś tam listę, tylko żeby patrzeć na to jako na taką pewną obserwację procesów i tego, co zachodzi w przyrodzie. No i jedna rzecz jest pewna, że przyroda wcale nie jest bardzo przewidywalna, że to my czasem załamujemy ręce, że to się stało tak, to się stało inaczej. tego, co się nauczyłem, mając już 55 lat z górką, to jest to, że no najbardziej niedocenianą cechą przyrody jest zmienność.
2: To sztuka pięknego pisania i yoga dla umysłu. Mowa o kaligrafii. Można się jej nauczyć m.in. w filii numer 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Zajęcia prowadzi Mateusz Halak.
5: Z kaligrafią to jest tak rzeczywiście, że boję się o tym mówić, bo bardzo dużo o tym mogę powiedzieć. Ale tak pół żartem, pół serio. Natomiast całkowicie już poważnie. Z mojego położenia jako etatowego bibliotekarza chciałem Państwa serdecznie zaprosić do filii numer 3, gdzie no właściwie tutaj tętni sztuka pięknego pisma, a ponieważ wierzę w to, że kaligrafia to jest zajęcie dzisiaj no ekskluzywne, na pewno wyjątkowe, przy tym takie nobilitowane, tych epitetów mógłbym więcej powiedzieć. Jest w tym coś rzeczywiście takiego salonowego. I my tutaj w filii numer 3 uczymy, że ja uczę pisać w kilku stylach z wykorzystaniem takich bardziej klasycznych czcionek, jak i mniej popularnych, a nawet może i nieznanych. Spośród tych klasycznych, no to angielska kursywa jest tą, która jest zawsze na tych pierwszych lekcjach, gdyż jest ona bardzo dobrze opracowana, tak powiedziałbym, architektonicznie, powtarzalnie i rytmicznie. Z tych trudniejszych czcionek to na pewno Kruś Spencerian i rzeczywiście ta nazwa Spencerian powinna nam się kojarzyć z niegdysiejszą księżną Wali, Dianą, z domu Spencer. I o tyle to ciekawe, co trudne, od razu mówię. Jedna z najtrudniejszych czcionek, z jakim ja miałem styczność, czy to w Polsce, czy za granicą, bo kształciłem się w tym kierunku akurat za granicą. No i jeszcze z takich może osobliwości, ale wcale nie pejoratywnym tego słowa znaczeniu, wręcz przeciwnie, raczej tutaj gram na miłych wspomnieniach chociażby naszych rodziców. Władam też czcionką, która najogólniej można powiedzieć, że wpisuje się w ten krój PRL-owskich nazw chociażby sprzętu AGD czy ikonicznych samochodów jak Warszawa i Syrena. Więc postanowiłem tę czcionkę nazwać, opracowałem ją, skatalogowałem na zasadzie takich studiów stylometrycznych i stylograficznych. Nazywałem ją po prostu Syreną. Tak więc na filii numer 3 możemy się podpisać jak Królowa Szos również.
0: Jak rozpocząć przygodę z kaligrafią?
5: Myślę, że tak, dzwoniąc tutaj lub przychodząc do biblioteki, jesteśmy otwarci od godziny 10 do godziny 18, od poniedziałku do środy i w czwartki, w piątki od 8 do 16. Dlaczego? Dlatego, że ja zawsze chcę być zupełnie fair wobec osób, które być może są zainteresowane tym pisaniem i powiedzieć, co tutaj no, ich czeka. Może to tak troszeczkę złowrogo zabrzmiało, ale nie miałem takiej intencji. To znaczy, to jest zajęcie, które to powiedziała jedna z moich uczennic, yoga dla umysłu. I absolutnie ja się pod tym podpisuję, dlatego że pełne skupienie, taka wręcz benedyktyńska praca, no wymusza bardzo intensywną pracę po prostu naszego umysłu. I to jest tak rzeczywiście, że jak ja mówię, że no przy kaligrafii można się zmęczyć, to gdzieś tam w tle widzę uśmiech, niedowierzanie, ale chętnie, bardzo chętnie spróbuję Państwa do tego przekonać, a jak gdyby mam w perspektywie to, że po intensywnej pracy naprawdę efekty są wymierne i wystarczy odrobina charyzmy, dobrej chęci i godzinka, półtorej czasu wolnego w ciągu dnia. No i z moimi, że tak powiem, z moim przygotowaniem w takim no, pedagogicznym, w takim ujęciu, przy uczeniu tej kaligrafii, sztuki pięknego pisania, myślę, że jestem w stanie każdego nauczyć przynajmniej bardzo starannego pisma. Co do stylu, to wiadomo, są indywidualne predyspozycje każdego z nas, ale takie poprawa technicznego wyrazu, wydźwięk tego technicznego obrazu naszego pisma, to nie jest sprawa niemożliwa. Zajęcia zwykle trwają około godziny do godziny, do półtorej godziny. I na zajęcia każdy z uczestników przynosi swój zeszyt oraz stalówkę wraz z obsadką. Ja oczywiście służę pomocą, gdzie kupić bądź gdzie zamówić. Część z tych rzeczy mamy stacjonarnie w niektórych sklepach tutaj w Kaliszu, a część można zamówić przez popularne serwisy sprzedaży.
0: Ile czasu zajmuje, żeby się tak właśnie perfekcyjnie uczyć takiej kaligrafii?
5: Nie wiem, gdyż ja jeszcze się nie nauczyłem perfekcyjnie. To jest tak naprawdę jak z ogrodem. Ja zawsze porównuję to do osób, które z kolei pasjonują się ogrodnictwem, gdyż jak słyszę od wielu ogrodników, ogród jest niekończącą się pracą i tak naprawdę praca w ogrodzie nigdy się nie kończy. Ja powiem Państwu szczerze, że z kaligrafią jest dokładnie tak samo, dlatego że o ile ćwiczymy sobie to pismo, wygląda to tutaj tak w chwili numer 3, że cały alfabet po prostu rozbieramy na litery, na znaki interpunkcyjne, cyfry oczywiście również. I ta wiedza jak gdyby jest przekazana przeze mnie, w mniejszym, większym stopniu zapamiętana, ale staramy się cały czas ten materiał tutaj odświeżać. Na przykład jak mam osobę, która już włada czterema różnymi czcionkami, bo oprócz stylu Copperplate jest Spencerian, jest gotyk również, jest ta syrena, o której mówiłem. Więc w tym przypadku tutaj my musimy sobie przypominać te czcionki, ale prawdę mówiąc, to co chcemy napisać daną czcionką, no to zwyczajnie no, staramy się raczej tego nie powtarzać, tak? No bo chcemy napisać na przykład, nie wiem, ładny list do kogoś, później za jakieś pół roku życzenia świąteczne chcemy wysłać do tej czy innej osoby, bądź też na przykład nadać zwykły list na poczcie w tym czy w innym kierunku. Także ta nauka pisma, ona jest żywa w tym sensie, że cały czas wymaga od nas bazowania na tej wiedzy podstawowej, którą ja tutaj przekazuję, ale opracowywania tych linii, tych akapitów, tych całych zdań, bądź nawet pojedynczych wyrazów, no tak, że są to po prostu niepowtarzalne, małe dzieła sztuki. No tutaj nie boję się tego określenia użyć, dlatego że tu będę troszeczkę nieskromny i powiem, że za każdym razem, jak idę na pocztę i wysyłam list bądź jakąś paczkę i jest ona wypisana piórem, spotyka to się każdorazowo z przynajmniej szerokim, serdecznym uśmiechem pana bądź pani w okienku Poczty Polskiej. A zazwyczaj też jest za tym jakieś pytanie, gdzie się pan tego uczył i czy to takie trudne. No więc powtarzam to, co przed chwilą Państwu powiedziałem. Jest to trudne, ale jeżeli wykazujemy charyzmę, chęć samodoskonalenia się i nie jesteśmy obojętni na piękno, takie małe piękno tych małych dzieł sztuki, jakim jest kaligrafia, to jestem przekonany, że każdego z Państwa jestem w stanie nauczyć pięknej litery.
0: A skąd u Ciebie takie zamiłowanie tej kaligrafii?
5: To jest takie jedna z niewygodnych odpowiedzi, na którą sobie pozwalam, ale jest szczera do bólu. Ja po prostu się tego nie uczyłem, ja to po prostu miałem od zawsze. Z tym, że muszę tutaj wytłumaczyć, że oczywiście nie od zawsze miałem dostęp do takich sprzętów warsztatowych, jakie dzisiaj oferują nam, czy to aukcje, czy zwykłe sklepy plastyczne, których sporo mamy również i w Kaliszu. Ta moda na kaligrafię, jak tak cofnę się w pamięci, no to tak mniej więcej od 10 lat zaczyna się mówić o kaligrafii. Ja już wcześniej pisałem, sprowadzając sobie na przykład pierwsze pióra ze Stanów Zjednoczonych przez serwis eBay. To mogło mieć miejsce jakieś 15 lat temu, jak jeszcze byłem na studiach, to już wtedy pisałem piórem. Natomiast rzeczywiście no, ta zdolność była we mnie, bo chyba mam to po mojej mamie, która również ładnie pisała, ale która no, dorastała w dojrzałym PRL-u, więc ta absolutnie możliwość pozyskania dobrych materiałowo stalówek, takich elastycznych, którymi my dzisiaj piszemy na co dzień tutaj u mnie na zajęciach, graniczyła praktycznie z cudem.
6: SK Ostrzeszów.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Gdańsce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: najlepsi DJ świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Escalive Remix. Escalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Escalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. I po reklamie.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.